on the face of the earth that not the Bible teaches that

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Pojutrze trzeci bieg w ramach 10. edycji Grand Prix Koło. Tym razem będzie to nocne wydanie. Organizatorzy przygotowali zupełnie nowy przebieg trasy. Bazą biegu będzie Stadion Miejski przy ulicy Sportowej w Kole. Tam zlokalizowane będzie biuro zawodów, start oraz meta biegu. Tegoroczna trasa będzie miała dwie pętle. Zawodnicy wystartują z bieżni lekkoatletycznej w kierunku ulicy Sportowej. Następnie pobiegną ulicami Toruńską, Sienkiewicza i Zieloną w kierunku hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, by stamtąd wrócić do Parku 600-lecia na Aleję Freudenreicha, gdzie tuż przed stadionem wytyczono koniec pierwszej pętli. Druga pętla będzie miała analogiczny przebieg, z tym, że główną arterią parku zawodnicy pobiegną w kierunku stadionu, gdzie znajdować będzie się finisz biegu. Bieg rozpocznie się punktualnie o godzinie 22 i tu od razu ostrzegamy wszystkich kierowców, ale także rowerzystów czy osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, by zwracali oni uwagę na wszelkie zmiany w organizacji ruchu, tak by nie doprowadzić przypadkiem do żadnego przykrego zdarzenia. A przy okazji tematu ruchu drogowego przypomnijmy apel jednego z naszych słuchaczy. Mieszkaniec rejonu Laskówca i Grójca prosi osoby przejeżdżające w godzinach szczytu drogą Kramsk-Konin, by raz po raz przepuszczali oni tych, którzy z osiedlowych uliczek próbują włączyć się do jazdy główną trasą. Szczególnie rano nie jest to proste. 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
4: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
5: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn.
3: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca, już od południa wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Lichaniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichania jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u. Na ulicach Konina można już zobaczyć nową markę autobusów. To produkowany w Turcji Karsan. Na razie po mieście jeżdżą dwa modele, w tym jeden najmniejszy w całej flocie MZK, który docelowo ma kursować na nowej linii dojeżdżającej aż pod sam dom seniora przy ulicy Magnetytowej. Ale pojazdów tego producenta będzie więcej, zapowiada prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji Magdalena Przybyła.
6: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini, e-Jest oraz autobus klasy Midi, e-Attack.

0: To, co jest powyżej takiego regularnego konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
1: Zapewnia Sławen Wrchowski, członek zarządu firmy Kinetic, przedstawiciel producenta autobusów Karsan. Co ciekawe, najnowsze pojazdy, które kursują już po naszym mieście, kupiono, choć pierwotnie nawet ich nie planowano.
2: Udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza te najmniejsze, będzie wykorzystywane tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym i tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
1: Docelowo ponad 63% miejskich pojazdów w Koninie ma być zeroemisyjnych. Sąd rejonowy w Koninie skazał troje osób, które miały związek z nielegalnym składowaniem odpadów przy ulicy Marantowskiej. Zdaniem sądu Mariusz P., Iwona P. oraz Waldemar K. byli w tej sprawie figurantami.
3: Jak się jednak okazało w toku postępowania sądowego, w sprawę zaangażowano było dużo więcej osób. Należy mieć na uwadze, że w zasadzie firma nie posiadała własnego poważnego majątku. Osoby ją prowadzące nie posiadały własnych zasobów do podjęcia poważnej działalności, która miałaby polegać na przetwarzaniu odpadów. Należy pamiętać, że w stosunkowo niedługim okresie przed podjęciem działalności pan Mariusz P. opuścił zakład karny po odbyciu kary do innej sprawy i w istocie rzeczy nie był w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej, bo po prostu nie miał do tego środków. My po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego wiemy, że w sprawę zaangażowane były inne firmy i inne osoby. Mianowicie właścicielem tych gruntów przy ulicy Marantowskiej była firma gdzie jednym z udziałowców był pan Marcin Tam, jeżeli chodzi o skład własnościowy firmy, on podlegał zmianie, byli też inni właściciele. Między innymi w pewnym momencie z firmą tą był związany pan i jest to postać kluczowa dla całej tej sprawy, dlatego że w zasadzie, czego nie kwestionował ostatecznie nawet sam oskarżony, to pan był motorem całego tego pomysłu na składowanie odpadów.
1: Mówi sędzia Andrzej Borkowski, a wspomniany mężczyzna tłumaczył się, że składowisko przy Marantowskiej w Koninie miało być tylko etapem działalności. Docelowo zużyte opony i inne tworzywa sztuczne miały być przetwarzane m.in. na paliwa alternatywne, rzekomo w konińskich elektrowniach. Tymczasem wiosną 2023 doszło do ogromnego pożaru tych nielegalnie zgromadzonych śmieci. Osoby, którymi w tym tygodniu zajął się sąd rejonowy w Koninie, zostały skazane na kary od roku w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku więzienia. Teraz garść zaproszeń na nadchodzące wydarzenia kulturalne. W ramach Tygodnia Bibliotek gminna Książnica Zwierzbinka zaprasza 13 maja w godzinach 10-12 na laboratorium detektywa pozytywki. Będą zagadki, szyfry, odciski palców, zaskakujące eksperymenty i ślady DNA. Następnego dnia o 18 spotkanie z Sylwią Kubik, autorką cenionych powieści obyczajowych i historycznych, a 15 ogłoszenie wyników konkursu na ekozakładkę do książki. Tymczasem 13 maja o godzinie 14 w budynku przy ulicy Uniejowskiej w Turku rozpoczną się warsztaty saksofonowe. Poprowadzi je wybitna osobowość Alina Mleczko. A w sobotę 16 zapraszamy do Konińskiego Muzeum. Czas jest zbyt cenny, aby odmierzać go byle jakim zegarkiem. Dlatego warto zajrzeć tego dnia na wystawę zegarków ze zbiorów Muzeum Okręgowego, która zostanie dla nas otwarta w czasie Nocy Muzeów. Na wystawie będzie można zobaczyć zegarki kieszonkowe i dewiski z okresu XIX oraz pierwszej połowy XX wieku. Choć zegarki kieszonkowe wyszły już z mody i zostały zastąpione przez bardziej praktyczne modele noszone na ręku, warto na chwilę się zatrzymać i zachwycić urodą dawnych czasów. Sosomierzy. Noc muzeów na osie Długosławice 16 maja od godziny 17 do północy. Ta wystawa będzie dostępna we wnętrzach zamku. I jeszcze jedno zaproszenie 20 czerwca warto

0: będzie bawić się na poznańskiej Cytadeli w czasie Święta Województwa Wielkopolskiego. Gwiazdami pikniku na fest będą tam Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska. Wstęp wolny. Mieszkańcy regionu już teraz planują przygody na 16 maja. Noc muzeów w Wielkopolsce wielu z nas skłoni do wizyty w Poznaniu i jego okolicach, w miejscach, gdzie historia, sztuka i nauka ożywają, odkrywając swoje tajemnice. Jednym z takich miejsc będzie z pewnością Centrum Szyfrów Enigma, które będzie czekać nie tylko na fanów łamigłówek. Jest tam multimedialna ekspozycja, podczas której nie tylko poznamy historię złamania kodu Enigmy przez trójkę polskich matematyków, ale także spróbujemy swoich sił jako kryptolodzy. Tej wyjątkowej nocy w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz w jego oddziałach będziemy mogli nie tylko zwiedzić stałe ekspozycje, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach, takich jak koncerty, pokazy tańca czy warsztaty kreatywne. Warto odwiedzić też Bramę Poznania. To interaktywna opowieść o historii Ostrowa Tumskiego. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy tajemnice początków państwa polskiego w nowoczesnym wydaniu. Warto zajrzeć również do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie doświadczymy nie tylko tego przysmaku, ale i poznańskiej gwary. A obok stolicy naszego województwa podjedźmy do Muzeum Pałac w Rogalinie. Z okazji Nocy Muzeów w tej pięknej rezydencji Raczyńskich odbędą się warsztaty dla dzieci i zwiedzanie specjalne, podczas którego będziemy mogli zobaczyć pałac z zupełnie nowej perspektywy. Wielkopolska Organizacja Turystyczna poleca koninianom stronę nocmuzeów.poznań.pl. Jest tam wszystko o tym, co wydarzy się w weekend w połowie miesiąca. Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na szóstą już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kołskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w przedczu, którego przeszłości poświęcona zostanie spora część spotkania, a mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich kosowskich Herbu Dołęga, także o ostatnim ze starostów Janie Zygmuncie Kretkowskim oraz o związkach kłodawskich, sierakowskich z Waplewskimi. Będzie również kilka słów o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka, Jerzym Pestkowskim, i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie, Haliny Zdaszkowskich i Leona Fudakowskich z Kanady, oczyma krewnych w Polsce. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi i Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Na zgłoszenia uczestników Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory czeka do 5.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Już 8 maja w Kleczewie poczujemy dreszczyk emocji. Pająki wcale nie muszą być straszne, a skorpiony skrywają niesamowite tajemnice. Jutro księżnica kleczewska zmieni się w prawdziwe królestwo egzotyki. Razem z ekipą 3D Conin and Spiders Hobby zostaniemy zabrani na wyjątkową mobilną wystawę terrorystyczną. To nie będzie zwykła lekcja przyrody. To spotkanie oko w oko z naturą, której na co dzień nie zobaczymy w Kleczewie. Organizatorzy wydarzenia przygotują ponad 50 gatunków zwierząt. Będą ptaszniki, skorpiony, węże i płazy. Do tego fascynujące opowieści o świecie zwierząt. Obalone zostaną różne mity. Będą też pokazy multimedialne i dotykanie prawdziwych wylinek. Gość specjalny Dawid Szymański, ekspert i autor książki pod tytułem Ptasznikowate. To okazja dla dzieci i dorosłych, by rozbudzić ciekawość świata, nauczyć się szacunku do przyrody i zobaczyć nowoczesne rozwiązania jak druk 3D w terrorystyce. Zapraszamy więc do biblioteki w Kleczewie 8 o 9 rano. Swoją obecność zapowiedzieli już uczniowie ze szkół z terenu gminy Kleczew. A tymczasem w Koninie nadchodzi drugi studencki turniej piłki siatkowej, czyli Memoriał Tomasza Elsnera. Studenci Akademii Nauk Stosowanych wezmą udział w wydarzeniu, w którym sportowa pasja spotyka się z integracją i duchem fair play. Zostanie on rozegrany 12 maja od 9 rano. Grać będą 7-osobowe zespoły, w tym drużyny mieszane. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Kleczew każdego dnia bezinteresownie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich gotowość do niesienia pomocy często w ekstremalnie trudnych warunkach jest nieoceniona. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Władze miasta Kleczewa zachęcają wszystkich do włączenia się w zbiórkę funduszy dla jednostek OSP Złotków i OSP Kleczew. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków pracy i tym samym dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A trzeba podkreślić, że do większych pożarów w całym powiecie wzywani są przecież także i druhowie z Kleczewa. Dlaczego warto ich wesprzeć? Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na kluczowe dla funkcjonowania jednostek cele, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, na środki ochrony osobistej dla strażaków, m.in. nowoczesne hełmy czy umundurowanie specjalne, także na serwis i modernizację sprzętu pożarniczego, na utrzymanie i rozwój strażnic i przede wszystkim na zapewnienie ciągłej gotowości do niesienia pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo to ich misja, a nasze wsparcie to ich siła. Zjednoczmy się dla naszych strażaków. Wesprzyjmy zbiórki na rzecz OSP Złotków i OSP Kleczew, które trwają, w serwisach się pomaga. Link do akcji znajdziemy na stronie gminy i miasta Kleczew. Ogrody terapeutyczno-edukacyjne powstaną w aż 8 miejscach na terenie gminy Stare Miasto.
3: Powstaną nowe tereny zielone, ogrody sensoryczne, deszczowe, a także przestrzenie edukacyjne i rekreacyjne. Zagospodarowane zostaną tereny tutaj przy gminie, przy Orliku, przy szkołach podstawowych, czyli Stare Miasto, Lisiec Wielki, Modło Królewska, Żdżary, Żychlin, a także przy naszej perełce Placu Zabaw w Żychlinie. Plac Zabaw i tak zwany Park Dinozaurów w Żychlinie to jest takie miejsce, do którego przyjeżdża wiele osób. Jest to takie bardzo rozpoznawalne miejsce w naszej gminie. I pomiędzy tym placem a nową strażnicą powstanie tężnia solankowa, będą nowe nasadzenia zieleni, a także elementy małej architektury, takie na przykład pergole, domki dla owadów, czy tam ławki i tablice edukacyjne. To miejsce myślę, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla rodzin z terenu gminy należnych i okolic, bo chętnie myślę, że tutaj przyjeżdżają też dzieci na plac zabaw nie tylko z okolic Żychlina, czy gminy Stare Miasto. Celem tych wszystkich zadań było to, żeby upiększyć tą przestrzeń publiczną, a przede wszystkim zadbać troszeczkę o odporność na te zmiany klimatyczne, poprawę jakości powietrza, czy retencję wody, oczywiście też edukacja ekologiczna mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. Efekt tego powstanie sieć takich nowoczesnych, zielonych przestrzeni, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i to ma sprzyjać odpoczynkowi, integracji, a także nauce kontaktu z naturą. Projekt ten zostanie zrealizowany do końca tego roku i na ten cel pozyskaliśmy z funduszy unijnych z dofinansowania około 1 200 000 zł.
0: Mówił wójt Dariusz Puchała. Do Konina nadciąga fala młodego kina. Na ostatni przed wakacyjną przerwą seans z cyklu Środy z kinem niezależnym Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przygotowało wyjątkową propozycję wraz ze Szkołą Filmową z Łodzi. Widzowie zobaczą wyłącznie dobre młode kino studentów słynnej łódzkiej filmówki. Będą filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Poruszające, odważne, bezkompromisowe. Nowe historie, świeże spojrzenia i niezwykłe wrażliwości. Na Łodzią po Wiśle widzowie zobaczą filmy tych, którzy jutro tworzyć będą polskie kino, a już dziś mówią wyraźnym autorskim językiem i doceniani są na największych polskich i międzynarodowych festiwalach. Seans składający się z 6 produkcji 27 maja o 18:00. W Cekisie przy Okulnej będzie można obejrzeć produkcje nagradzane i wyróżnione podczas 19 przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi Łodzią po Wiśle. A 2 dni później zapraszamy do sali Kina Cafe w Oskardzie na film Chronologia Wody. W centrum tej opowieści znajduje się kobiece ciało. To przez nie Lidia poznaje radość i ból. To z nim eksperymentuje, to od niego ucieka i to je trenuje, dyscyplinuje, zaniedbuje. To z niego czerpie całą swoją siłę. Kiedy ją poznajemy, jest wciąż dziewczynką, za którą krok w krok podąża ojcowskie spojrzenie. Bohaterka, próbując na nowo zdefiniować siebie i ostatecznie odciąć się od przeszłości, przekracza kolejne granice. Na jej drodze pojawiają się osoby, które odmienią jej życie. Seans poprzedzi wideo komentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po filmie Gosia Kuszdra poprowadzi dyskusję z widzami na temat ich wrażeń. Zapraszamy 29 maja o 18:00 na spotkanie z cyklu Kino Konesera. mózg, relacje, szkoła. Jak rozumieć dziecko i mądrze je wspierać? Za tydzień, w czwartek 14 maja o 17 w hali sportowej w Bokuszycach koło Wierzbinka, spotkanie z Robertem Bieleckim, neurodydaktykiem i wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie można sięgnąć tam po praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania i tym samym poprawić relacje z dzieckiem, wspierając rozwój nastolatka. Tymczasem Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Witolda Ludosławskiego w Turku zaprasza na drzwi otwarte. Odbędą się one 18 oraz 20 maja w godzinach od 14 do 19. Także 20 o 17 zagrany tam zostanie koncert Uczeń i Mistrz. Teraz kilka słów o wydarzeniach, które czekają nas w przyszłym miesiącu. Od 12 do 14 czerwca czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 czerwca turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 czerwca od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, gwiazda wieczoru zespół Video, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem. Znamy też gwiazdy dni koła. Ta impreza odbędzie się jednak dopiero pod koniec wakacji, 28 i 29 sierpnia. Wystąpią Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz T-Law. W Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy realizowany będzie rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła, dotyczący konkretnie asystenta międzykulturowego. Taka osoba udzielać ma wsparcia i pomocy uczniom niebędącym obywatelami Polski, a w szczególności dzieciom z Ukrainy i pochodzenia romskiego. Asystent w słupeckiej Trójce diagnozować ma etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmować działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów funkcjonowania w polskich szkołach oraz umożliwiać mu w dalszej kolejności wyrównywanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej. Głównym celem tego programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie ze wschodu, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne poczują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież będą mogły budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Miasto Słupca otrzymało prawie 14,5 tysiąca złotych dofinansowania, aby przez pół roku zatrudniać takiego asystenta. W ramach tego przewidziano m.in. konsultacje specjalistyczne, pomoc psychologiczną, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, a także wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu takich właśnie problemów. Wyjątkowa wystawa zagościła w Akademii Nauk Stosowanych. Ekspozycja porusza, inspiruje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki niej możemy poznać historię niezwykłych ludzi, pełne determinacji, odwagi i pasji. To opowieść o przełamywaniu barier, spełnianiu marzeń oraz o tym, że ograniczenia często istnieją tylko w naszej głowie. Wystawa łączy emocjonalne portrety z autentycznymi doświadczeniami bohaterów, którzy udowadniają, że warto działać i wierzyć w siebie. Druga część ekspozycji to historia wolontariuszy, osób, które każdego dnia zmieniają świat na lepsze. To opowieść o zaangażowaniu, empatii i sile pomagania, pokazująca, że pomagać może każdy, niezależnie od wieku czy sprawności. A mowa o wystawie Skrzydlate Generacje, przygotowanej przez Konińską Fundację Podaj Dalej imienia dr. Piotra Janaszka. W budynku ANS-u przy ulicy Przyjaźni będzie ona dostępna do 19 maja. Każdego roku dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacja realizuje ponad 1400 godzin zajęć lotniczych, teoretycznych i praktycznych, w różnym terenie i różnych warunkach klimatycznych dla uczestników z niepełnosprawnościami. Zdecydowana większość z nich nigdy wcześniej samodzielnie nie latała. W ciągu 10 lat tego projektu spośród 104 uczestników na dalszy rozwój kariery lotniczej i uzyskanie licencji szybowcowej lub paralotniowej zdecydowało się 27 osób, które na co dzień poruszają się na wózku.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Hospicjum imienia świętego Jana Pawła II podsumowało cykle tegorocznych akcji Żonkiel Nadziei. Zebrano 65 842 zł. Przez wiele poprzednich niedziel przed kościołami w okolicy kwestowali uczniowie lokalnych szkół. Hospicjum na Glince jest jedną z zaledwie dwóch takich placówek w Wielkopolsce Wschodniej. To Konińskie, jak i to Licheńskie można wspierać cały czas, nie tylko finansowo, ale także rzeczowo, czy też angażując się w wolontariat. Tymczasem przed mieszkańcami powiatu kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Jeśli ktoś ma pomysł na to, jak sprawić, żeby jego okolica przestała bezkrytycznie wierzyć we wszystko, co widzi w internecie, chciałby zorganizować coś ważnego i dostać na to pieniądze, może wziąć udział w projekcie Czysty Przekaz – Rozmowy na Faktach. To projekt dla uczniów, nauczycieli oraz innych osób z aglomeracji konińskiej, które chcą działać. Można zyskać grant w wysokości 1000 zł na materiały, warsztaty, zaproszenie ekspertów i wszystko, co potrzebne do realizacji danego pomysłu. Szczegóły są na stronach aglomeracji konińskiej. A teraz komunikat ze Słupcy. Tamtejsza Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza na drzwi otwarte. Wydarzenie 14 maja, czyli w przyszły czwartek, rozpocznie koncert obecnych uczniów tej placówki o godzinie 17. Po nim będzie można zwiedzić słupecką muzyczną, odbyć konsultacje z nauczycielami oraz skorzystać z pomocy w doborze instrumentów. Trwa konkurs o nagrodę gospodarczą miasta Konina. Po raz 29 przedsiębiorcy zostaną wyróżnieni statuetkami Złotego Konia.
4: Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach, czyli młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. No i konkurs zostanie przeprowadzony w następującej formule. Kandydaci do konkursu będą mogli zgłaszać się sami lub będą mogli być zgłoszeni do przyznania statuetki przez mieszkańców, inne podmioty gospodarcze oraz przez członków kapituły. Termin składania wniosków to jest 29 maja. Nagroda gospodarcza jest to najważniejsza nagroda przyznawana raz w roku przez mieszkańców Konina, można powiedzieć, dla naszych najlepszych przedsiębiorców. I jest to takie docenienie ich wkładu w naszą konińską gospodarkę, ale też w te usługi, które świadczą na najwyższym poziomie. Utrzymane w tym roku została kategoria lider inicjatyw prozdrowotnych. Konin jest miastem, które bardzo mocno stawia na aspekty związane z biznesem prozdrowotnym. Powstaje coraz więcej firm w tym zakresie, coraz lepszych firm, które świadczą usługi znane nie tylko w Koninie i w regionie, ale także w całej Polsce. W zeszłym roku mieliśmy kategorię lider tradycji, w tym roku mamy kategorię młody lider biznesu, który ma promować młodych, nowych przedsiębiorców, którzy pojawili się na rynku konińskim. Ma też pokazać, że Konin jest bardzo dobrym miejscem na założenie nowego biznesu, a także jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo mamy dużo wsparcia z różnych źródeł zewnętrznych, a także mamy też Wydział Współpracy z Biznesem, który na pewno zaopiekuje się takim nowym przedsiębiorcom. No i mamy lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Jest to na pewno też taka tradycyjna gałąź Konina, gdzie jest wiele firm, które działają w zakresie logistyki, ale też w zakresie nowoczesnych branż, takich jak właśnie sztuczna inteligencja, energetyka, elektromobilność czy przemysł chemiczny, gdzie nowe technologie, nawet takie, których często na terenie Polski nie oświadczymy, w Koninie się pojawiają, czują się tu dobrze i mają warunki do rozwoju tego typu biznesów.
0: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Koniński Zapak odchodzi od produkcji prądu z wykorzystaniem węgla brunatnego na rzecz między innymi odnawialnych źródeł energii. Wśród nich składająca się ze 130 turbin farma wiatrowa Opole. Branżowy portal WNP.pl podkreśla jej przewidywaną moc. Ma to być 500 MW, czyli niemal tyle, ile energii ma dostarczać gazowa elektrownia w Turku. Do tego dojdzie jeszcze nowa farma fotowoltaiczna w Przykonie, w przypadku której spółka ma zabezpieczone warunki przyłączeniowe dla 287 MW mocy. Jednocześnie ZEPAK wysyła coraz więcej sygnałów dotyczących energetyki jądrowej. Prezes zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin Piotr Żak na łamach Rzeczpospolitej podkreśla jednak, że w kwestii rozważanych inwestycji atomowych nie jest brany pod uwagę finansowy udział grupy Polsat Plus. Do tej pory cyfrowy Polsat angażował się w OZE w ramach ZEPAK-u. Tymczasem spółka rozgląda się za zewnętrznymi inwestorami w kwestii elektrowni jądrowej. ZEPAK w planach ma także projekt silników gazowych. Branych pod uwagę jest kilka lokalizacji. Najbardziej atrakcyjne to tereny, na których firma prowadziła już działalność konwencjonalną, powiedział w gazecie Maciej Koński z zarządu ZEPAK-u. Tymczasem nawet do 2028 roku węglowa elektrownia Pątnów wciąż może działać, ale tylko jako moc rezerwowa. Mimo tej zapowiedzi w tym roku i tak około 700 osób pożegna się z pracą. Konin wraca do tradycji pikników patriotycznych. Jutrzejsza impreza odbędzie się pod hasłem Bezpieczni w Europie.
5: Zapraszamy wszystkich 9 maja na Konińskie Błonia. To będzie nie tylko żywa lekcja historii, ale przede wszystkim doskonała okazja ku temu, by poczuć dumę z naszych barw narodowych. Rozpoczniemy widowiskowym korowodem, który wyruszy o godzinie 14:30 z Konińskiego Rynku. Poprowadzi go orkiestra Denta PAK KWB Konin pod dyrekcją Mirosława Pacześnego. Wezmą udział również uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz z Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie. Po przejściu na Błonia będzie już oficjalne otwarcie. Na znak takiego oficjalnego rozpoczęcia pikniku o 15:30 na Konińskich Błoniach usłyszymy potężny wystrzał z armaty. Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej zaprezentuje musztrę i obsługę słynnej taczanki z ciężkim karabinem maszynowym. Zobaczymy pokazy strzelania w wykonaniu 7 Dywizji Artylerii Konnej oraz przygotowania baterii przeciwlotniczej do boju. Pojawią się motoryzacyjne perełki od legendarnych motocykli Harley Davidson po ciężką haubicę M1A1. Będzie również drugi pułk ułanów oraz sprzęt z okresu II wojny światowej. Przygotowaliśmy również stoiska edukacyjne. Zobaczymy tam armatę, umundurowanie i wyposażenie Armii Wielkopolskiej z lat 1918-1929, wystawy Wojsko Polskie 1939 oraz armatę przeciwlotniczą. Atrakcją będą również auta wojskowe, stanowiska łączności baterii motorowej, stanowiska medyczne, działo samobieżne, broń Wojska Polskiego na wschodzie oraz moździerz brytyjski. Na Błoniach staną stoiska służb mundurowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, a także 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Wojskowego Centrum Rekrutacji, klubów Muszkiet Konin, Strzelec, Sokół, Schronu 85 oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Będą stanowiska Centrum Informacji Turystycznej, MZK, Stowarzyszenia Zajezdnia i Szwadronu Ułanów.
0: A do tego grochówka, kiełbaski z grilla i dmuchańce dla dzieci. Rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias informuje, że sobotni piknik na Błoniach potrwa do godziny 19. Już w niedzielę majówka powiatu tureckiego będą regionalne smaki i wystawa rolniczo-ogrodnicza. W programie Gotować każdy może, konkurs na najpiękniejsze ekostoisko koła gospodyń wiejskich, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci i degustacje. Festyn odbędzie się 10 maja w godzinach od 9 do 16 na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Tymczasem 16 maja w Turku Noc Muzeów. W godzinach od 18 do 19 oraz od 20 do 21.30 będzie można zwiedzić wieżę zegarową. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera ma szereg atrakcji, na które zaprasza już od 18. Przewidziano wtedy zwiedzanie wystaw stałych oraz czasowych. Stara baśń, kiedy słońce było bogiem, i 1920 Bitwa Warszawska. Stroje i rekwizyty z filmów Jerzego Hoffmana. Na muzealnym krużganku w Turku zaprezentowana zostanie surrealistyczna wystawa Artysta w grozie. O godzinie 19 na dziedzińcu Muzeum w Turku będzie można zobaczyć spektakl teatralny Urodziny Edwarda w wykonaniu uczniów z teatru szkolnego działającego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. To komediowo-kryminalna sztuka obsadzona w realiach lat 20. XX wieku. Będzie też spotkanie autorskie z Jarosławem Klonowskim, współautorem książki Konary. To o godzinie 20. Ponadto Instytut Technologii Mikrobiologicznych zaprasza na fascynującą podróż w głąb nieskończoności ukrytej w kropli wody, słoiku ogórków kiszonych czy kefirze. To właśnie tam, w niewidzialnym na co dzień w świecie mikroorganizmów, toczy się życie pełne niezwykłych procesów. Zapraszamy za tydzień na Noc Muzeów do Turku, a pojutrze na majówkę do Kaczek Średnich. Zakup i montaż nowoczesnej tablicy wyników oraz zegara, uzupełnienie braków w ogrodzeniu, wymiana zużytych bramek na nowe, solidne konstrukcje, montaż piłkochwytów za bramkami zwiększający bezpieczeństwo osób korzystających z bieżni podczas treningów i meczów, a nawet remont ogólnodostępnych toalet. To wszystko przewiduje projekt Czas na Stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców, który w ubiegłym roku zwyciężył w głosowaniu w słupeckim budżecie obywatelskim. Autorem pomysłu jest pan Krzysztof Wyszyński, a na jego realizację oddano aż 1689 ważnych głosów. Projekt zakłada kompleksową modernizację oraz doposażenie stadionu miejskiego w Słupcy, aby poprawić bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz komfort korzystania z tego obszaru przez mieszkańców. Jest już wykonawca prac. Wkrótce mieszkańcy będą mogli spodziewać się konkretnych efektów tego zadania. Tymczasem Turek ma szansę na wyjątkowe wyróżnienie. Dokonana już rewitalizacja rynku miejskiego w Turku bierze udział w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku. To dzięki tej inwestycji centrum odzyskało blask i stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców. Teraz Turkowianie mogą wspólnie pokazać, że są dumni ze swojego miasta. Głosy można oddawać przez internet, szczegóły na profilu społecznościowym miasta Turku. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku zaprasza do swojej filii w Morzyczynie na spotkanie z Jarosławem Figasem, autorem publikacji Majątek ziemski Różkowo. Poznamy historię posiadłości i losy właścicieli. Będzie także możliwość nabycia wznowionego egzemplarza książki, rozszerzonego o nowe wątki historyczne wraz z autografem. Jarosław Figas jest autorem 9 publikacji o historii majątków ziemskich z tego rejonu powiatu konińskiego w Różkowie, Ziemięcinie, Wierzbinku, Kruszkowicach, Mąkoszynie, Racięcinie, w Sadelnie oraz Wierzbie i Synogaci, których nakłady rozchodziły się niczym świeże bułeczki. Pochodzi on z gminy Wierzbinek, obecnie mieszka w Gdańsku. To wielki miłośnik i pasjonat lokalnej historii, którą opisuje na fanpage'u Dawny Wierzbinek. Od samego początku gminna biblioteka wspiera pana Jarka, pomagając mu chociażby w sprzedaży wydawanych wcześniej książek. Spotkanie autorskie odbędzie się 28 maja o godzinie 10. Zapraszamy i zostajemy jeszcze na północy powiatu, bo w przyszłym miesiącu, dokładnie 13 czerwca o 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, wystawiony zostanie spektakl muzyczno-refleksyjny zatytułowany Prawda, której unikamy. Będzie to poruszająca historia, emocjonalna muzyka i teatr, który skłania do refleksji. To opowieść o tym, że czasami nie mamy odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy i wolimy omijać fakty.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Konin FM.
0: Caritas w Koninie zachęca do finansowego wsparcia wolontariuszy, którzy już niebawem wyruszą na misję do Kenii. W zasadzie bilety na ich podróż zostały już zakupione, ale potrzeba pieniędzy na prowadzenie konkretnych akcji pomocowych na terenie tego wschodnioafrykańskiego kraju. Każda złotówka ma tam ogromne znaczenie. Ekipa wolontariuszy misyjnych diecezji włocławskiej chce nieść pomoc najbardziej potrzebującym, wspierać tam na miejscu lokalne społeczności i dzielić się nadzieją. Miejscowa młodzież doświadczy od nich pomocy w nauce. Kenijskie dzieci mają też zostać dożywione. Wolontariusze mają także pomagać w zakresie opieki medycznej oraz dostarczać wodę i środki higieniczne. Zakup lekarstw czy żywności sporo kosztuje. Caritas diecezji włocławskiej liczy na wpłaty na konto bankowe, którego numer można znaleźć na profilu Caritas Konin w serwisach społecznościowych. Jeśli ktoś z mieszkańców chciałby przekazać darowiznę na misję w ten czy inny sposób, może też skontaktować się bezpośrednio z biurem Caritas przy kościele świętego Maksymiliana w Koninie. Przy okazji przypomnijmy, że działający tam magazyn żywności, który wspiera mieszkańców naszego miasta, stale potrzebuje nowych wolontariuszy. Zbliża się ważna konferencja w Kleczewie pod hasłem Przemoc a uzależnienia. Jest ona organizowana we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie. Czy wiemy, jak rozpoznać pierwsze sygnały uzależnienia? Jak chronić nasze dzieci przed przemocą w sieci? I gdzie szukać nadziei, gdy wydaje się, że sytuacja jest już bez wyjścia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będzie można uzyskać we wtorek o godzinie 10 w Bibliotece Centrum Kultury w Kleczewie. Konferencja Przemoc a uzależnienia ma nie być tylko teorią. Ma to być przede wszystkim spotkanie z praktykami i ludźmi, którzy o walce z nałogiem wiedzą wszystko. Patryk Gdowik z konińskiej policji wyjaśni, jak świat cyfrowy staje się polem przemocy i jakie zagrożenia czyhają na nas w sieci w temacie cyberzagrożenia w aspekcie przemocy i uzależnień. Terapeuta Piotr Pietrow w prelekcji Uzależnienia jako problem społeczny opowie o tym, jak choroba jednostki wpływa na całą rodzinę i na nasze lokalne otoczenie. A Rafał Porzeziński, dziennikarz, autor programu Oceleni, w poruszającym wystąpieniu Walka z uzależnieniem podzieli się doświadczeniem wychodzenia z kryzysu i pokaże, że zmiana zawsze jest możliwa. Organizatorzy zapraszają do Kleczewa każdego, komu nie jest obojętny los drugiego człowieka, rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców oraz pracowników instytucji pomocowych. 12 maja, godzina 10. Nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej. W ostatnich latach w regionie naprodukowało się wielu magistrów. Tymczasem firmy, które powstają w naszej okolicy, nie potrzebują aż tylu pracowników z dyplomami uczelni wyższych. Stąd szkoły średnie próbują przekonać młodzież, że nauka konkretnego zawodu ma sens. Zwłaszcza, że dla przykładu w powiecie tureckim jest gdzie się szkolić. W ramach nowego kierunku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych będą odbywać praktyki w mleczarni Turek. To zakład z ponad 90-letnią tradycją, który wytwarza słynne sery pleśniowe. Można je znaleźć na sklepowych półkach w całej Polsce. Władze mleczarni tłumaczą, że nowoczesna produkcja zaczyna się tam, gdzie technologia spotyka się z człowiekiem. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego to zawód, w którym dziś każdego dnia pracuje się z nowoczesnymi systemami, automatyką i precyzyjnymi procesami. Wszystko robią tak naprawdę sprzęty, ale to dobrze wyszkolony człowiek nadzoruje ich pracę. Młodzież z turkowskiego ZST będzie uczyć się obsługiwać linie produkcyjne i rozumieć technologię oraz cały proces produkcji od surowca po gotowy wyrób. Trwa tydzień bibliotek. W akcji bierze udział także Konińska Wypożyczalnia wraz ze wszystkimi swoimi filiami na terenie miasta. Do 15 maja w głównym budynku przy Dworcowej trwa kiermasz Odkryj drugie życie książki. Jest tam także polecajka filmów i audiobooków. Na Chorzniu w tych dniach prowadzona jest akcja Czytelnik dla czytelnika, zostaw dobre słowo. W willi przy Sosnowej czytelnicy mogą wziąć udział w tworzeniu katalogu nowości wydawniczych, a na Starówce dostępna jest ścianka fotograficzna. Oprócz tego w poniedziałek w willi przy ulicy Magnetytowej o 11 odbędzie się spotkanie lawendowe. 11 i 12 maja w godzinach od 16 do 18 w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży w centrum miasta obecna będzie książkowa fabryka wyobraźni. We wtorek w willi w szpitalu w Starym Koninie od 8 do 15 odbywać będzie się limerykowanie. W środę o 11 przy Dworcowej literacka mapa skarbów. Otwierając książkę odkryjemy tajemnicę, a o 17 spotkanie autorskie z Magdaleną Partyką.
6: Wyobraź sobie, że pismo ręczne mówi o tobie zdecydowanie więcej niż myślisz i wyobraź sobie, że już 13 maja opowiem ci o tym dokładniej. Ja nazywam się Magdalena Deuar Partyka, jestem grafologiem, biegłym sądowym i od niedawna autorką książki Pismo jak odcisk. I wszystkich z Konina i z okolic serdecznie zapraszam 13 maja na spotkanie autorskie ze mną. Widzimy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie w Koninie. Poopowiadam oczywiście o kulisach powstawania książki, o tajnikach pracy grafologa i przede wszystkim o różnych grafologicznych ciekawostkach. O tym, jak wyglądało pismo seryjnego mordercy Zodiaka, Dawida Berkowicza. O tym, jakie listy pisał Mariusz Trynkiewicz z więzienia. O tym, jak wyglądała pierwsza w historii sprawa, gdzie grafologia została wykorzystana na użytek śledztwa i wiele, wiele innych ciekawostek. Także mam nadzieję, do zobaczenia. 13 maj, Konin.
0: Jeszcze na koniec, 15 maja czekają nas trzy wydarzenia. O godzinie 12 w willi na Starówce z okazji imienin Zofii Urbanowskiej, pisarki i patronki naszej biblioteki, planowany jest spacer po bulwarach. Wcześniej, bo o 11 przy Dworcowej zostaną przeprowadzone warsztaty Kwiatki dla Zosi, a o 16 w głównej siedzibie MBP spotkanie dyskusyjnego klubu muzycznego. 4-milionowa dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomoże w zakupie pomp powodziowych wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepami transportowymi, przenośnych pomp pożarniczych, kładów z przyczepami do ich przewozu oraz dronów. Taki sprzęt trafi do ochotniczych straży pożarnych w całym regionie. Wyposażenie ma dotrzeć do druhów już w sierpniu tego roku. Wśród doposażonych jednostek będzie remiza OSP Żdżary w powiecie tureckim. Strażacy z tej miejscowości w gminie Kawęczyn zakupią kłada ratowniczego. Takie kłady są wykorzystywane przede wszystkim do szybkiego poruszania się i prowadzenia działań w trudnym terenie, gdzie standardowe pojazdy pożarnicze lub karetki pogotowia nie są w stanie dojechać. W realiach wschodniej Wielkopolski to głównie tereny leśne. Najczęściej takie maszyny wysyłane są do akcji poszukiwawczych. Dawniej z tego rodzaju sprzętu korzystało tylko górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Dziś kłady ma na swoim wyposażeniu także wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe u nas w Wielkopolsce i coraz więcej jednostek państwowej oraz ochotniczej straży. Turek 4653 zł za metr kwadratowy, Konin 5394 zł. Portal Fakty Kaliskie porównał ceny mieszkań w miastach południowo-wschodniej Wielkopolski. Co ciekawe, jednym z terenów, na których sprzedaż idzie najlepiej, jest właśnie Kalisz. I to mimo, że tam ceny sięgają aż ponad 7 tysięcy. Drożej od Konina jest także w Pleszewie, 6 tysięcy złotych. Minimalnie więcej za każdy metr kwadratowy niż w naszym mieście płaci się nawet w Ostrowie Wielkopolskim. Z danych wynika, że zarówno w Kaliszu, Koninie, jak i Kole rośnie ilość budowanych właśnie mieszkań. W całym województwie w ubiegłym roku rozpoczęto inwestycje obejmujące w sumie 18 tysięcy lokali. Najdrożej jest oczywiście w stolicy regionu, w Poznaniu, gdzie za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba zapłacić 11 368 zł. Mieszkania kupują na ogół osoby po 55 roku życia i młode pary w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Ale znaczną część rynku zagarniają także fundusze inwestycyjne i obcokrajowcy, donoszą Fakty Kaliskie. W Koninie rozbudowuje się głównie lewobrzeżna część, tak zwana stara część miasta, łącznie z Wyspą Pociejewo. Kolejna nowa zabudowa powstać ma także na Chorzniu. Tymczasem na Grójcu i w Łężynie kwitnie deweloperska zabudowa jednorodzinna. Nowe mieszkania powstaną także na piątym osiedlu. Tu jednak nie będzie budowy nowego obiektu, ale przeróbka starego wieżowca. Prywatny inwestor, który kupił budynek po banku na rogu ulic Przyjaźni i 11 listopada, złożył właśnie wniosek o rozbiórkę fragmentu obiektu. Wyburzona zostanie ta niska część, w której znajdowały się okienka do obsługi interesantów. Natomiast sam wieżowiec ma zostać wyremontowany. Wiosna przyniosła wiele inwestycji drogowych w regionie. W Kole trwa budowa Miłosnej. Będzie to kosztowało 1 389 000 zł. W mieście jest jeszcze około 4,5 kilometra podobnych dróg gruntowych, które czekają na wyasfaltowanie. Tymczasem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że już w niemal 90% zrealizowano trzeci etap rozbudowy drogi numer 263 w miejscowości Drzewce. To również teren powiatu kolskiego. Niebawem kierowcy oraz piesi będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej infrastruktury. Tak jak od kilku dni korzystają już z północnej obwodnicy miasta Koła. Ta trasa łączy się z drogą wojewódzką numer 270 oraz krajową 92. Ma ona także pobudzić tereny inwestycyjne w powiecie. Tymczasem gmina Osiek Mały podpisała umowę na realizację kolejnego etapu przebudowy dróg na osiedlu Leśnym w Osieku Wielkim. Wykonawca prac policzył za nie ponad 2 700 000. To zadanie ma zostać przeprowadzone do końca listopada tego roku. A Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie postępowanie dotyczące wzmocnienia nawierzchni jezdni w ciągu trasy 263 w Kłodawie. Mowa tu dokładnie o ulicy Dąbskiej. To odcinek o długości ponad 300 metrów.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: 30 maja o 16 w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Starym Koninie koncert Esencja Baroku. Podróż do źródeł XVIII wieku na instrumentach z epoki.
7: Usłyszymy tak naprawdę kompozycje bardzo kameralne. Będzie sonata na wiolonczele z klawesynem. Będzie zespół z fletem w roli głównej. Usłyszycie Państwo również Viole d'amore. Więc dużo takich instrumentów, których na co dzień nie spotkamy w sali koncertowej, takiej typowej. Repertuar będzie się opierał głównie na repertuarze XVIII-wiecznym i tym razem, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie mamy zaplanowanych żadnych lekcji, będziemy wykonywać tę muzykę w stroju 415. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru, myślę, że będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu i to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny oczywiście repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument. I nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz.
0: Opowiada Ewa Pilarska-Banaszak, prezes Stowarzyszenia Halo. O bezpłatne wejściówki można pytać w Konińskiej Szkole Muzycznej. pieśni uwielbienia w wykonaniu zespołu Bartymeusz oraz wyjątkowa atmosfera historycznego miejsca. Tak zapowiada się niedzielny koncert z okazji jubileuszu 250 lat kościoła w Grzegorzewie. To 10 maja o 17. Także w niedzielę, ale w Bazylice w Licheniu od 12. Ogólnopolski zlot chórów zaprasza dyrygent Jacek Chyżny. Te dwa wydarzenia już pojutrze, z kolei jutro w Koninie w Domu Zemełki odbędą się warsztaty dla rad kobiet z Wielkopolski. Przyjadą do nas także te, które dopiero niebawem powstaną. Warsztaty poprowadzą dziewczyny z Prezydium Rad Kobiet, Anna Strzałkowska i Justyna Białczak. Uczestniczki będą rozmawiać o podstawowej karcie praw człowieka, o mowie nienawiści, ale przede wszystkim o rosnących w siłę radach kobiet i umocowaniu prawnym tych tworów. Tymczasem konińscy maturzyści z trzeciego liceum ogólnokształcącego na Zatorzu, mimo stresu, który od początku tygodnia mieli na głowie, pokazali wielkie serca. Uczniowie jednej z klas zorganizowali zbiórkę pieniędzy na czworonogi. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kolinie trafiło ponad 800 zł prosto od młodzieży. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także dowód na to, że młodzi ludzie mają w sobie empatię, wrażliwość i chęć pomagania innym, piszą na profilu społecznościowym pracownicy przytuliska przy Gajowej. Szykuje się kolejne spotkanie z historią w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto. Tym razem poznamy niezwykłą postać żołnierza Władysława Szubińskiego.
8: Nazywam się Adam Rycki. Kapitan Władysław Szubiński był moim wujem. Był cichociemnym. To są elitarne jednostki Armii Krajowej utworzone w Anglii i przerzucone do Polski w celu wspierania Armii Krajowej. W Anglii do tej pory kapitan Władysław Szubiński jest uznawany jako zaginiony tajny agent.
9: Łukasz Tarłowski, mieszkaniec Rumina, zapomniany bohater z Rumina, historia mieszkańca Rumina, wyciągnięta z szafy, wzór dla młodego pokolenia.
10: Robert Szymański, Watacha Koni. Myślimy, że no po prostu trzeba takie tematy poruszać, żeby tym młodym ludziom, a może i starszym co niektórym, te tematy naświetlić, przypomnieć.
11: Nazywam się Paweł Gościmiński. Naszym celem lokalnych pasjonatów historii jest właśnie przybliżanie takich historii bardzo bliskich ludzi, a często tych historii, które nie są opisane i są mniej znane.
0: Wydarzenie zatytułowane Zapomniany bohater z Rumina przygotowali pasjonaci historii z podkonińskiej gminy Stare Miasto. Spotkanie odbędzie się 15 maja o godzinie 18 w Staromiejskiej Bibliotece. Wstęp jest wolny. Już niedługo powstanie nowa zajezdnia autobusowa w Koninie, a w niej stacja tankowania wotoru do nowych autobusów. Członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski pozytywnie zaopiniował decyzję środowiskową w tej sprawie.
12: Właśnie podpisuję bardzo ważną decyzję dla miasta Konina, decyzję związaną z wodorem. Postanawiam zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zajezdni autobusowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz budowie stacji produkcji tankowania wodoru w Koninie na działkach Obręb Maliniec w Koninie.
0: Zajezdnia ma powstać do końca przyszłego roku. Koszt inwestycji to 115 milionów 318 tysięcy złotych. 85% kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z budżetu państwa. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania budowy kompleksowej zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem technologicznym, do wykonania samowystarczalnego budynku zajezdni wraz z częścią biurową, parkingów dla taboru, wykonania oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia terenu, instalacji fotowoltaicznej, a także wspomnianej stacji produkcji i tankowania wodoru. Prócz budowy zajezdni, dzięki projektowi Niskoemisyjny Transport Publiczny w Subregionie Konińskim, MZK kupuje już także nowe autobusy zeroemisyjne. 22 i 23 maja przygotujcie się na występy artystyczne zdolnych dzieciaków i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury oraz ze szkół podstawowych i przedszkoli. Będą też stoiska gastronomiczne, atrakcje dla najmłodszych i zabawa przy disco podo dla tych trochę starszych, a wszystko podczas Dni Kramska. W czasie jednego z wieczorów wystąpi zespół znany wszystkim z anteny naszego radia.
13: Siemanku, tutaj Łobuzy. Piękne wieści, już 23 maja widzimy się w Kramsku na wspaniałym koncercie. Będzie wielu świetnych artystów, w tym wasz ulubiony zespół, oczywiście Łobuzy. Zagramy wasze ulubione hity, wręczymy mandaciki za przekroczenie piękności, oczywiście, także nie może was tam zabraknąć. Do zobaczenia.
0: Dodajmy, że podczas Dni Kramska wystąpi także Roni Ferrari, będą również Topki i Tymek. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Zatorza. We wtorek lokatorzy części budynków przy ulicach Moniuszki, Kurpińskiego, Szeligowskiego, Chopina, Różyckiego, Karłowicza i Wiechowicza nie będą mieć ciepłej wody, ostrzega koniński MPEC. Tymczasem 23 maja w gminie Olszówka odbędzie się festyn profilaktyczno-rekreacyjny połączony z lokalnym świętem ludowym. Wystąpi międzypokoleniowy zespół Kwiaty Jesieni. Będzie pokaz tańca, ćwiczenia z użyciem alkogogli, zapobieganie używkom i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a wieczorem zabawa z DJ-em. Ogłoszono nabór wniosków w ramach wsparcia inicjatyw lokalnych w gminie Golina. Jeśli ktoś ma pomysł na jakieś wydarzenie kulturalne, to do 20 maja może spróbować skorzystać z takiej możliwości. Pula środków to 20 tysięcy złotych. W ramach programu można uzyskać wsparcie m.in. na warsztaty, wydarzenia i spotkania, działania animacyjne czy na materiały potrzebne do realizacji takiego projektu. A takie przedsięwzięcia muszą odbyć się od lipca do połowy października. Szczegółowych informacji udziela Dom Kultury w Golinie. Tymczasem powiatowe urzędy pracy z naszej okolicy, na przykład Koniński czy Słupecki, przekonują przedsiębiorców, by pracowników szukali właśnie na pośredniaku. Wystarczy chwila, żeby zgłosić ofertę pracy do urzędu. Nie ponosi się z tego tytułu żadnych kosztów, nie ma skomplikowanych procedur, a w zamian firma może liczyć na realne wsparcie. Warunek jest tylko jeden, nie można sobie robić żartów z rynku pracy, czyli nie mogą to być oferty na śmieciówkach, udające etat, albo tym bardziej na czarno. Nie mogą to też być oferty podchodzące pod groteskę, czyli znane z kabaretów typu zatrudnię ochroniarza z grupą inwalidzką. Ma to być uczciwa oferta, a nie oszukiwanie państwa na ZUS-ie i podatkach. Urzędy pracy w regionie czekają na oferty zatrudnienia ze strony rzetelnych pracodawców, którzy nie chcą wykorzystywać trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej. Zakończyła się budowa mostu na kanale Ślesińskim na łączniku między jeziorami. Od dziś kierowcy, zarówno mieszkańcy, jak i turyści, nie muszą już nadrabiać kilometrów, by przedostać się na drugą stronę miasta. To także ułatwienie dla autobusów. PKS Konin informuje, że przywrócony został standardowy rozkład jazdy. Od teraz kursy znów będą odbywać się przez sam środek Ślesina. Tymczasem dobre wieści płyną także z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, gdzie trwają przygotowania do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych. Podczas festiwalu Okwa będzie można wybrać się na spotkanie z Marianem Dziędzielem. Ten wybitny, znany i nagradzany aktor filmowy, telewizyjny, teatralny oraz dubbingowy zobaczy się z widzami tuż po projekcji filmu Zapiski śmiertelnika, w którym wcielił się w rolę ojca, a właściwie to ducha ojca, który próbuje odwieść swojego syna od popełnienia samobójstwa, chociaż sam właśnie w taki sposób zakończył własne życie. To 5 czerwca o 18.30 w Oskardzie. Tymczasem 7 czerwca festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Babiaku w powiecie Kolskim. W tym dniu od 15 na placu przy Szkole Podstawowej w Babiaku stanie dmuchany park rozrywki, na który wstęp będzie wolny, do tego sportowe rywalizacje rodzinne, spotkania ze służbami mundurowymi, występy artystyczne, pokaz koła modelarskiego Orlik i wielkie grillowanie.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.
2: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Wesoły nam dzień dziś nastał. 6 niedziel temu żeśmy śpiewali te słowa po okresie wielkopostnym, rozpoczynając obchody wielkanocne. Dzisiaj 6. niedziela Wielkiej Nocy. Każda niedziela to czas, to znak, kiedy Kościół zaprasza nas, abyśmy przyjmowali tą prawdę. Prawdę, że Chrystus pokonał nasz grzech, naszą śmierć, że daje nam prawdziwe życie, daje nam swoją miłość, daje nam swojego ducha. Dlatego się każdej niedzieli gromadzimy jako wspólnota. Tej niedzieli wielu z was przyjechało do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Witam w imieniu księży i braci Marianów was wszystkich przybyłych do Bazyliki Licheńskiej. Przed łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Witam także serdecznie wszystkich, którzy łączą się z nami przez internet, a także słuchaczy Radia Konin FM. Mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Jak każda codziennie msza święta o 7:30 jest tak i ta sprawowana według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Modlimy się również w intencji dziękczynnej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bronisławy Smolarczyk oraz całej rodziny. W intencji świętej pamięci Bogdana Reszkiewicza, intencja teściów z Grąblinka. Modlimy się przez miesiąc maj każdego dnia w intencjach majowych. W tym czasie 200 dodatkowych mszy jest odprawianych w tych wszystkich intencjach, które pielgrzymi nam polecają modlitwie w miesiącu maju. Za świętej pamięci Mariana Schołtysik w 10. rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci Zofię i Eugeniusza Świątek. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy, prosząc Go o Jego przebaczenie i Jego miłosierdzie. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samary i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.

0: modlitwie na rozpoczęcie mszy świętej prosiliśmy Boga, niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Niech misterium, można też powiedzieć, wielkanocne męki, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które wspominamy, które przeżywamy, które celebrujemy, uobecniamy, przemienia nasze życie. Co w takiej naszej codzienności przemienia nasze życie? Albo inaczej mówiąc, co ma wpływ na nasze życie? Zazwyczaj łatwo odpowiedzieć, kiedy patrzymy, co sobie albo innym życzymy z okazji świąt, z okazji urodzin, imienin, jakichś uroczystości. Najczęściej wspominamy te rzeczy, które pragniemy, aby miały wpływ, aby przemieniały nasze życie, czyli zdrowia, szczęścia, pomyślności. Gdzieś w naszym sercu pragnienie tych rzeczy, pragnienie zdrowia, pragnienie szczęścia, pragnienie pomyślności, gdzieś przemienia nasze życie. Ja pamiętam, jak jeden z księży opowiadał, kiedy odprawiał mszę świętą dla dzieci i pytał, co przemienia nasze życie. Były różne odpowiedzi, ale mówi, jeden mały chłopiec bardzo ciekawy odpowiedział, że życie jego taty przemieniają pieniądze, bo jak dużo zarobi, to jest bardzo zadowolony. I mama jest od razu bardzo szczęśliwa. No i jak rodzice są szczęśliwi, to i my jesteśmy szczęśliwi wtedy. Zobaczcie, co przemienia moje życie w takim zwykłym, codziennym życiu. Nie tylko wtedy, kiedy jestem w świątyni, w kościele, na pielgrzymce, na mszy niedzielnej, ale w naszej codzienności. Co przemienia moje życie? Mój sposób patrzenia na ten świat, mój sposób rozumienia na moje wybory, co ma wpływ. Dzisiaj prosimy Boga, aby misterium paschalne, czyli ta tajemnica miłości Boga objawiona w swoim Synu, który umarł za nasze grzechy, który odpuszcza nam grzechy na krzyżu, który daje nam przez swoje zmartwychwstanie swoje życie, który wprowadza nas w bramy życia wiecznego, który zsyła nam swojego Ducha, Ducha Świętego. Czy ta tajemnica ma jakikolwiek wpływ na moje życie, na nasze życie rodzinne, życie narodowe, życie wspólnoty Kościoła? Bardzo często możemy zapytać drugiego człowieka, czy ta tajemnica przeżywana nie tylko raz do roku na Wielkanoc, ale praktycznie w każdą niedzielę, kiedy celebrujemy tajemnice paschalne, taką małą Wielkanoc, w czasie każdej Eucharystii, każdej niedzieli, czy to wpływa, przemienia moje życie? Czy moi bliscy, moje wnuki, moje dzieci, moi rodzice, moi dziadkowie, sąsiedzi, czy mogą powiedzieć, że faktycznie niedziela jako świętowanie tajemnic paschalnych z mszą świętą wpływa na życie tych ludzi? Czy raczej by ktoś powiedział, no tak, chodzą do kościoła, ale kiedy wracają, nie widać żadnych owoców. I zobaczcie, kiedy przybywamy dzisiaj w tę konkretną niedzielę, kiedy celebrujemy tajemnice paschalne, warto sobie zadać to pytanie, bo czasem mówimy, chodzę do kościoła przecież. Nie wystarczy chodzić do kościoła. Nie wystarczy każdej niedzieli przyjść do kościoła. Bo samo chodzenie do kościoła jeszcze nie przemienia mojego życia. Warto zapytać, z jakim sercem przychodzę i czy otwieram się na tą tajemnicę paschalną, męki, śmierci Jezusa Chrystusa, którą przechodzimy w czasie mszy świętej. Na początku, kiedy proszę Boga o przebaczenie, kiedy proszę Boga, aby przebaczył mi moje grzechy, kiedy się uznaję za grzesznika, kiedy słucham Jego słowo, kiedy pragnę przyjąć słowo Boga do swojego życia, do tego życia konkretnego, rodzinnego, może samotnego, do swojej starości, do swojej choroby, do swoich problemów, ale też i radości. Czy to słowo może wejść do głębi mojego serca? Czy chcę, aby weszło do głębi mojego serca? Kiedy przyjmuję komunię świętą, czy tylko mówię amen i wychodzę potem z kościoła takim samym człowiekiem, jakim przyszedłem? czy faktycznie przyjmuję miłość Boga, który chce być obecny we mnie, który chce, abym przyjmował Jego miłość i miłował Boga i drugiego człowieka tak jak Jezus Chrystus. Zobaczcie, i wtedy możemy doświadczać, że to, co tutaj przeżywamy, to, co tutaj celebrujemy, to, co można powiedzieć, czym się karmimy, zaczyna wpływać na moje życie. Może nie od razu mąż zobaczy, że jesteś bardziej cierpliwsza i trochę mniej narzekasz na niego, albo może żona od razu nie zobaczy, że jednak starasz się, próbujesz okazać swoją miłość, swoją pomoc, że jednak chcesz ją miłować, ale krok po kroku te tajemnice zaczynają przemieniać nasze życie. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi bardzo prosto: jeżeli mnie miłujecie, no właśnie, czyli ja przychodzę do kościoła jako człowiek, który pragnie miłować Boga, który ma doświadczenie w ciągu tygodnia: Boże, ta moja miłość była słaba. Jakże często bardziej miłowałem od Ciebie pieniądz, moje zdrowie, swoje własne życie, moją wygodę. Jakże często ja siebie samego miłowałem, ale przychodzę, aby celebrować moje nawrócenie, aby celebrować, żeby te tajemnice paschalne przemieniały moje serce, żebym zaczął miłować Ciebie całym sercem, a moją żonę, moich bliskich, drugiego człowieka, jak siebie samego. Boże, tego pragnę, przemieniaj moje serce. Jezus mówi, jeżeli ktoś mnie miłuje, czyli chce wejść w relację ze mną nie tylko wypełnienia przykazań, nie tylko załatwienia swoich próśb, swoich potrzeb, zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale chce wejść w relację miłości ze mną, będzie zachowywał moją naukę, czyli przyjmie moje słowo o miłości Boga do niego i będzie zachowywał moje słowo jako owoc tego, że mnie miłuje. Bo jeżeli ktoś całym sercem pragnie miłować Boga, to Bóg wypełni to słowo w nim, że on będzie zachowywał naukę, słowo Boga w swoim życiu. I co jeszcze Jezus obiecuje? A obiecuje: ja poślę mojego Ojca, a dam mu Ducha Świętego, Ducha, który będzie mu tłumaczył, który będzie przemieniał jego historię, który będzie dotykał jego serca, który będzie rozpalał jego miłość. Zachęcam bracia i siostry, abyśmy zrobili taki rachunek sumienia, jak ja przeżywam nie tylko święta wielkanocne raz do roku, ale jak przeżywam te małe święta wielkanocne każdej niedzieli, bo każda niedziela może przemieniać moje życie przez uczestnictwo w Eucharystii, ale także przez celebrowanie tej niedzieli jako dnia miłości, miłości Boga i miłości wobec drugiego człowieka. Jest wiele pokus, które próbują nam niedzielę odebrać, zniszczyć. Jest wiele sytuacji, kiedy my też nie potrafimy celebrować niedzieli, bo nie wierzymy gdzieś tam, że ten dzień może przemieniać, może mieć wpływ na cały tydzień następny. Od niedzieli do niedzieli chrześcijanin żyje tajemnicą paschalną. Zapraszam bracia i siostry, aby ta modlitwa się wypełniała w naszym sercu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Teraz powstańmy wyznać naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Do Boga Ojca, który zna nasze serca, zanieśmy nasze gorące prośby. Módlmy się, aby Kościół, głosząc prawdę, prowadził do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się, aby szukający prawdy mogli ją odnaleźć w Chrystusie, który napełnia słabe ludzkie poznanie światłem Ducha Prawdy. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich poległych, Pitt Ignacewem, wszystkich poległych w różnych naszych powstaniach czy wojnach, aby Pan obdarzył ich pokojem, nagrodą życia wiecznego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, aby ich ofiara była dla nas źródłem patriotyzmu, odwagi i wierności wartościom chrześcijańskim. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za pielgrzymów, aby potrafili dzielić się wiarą przejawiającą się w uczynkach pełnych miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się we wszystkich intencjach przyjmujących pielgrzymów, módlmy się, aby przez ręce Matki Bożej Licheńskiej Pan Bóg wysłuchał modlitwy, nasze prośby. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w imię Dziękczynnej o zdrowie i błogosławieństwa dla Bronisławy Smolarczyk oraz całej rodziny. Módlmy się w intencjach moich polecanych przez pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się naszych bliskich zmarłych. Zmarłego Bogdana Reszkiewicza, zmarłą Marianę Schołtysik w 10. rocznicę śmierci, zmarłych Zofię Eugeniusza Świątek, naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się w niebie wieczną przyjaźnią Bożą. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się w naszych wszystkich osobistych sprawach. Polećmy je Panu Bogu w naszych sercach. Aby Bóg zgodnie ze swą świętą wolą raczył je wysłuchać. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Wszechmogący, wieczny Boże, słuchaj modlitw swoich dzieci, które z wiarą zanoszą do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy

0: Ode mnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się, nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś uszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię Świętą będziemy udzielać tutaj u stóp ołtarza. Zapraszam, aby już podchodzić.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zapraszam, abyśmy usiedli i wysłuchali ogłoszeń naszego sanktuarium. Dzisiejsza Eucharystia o godzinie 12 jest w naszym sanktuarium modlitwą dla upamiętnienia największej w tym rejonie bitwy powstania styczniowego, bitwy pod Ignacewem, która odbyła się 8 maja 1863 roku. Uroczystości rocznicowe rozpoczną się na placu przed Bazyliką o godzinie 11.30, skąd zostanie do świątyni wniesiona wstęga narodowa. Na placu przed Bazyliką, możecie zauważyć, stanęły brzozowe krzyże upamiętniające miejsce bitew i potyczek powstania styczniowego, terenu Lichenia i okolic oraz mogiły poległych powstańców. Po mszy świętej o 12 przejdziemy pod pomnik upamiętniający powstanie styczniowe, które znajduje się w starej części sanktuarium. W czwartek rozpocznie się w naszym sanktuarium 16. konwencja stanowa rycerzy Kolumba, szczególny plan na plakatach. W piątek z kolei rozpoczną się organizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie warsztaty jak radzić sobie ze stresem oraz organizowane przez sanktuarium rekolekcje dla par małżeńskich Nigdy Cię nie opuszczę. Są jeszcze wolne miejsca, informacje i zapisy w Biurze Obsługi Pielgrzyma. W każdy piątek po mszy świętej o godzinie 19 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła. Przyszła niedziela to uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego w naszym sanktuarium. Będziemy również przeżywać sanktuaryjny Dzień Matki Bożej, Dzień Matki. Rozpocznie się on mszą świętą o godzinie 10, na którą zapraszamy wszystkie mamy. Tego dnia zaplanowaliśmy cykl konferencji dla mam pod hasłem Piękna mama, piękna kobieta. Konferencje po mszy świętej o godzinie 10, o godzinie 13 i 14. Zaproszone prelegentki wygłoszą konferencje w kaplicy Trójcy Świętej. Szczegóły na plakatach i na naszej stronie internetowej. Również w przyszłą niedzielę na mszę świętą o godzinie 12 zapraszamy wszystkich rolników w ramach ich pielgrzymki do naszego sanktuarium. Podczas tej mszy świętej będziemy także świętować 30-lecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników. Przypominamy, że od 1 maja autobusy PKS-u kursują według rozkładu, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach od Konina do Lichenia. W maju w naszym sanktuarium jest odprawianych dodatkowo 200 mszy świętych w intencjach polecanych nam przez pielgrzymów. Osoby, które pragną zgłosić swoje intencje do tych mszy świętych, mogą to zrobić poprzez naszą stronę internetową lub wypisać te intencje na kartkach wystawionych w przedsionku kościoła. Z radością informujemy, że w sierpniu planujemy wystawić misterium o Matce Bożej. Osoby, które chciałyby włączyć się w to przedsięwzięcie, proszone są o zgłaszanie się do biura pielgrzyma lub do księdza Adama Stankiewicza. Już dzisiaj także zapowiadamy, że 20 czerwca odbędzie się w naszym sanktuarium festiwal Licheń Młodych. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, ciekawymi spotkaniami i koncertami. Zachęcamy szczególnie młodzież, by już teraz zarezerwować sobie ten dzień. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej szkółki roślin przy domu pielgrzyma Betlejem, a także punktu widokowego wieży bazyliki.
W biurze obsługi pielgrzyma, w punkcie widokowym oraz punktach handlowych można nabyć specjalnie zaprojektowany i wykonany na ten rok duszpasterski krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku. O, taki mamy teraz w tym roku duszpasterskim przygotowaną pamiątkę dla was, jakbyście chcieli zabrać, a warto nabyć. Stanowi on zachętę do kontemplacji tajemnicy naszego zbawienia. Może być również dobrym prezentem dla bliskich, a przez to okazją do bycia misjonarzem Chrystusa. Wszystkim pielgrzymom i sympatykom naszego sanktuarium życzymy dobrej niedzieli, dobrego pobytu w sanktuarium i dobrego tygodnia. A teraz, jeżeli macie jakieś dewocjonalia, pobłogosławię, poświęcę, powstańmy. Módlmy się, Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa. Pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary, niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Marią Panną. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: A teraz przyjmij, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.

0: Koninie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Kolejne autobusy elektryczne zasilą flotę MZK Konin. Spółka podpisała umowę na zakup 6 elektryków marki Karsan za ponad 22 miliony złotych.
4: Jestem Sławem Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybuterem Karsana na Polskę.
5: Proszę powiedzieć o Karsanach właśnie, czym ta marka się wyróżnia?
4: Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów, autobusów miejskich mają jedyni w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów.
5: A gdzie Karsany są produkowane?
4: W Bursze. Bursze w Turcji. A to jest generalnie, Bursa jest jeden od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejskie producenci mają jakąś fabrykę w Bursie.
5: A w Kaliszu macie takie przedstawicielstwo? Tak?
4: My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Znaczy, siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkość jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są taka miasta, które na tym wymagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologii, znaczy co do silnika i bateria, znaczy cały napęd tego pojazdu jest BMW.
5: A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało serwisowanie tego pojazdu, bo my często mamy tak, te wszystkie autobusy praktycznie, które są w Koninie, one są naprawiane na bieżąco przez naszych mechaników, oni jakieś przeszkolenia przychodzą. Czy tak było też w tym przypadku?
4: Tak jest, tak. Też jest podpisana umowa ASO, czyli Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać. rozmawiać.
5: To też padło tutaj przy podpisaniu umowy kwestia paliw, tak? Mamy problemy na całym świecie teraz z tradycyjnymi paliwami. Proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście się dużo lepiej opłaca w tej chwili jeździć elektrykami?
4: Bo kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia spalinami. I tutaj nie mówimy tylko o spalinach, które produkują autobusy, tak? Bo autobusy jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znaczy, to jest jeden problem, znaczy zagrożenie zdrowia. Drugo jest koszt energii. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa taki dieslów już nigdy nie pójdzie na dole, bo to wszystko wygląda na to, że się ten dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych plynów, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż u diesla. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie jest, że koszty operacyjne tych pojazdów są sporo niższe niż koszty u diesla.
3: Zakup był zrealizowany w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Dofinansowano go w 70% z funduszy europejskich, a w 15% z budżetu państwa.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, rozmowy że lokalnie. Regionie.
2: Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Kolejne spotkanie z historią odbędzie się 15 maja w Bibliotece Publicznej gminy Stare Miasto. Tym razem uczestnicy poznają niezwykłą postać kapitana Władysława Szubińskiego, żołnierza Armii Krajowej i prawdopodobnie jedynego cichociemnego z naszego regionu. Wydarzenie zatytułowane Zapomniany bohater z Rumina przygotowali pasjonaci historii z gminy Stare Miasto.
6: Nazywam się Adam Rycki. Kapitan Władysław Szubiński był moim wujem. Był cichociemnym. To są elitarne jednostki Armii Krajowej utworzone w Anglii i przerzucone do Polski w celu wspierania Armii Krajowej. Było ich tak naprawdę 316, którzy przeszło wszystkie kursy, które musieli przejść, żeby zostać cichociemnym. Na początku do tego kursu zgłosiło się 2413 ochotników. Cały ten kurs przeszło 579. Tak jak już wcześniej wspomniałem, 316 zostało przerzuconych do Polski i oni to są właśnie tylko cichociemni, mogą się nazywać. Kapitan Władysław Szubiński urodził się w Ruminie 31 sierpnia 1911 roku. Tam chodził do 5 klas do Rumina, 2 klasy skończył w Koninie. Następnie po tej szkole powszechnej dostał się do Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmie. W Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmie, dlaczego tam się dostał? Dostał się z tego względu, że jego ojciec, podporucznik Stanisław Szubiński, był weteranem z powstania styczniowego z 1863 roku i takie osoby miały pierwszeństwo, żeby tam się dostać. Więc tam w Korpusie Kadetów w Chełmie ukończył maturę, zdał ją i następnie dostał się do Szkoły Podchorąży Artylerii w Toruniu. W Szkole Artylerii w Toruniu zdobył porucznika artylerii z lokatą 109. Po uzyskaniu tego stopnia oficerskiego dostał się do 22. Palu Artylerii Lekkiej. Ten punkt znajdował się w Przemyślu. Uzyskał również tam stopień, awansował na stopień porucznika. Brał udział w konkursach. Był zwycięzcą wydarzenia, które było instruowane w kurierze codziennym. I to było w 5 boju okręgu korpusu. Rodzinie ta historia była ukrywana. Wszystkie dokumenty odnośnie wuja były schowane w szafie mojej mamy. Moja mama jest jedna z ostatnich z Rumina, która jest szubińską. Po prostu 20 parę lat temu była sąsiadka na wycieczce w Warszawie. Jest tablica upamiętniająca cichociennych. Tam był właśnie wymieniony kapitan Władysław Szubiński. I tam się dowiedziała, że była pierwsza książka Tuchola o cichociennych. Następnie, jakieś też kilkanaście lat temu, Zdzisław Trzymała próbował się skontaktować, taki lokalny też historyk tutaj z kimś z Rumina odnośnie rodziny Szubińskich i po prostu dał ksero tej książki i swoim imieniem, nazwiskiem. No i to oczywiście przez sąsiadów trafiło do nas. Pamiętam to jeszcze do tej pory, jak spałem na podwórzu. Sąsiadka przynosi mi i tam była właśnie wymieniona cała historia. Zacząłem się mamy wypytywać, jak to było, kto to był. Mama mówi, że do końca nie wiedziała, co się z wujem stało, że mógł pójść z Andersem, mógł zginąć w Katyniu. Nie chciała nikomu o tym mówić, ponieważ to były lata PRL-u, gdzie wiadomo, że o Katyniu się nie można było mówić, nie można było umówić o wielu rzeczach. Byli też przesłuchiwani przez SB. Z początku nie wiedziałam, o jakiego wuja chodzi, ale to chodziło właśnie o kapitana Władysława Szubińskiego. Z tego względu, że w Anglii do tej pory kapitan Władysław Szubiński jest uznawany jako zaginiony tajny agent i cały czas jest tam aktywny. Nie ma aktu zgonu. Zacząłem tę historię od tamtego momentu szukać, przez kilkanaście lat. Jeszcze wcześniej był dokument patent oficerski u mnie w szafie i mama mówi, wuja już nie żyje, więc możesz sobie sprzedać to, że coś tam zbierałem, jakieś monety. Pojechałem na jarmark do Konina i sprzedałem ten patent, wybrałem patent. Zostały jeszcze inne rzeczy po wuju. No i niestety, jak się później zorientowałem, co to jest, szukałem tego 25 lat po różnych aukcjach, wszędzie. Udało mi się trafić w listopadzie zeszłego roku na aukcji, gdzie się ukazał ten patent i dogadałem się z domem aukcyjnym i przy wsparciu moich znajomych pojechaliśmy go odebrać i odkupić i w tej chwili jest on u mnie. To jest oczywiście ten oryginalny patent, który trafił. Tablo Korpusu Kadetów numer 2, które jest, nie wiem czy może ile tego tabla była z tego zakończenia, kiedy wuja ukończył i zdał maturę. Zdjęcia, które są unikatowe, które nigdy nie były publikowane. Są również inne zdjęcia, które przez te wiele lat udało mi się zebrać, na których gdzieś tam pojawia się wuja. Trafił mi się też akurat album z 22 pułku, gdzie wuja ma wręczaną odznakę pułkową. Więc to też jest takie fajne zdjęcie pokazujące, gdzie to było, jak to się odbyło i jak to było trudne, żeby po prostu wszystko to przetrwać. Wuja dostał się do niewoli niemieckiej w Przemyślu podczas przebijania się na fronty lwowskie. Wuja z całą wojnę, bitwę o Polskę stoczył w Armii Kraków. Na całych ten frontach brał udział czynny. Był dowódcą 9. Baterii 3. Plutonu. I tak do 21 września 1939 tak skończył służbę w tym pułku. Gdy próbował przedostać się na front lwowski, został schwytany w Przemyślu przez Niemców i przewieziony do Krakowa. W Krakowie udało mu się uciec. Po tej ucieczce większość siostra, bracia, czyli mój dziadek, zostali wywiezieni przez Gestapo na przymusowe roboty do Niemiec. I na przykład dziadek powrócił po 5 latach po wojnie. Od siostry tam córka jedna zmarła w tym czasie, mając 18 lat. Po prostu ukrywała się, żeby ją Niemcy nie wynieśli, zachorowała. Po prostu nie przeżyła tej wojny. Jak już wuja udało mu się uciec z tego Krakowa, to w Cisnej na pieszo przedostawał się na Węgry. Węgrzy trafił do obozu wojskowego. Później następnie do Francji. I we Francji dostał się do 4. Palu. Po upadku Francji wuja dostał się na statek. Statkiem z La Roche dopłynął do Plymouth i tam już dostał się do Anglii. Następnie z Anglii zgłosił się do tajnego wywiadu i został zrzucony tutaj do Polski.
0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Gościmiński. Inicjatywa spotkania z historią powstała kilka miesięcy temu, gdzie wspólnie z kolegą zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie na temat historii oręża polskiego i zauważyliśmy że jest takie zapotrzebowanie i zainteresowanie w naszej lokalnej społeczności związane z historią. Celem jakby tych spotkań było to, żeby odkryć historię naszych tutaj lokalnych bohaterów, często zapomniane, często nieznane, i przybliżenie tych historii mieszkańcom naszej gminy, ale nie tylko, bo okazuje się, że na spotkania także przyjeżdżają mieszkańcy Konina, ponieważ drugie spotkanie dotyczyło żołnierzy wyklętych, którzy byli przetrzymywani przez władze komunistyczne w więzieniu na ulicy Wodnej. To byli mieszkańcy naszego regionu konińskiego, bardzo młodzi ludzie, którzy zostali zamordowani tylko i wyłącznie przez to, że nie pogodzili się z nową władzą i zginęli z hasłem Bóg, honor, ojczyzna na ustach, walcząc o wolną i niepodległą Polskę. I kolejnym spotkaniem, które związane jest z tym cyklem, to zapomniany bohater z Rumina. Związana ona jest z tą legendą tutaj nieodkrytą kapitana Władysława Szubińskiego, osoby tutaj najbliższej, bo związanej z mieszkańcami gminy Stare Miasto, z mieszkańcami Rumina. I dlatego też zawiązała się tutaj taka grupa inicjatywna, która organizuje to spotkanie. Bardzo nam jest miło, że zaangażowało się w to wszystko tyle osób. Ale mamy już w planach następne spotkania. Bohaterem, w związku z którym będzie zorganizowane spotkanie, to Bronisława Klimkowska. To akurat jest moja ciocia, więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbrück, która z Modły została jako młoda dziewczyna wywieziona do obozu koncentracyjnego i nigdy stamtąd nie wróciła już. Naszym celem na lokalnych pasjonatów historii jest właśnie przybliżanie takich historii bardzo bliskich ludzi, a często tych historii, które nie są opisane i są mniej znane.
7: Robert Szymański, Watahe Konin. Myślimy, że no po prostu trzeba takie tematy poruszać, żeby tym młodym ludziom, a może i starszym, co niektórym, te tematy naświetlić, przypomnieć. Przypuszczam, że jakbyśmy przeciętnego Koninianina zapytali, czy wie, że w Koninie było więzienie, w którym gestapo przetrzymywało ludzi, a potem UB powojenne, to nawet by nie wiedział, że coś takiego było. Tak samo dotyczy to tutaj właśnie Cichociemnych, czy naszego tutaj bohatera, pana Szubińskiego, czy ten szkoły oficerów małoletnich. Ja akurat należę do Stowarzyszenia Watahe. Jesteśmy grupą tutaj ludzi, którzy znamy się od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Interesujemy się historią, miejscami związanymi z tą historią, zwłaszcza pierwsza, druga wojna i nie tylko. Staramy się jeździć w takie miejsca, poznawać historię, poznawać ludzi i czasami przez przypadek wypływają takie historie, o których człowiek nie miał żadnego pojęcia, no nie? No i warto po prostu takimi historiami się dzielić z innymi. I chcemy przede wszystkim zaprosić wszystkich na spotkanie, bo taki bohater nie zdarza się nam na co dzień.
8: Łukasz Tarłowski, mieszkaniec Rumina, zapomniany bohater z Rumina, historia mieszkańca Rumina, jak tu mówił mój przedmówca, wyciągnięta z szafy, wzór dla młodego pokolenia. Ja tylko przypomnę, że w wieku 16 lat wstąpił do korpusu kadetów jako syn powstańca styczniowego. Zapraszamy na spotkanie, na prelekcję 15 maja o godzinie 18. Wstęp oczywiście wolny. Na spotkaniu poznamy całą historię naszego bohatera z Rumina. No i też będzie wiele niespodzianek, wiele dokumentów, wiele artefaktów do obejrzenia.
0: To także jest fantastyczny czas na spotkanie się mieszkańców gminy Stare Miasto, żeby mogli wymienić swoje także historie między sobą, związane z gminą, związane ze swoimi rodzinami, związane z tym, co zapamiętali z przeszłości. Wspaniałe spotkanie, na które zapraszamy.
3: A więc informacji o tej niezwykłej postaci będzie można usłyszeć już 15 maja w Bibliotece Publicznej gminy Stare Miasto.
1: Konin FM.
9: Konin FM.
1: Reklama.
9: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
10: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów. O szczegółach tegorocznej edycji mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
11: Noc Muzeów w tym roku odbędzie się w Koninie 16 maja. Rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki. I to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej. Są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach. Oprócz wystaw oczywiście będziemy mieć sporo takich atrakcji w różnych obiektach naszego muzeum, które będą też aktywizować osoby zwiedzające tego dnia naszą instytucję. Rozpoczniemy może od Spichlerza, bo to jest taki pierwszy budynek reprezentacyjny, zaraz za bramą wejściową i tutaj przede wszystkim będziemy gościć po raz kolejny górników, którzy oprowadzać będą po wystawie poświęconej wielkopolskiemu górnictwu, ale także będziemy mieć i to po raz pierwszy w naszym muzeum, rysownika, karykaturzystę. Przyjedzie do nas Jacek Frąś, wybitny artysta, rysownik, który na żywo będzie oczywiście odważnym tworzył ich portrety z charakterem, czyli karykatury. Więc jeśli Państwu zależy na tym, aby zabrać ze sobą pamiątkę do domu i jesteście na tyle odważni i macie duży dystans do siebie, to zapraszamy. Jacek Frąś będzie rysował na żywo od godziny 17 do 21. Będziemy również mieć animacje dla dzieci. To już jest taki stały punkt naszego programu podczas Nocy Muzeów. Na trzecim piętrze w Spichlerzu te animacje będą prowadziły animatorki Muzeum Okręgowego w Koninie i będą one przede wszystkim poświęcone naszemu muzeum, który w tym roku obchodzi 60-lecie swojej działalności, więc tam będzie można wymalować mural z logiem Muzeum 60-lecie, a także wziąć udział w takim konkursie, w zabawach plastycznych. Tematem tego będzie, jak twoim zdaniem będzie wyglądało nasze muzeum za 100 lat. Udajemy się dalej przez wspaniały, malowniczy, pachnący ogród muzealny do zamku. Tam na Międzymurzu będą pokazy rekonstruktorskie, w tym roku poświęcone biskupowi Łaskarzowi. Ponieważ w tym roku obchodzimy 600-lecie śmierci biskupa Łaskarza, a także 600-lecie powstania naszego zamku oraz kościoła w Kosławicach, więc te pokazy rekonstruktorskie będą poświęcone jego osobie, jego działalności, będzie dwór biskupa przedstawiony, będzie kuchnia biskupa, a także będą stoiska, które prezentować będą architekturę naszego zamku. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach przy tych stoiskach i na pewno będzie bardzo ciekawie. W skansenie etnograficznym będzie odbywała się lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. To będzie lekcja pod tytułem Wyrychtuj się na tańce i ona jest realizowana w ramach projektu Zwykły, niezwykły projekt z większością. W tej lekcji również będą brały udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Lekcja będzie tak poprowadzona, że każdy będzie mógł również wziąć w niej czynny udział. Będą prezentowane stroje z różnych regionów Polski, stroje i tańce. Będą te stroje omawiane, będą omawiane zwyczaje oraz dlaczego akurat zakładano tę część garderoby i w jakim regionie i jak ona wyglądała. Tańce będą prezentowane przez poszczególne pary, ubrane w strój z danego regionu, ale będą też choreografie wspólne, także ośmioro tancerzy będzie prezentować tańce z różnych regionów Polski. I kapela na żywo, oczywiście z takim instrumentarium, które akurat w danym regionie występowało. Całość będzie prowadził Piotr Kulka. To jest choreograf, można też powiedzieć, że etnograf, który od wielu lat zajmuje się folklorem regionalnym naszego kraju. Na wyrychtu się nie kończymy i nie kończymy na tańcach, bo oczywiście po całym tym wydarzeniu będzie degustacja potraw wielkopolskich, więc wiele się dowiemy, troszkę się zmęczymy i pewnie troszeczkę się najemy. Natomiast ze skansenu udajemy się na dworek i tam już tradycyjnie wystąpią dla Państwa uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. My już mamy też taką tradycję, że promujemy młodych artystów podczas naszego wydarzenia, a oni upiększają to wydarzenie swoimi występami. Koncert musi być. Dworek jest odpowiednim na to miejscem, bardzo atrakcyjnym. Jest on, można by było powiedzieć, troszeczkę schowany w ogrodzie muzealnym. Panuje tam cisza, jest odpowiednia atmosfera, więc jeżeli znajdą się osoby, które pragną odpocząć, przez chwilę się wyciszyć, nacieszyć muzyką, to serdecznie zapraszamy na ten koncert. Uczniowie wystąpią w dwóch turach. Koncert będzie powtórzony po godzinie, także jeżeli ktoś nie zdąży na pierwszy występ planowany na godzinę 18:30, to na pewno jeszcze o 19:30 będzie mógł skorzystać z tej atrakcji. Oczywiście Noc Muzeów nie odbyłaby się bez warsztatów. Warsztaty wikliniarskie i tworzenia kwiatów z bibuły będą realizowane na terenie skansenu etnograficznego i tam również w naszej chałupie, w kuchni będzie zaprojektowane takie atelier fotograficzne. Będzie można sobie zrobić zdjęcie w stroju ludowym. Zdjęcie wykona Maciej Sypniewski, znany fotografik koniński. Natomiast o stroje zadba Litka Maksym, młoda dziewczyna, która na co dzień kultywuje tradycje ludowe w naszym mieście. W całości towarzyszyć będzie kiermasz rękodzielniczy, będzie można na nim zakupić produkty wykonane przez twórców ludowych. W przestrzeni ogrodu muzealnego będzie taka strefa dla relaksu, będzie można przysiąść na leżakach, odpocząć. Pomiędzy drzewami znajdą się też food trucki, w których będzie można zakupić coś energetycznego, aby nie stracić sił. Pamiętajcie Państwo, że nasza Noc Muzeów od godziny 17 do 24. Liczymy na Państwa obecność. Zapraszamy serdecznie.
3: Tegoroczne Europejska Noc Muzeów w Koninie będzie okazją nie tylko do zwiedzania, ale także do aktywnego uczestnictwa w kulturze i historii regionu. Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
1: Konin FM.
12: Konin FM.
1: Naturalnie, że
13: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
12: Wiadomości Konin FM.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
14: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
13: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
15: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
13: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: 22-letnia wokalistka z Konina, wielokrotna uczestniczka Międzynarodowego Dziesięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w naszym mieście, zaprezentuje się w Opolu ze swoim debiutanckim singlem Chciałabym Ci Powiedzieć. Mowa o Julii Wasielewskiej. Młodą koniniankę na scenie Opolskiego Amfiteatru zobaczymy 4 czerwca. Julka przyznała na profilu społecznościowym, że stanąć na najpiękniejszej scenie w Polsce jeszcze kilka lat temu wydawało się jej czymś nierealnym. Powalczy tam o przyznawaną przez jury nagrodę imienia Anny Jantar oraz o przyznawaną przez nas Nagrodę Publiczności.
12: Konin FM. Pogoda.
13: Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.

0: Konin FM. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama. Powtórkę.
3: Kronika kryminalna.
4: Dzień dobry, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Zatrzymany za liczne kradzieże. Policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu pilskiego, podejrzanego o serię kradzieży na terenie miasta i powiatu konińskiego. Mężczyzna kilkukrotnie wchodził do sklepów, skąd wynosił różnego rodzaju towar, od artykułów chemiczno-przemysłowych przez materiały budowlane po zabawki. Łączna wartość strat przekroczyła 17 tysięcy złotych. Zabrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tydzień temu, w długi majowy weekend, w Starym Mieście na ulicy Lisieckiej doszło do potrącenia rowerzysty. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 88-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Konińska policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Wiosenna pogoda sprzyja zwiększonemu natężeniu ruchu. Na drogach jest coraz więcej rowerzystów i motocyklistów. Pamiętajmy o rozwadze, przestrzeganiu przepisów i wzajemnym szacunku na drodze. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o awanturze w przychodni lekarskiej.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.
0: Konin FM.
3: Konin FM.

0: Powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Po długim majowym weekendzie nie wszyscy byli trzeźwi. W poniedziałek w godzinach porannych konijscy policjanci przeprowadzili na terenie miasta i powiatu działania kontrolne pod nazwą Trzeźwy Poranek. Funkcjonariusze przebadali ponad 1500 kierujących. Zatrzymali 6 osób kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu oraz jednego nietrzeźwego rowerzystę. W trakcie działań zatrzymano również 6 uprawnień do kierowania. A jak to wyglądało w skali całego regionu? Na terenie województwa 283 policjantów w poniedziałek rano, policjantów ruchu drogowego wspieranych przez 185 funkcjonariuszy innych wydziałów przeprowadziło takie właśnie kontrole kierowców i w całej Wielkopolsce przebadano łącznie 58 845 osób. 111 z nich zdecydowało się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów pod wpływem alkoholu. Dodatkowo jedna z nich prowadziła samochód pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Awantura w placówce medycznej i szybki wyrok sądu. Kolscy policjanci interweniowali wobec 57-letniego mężczyzny, który zakłócał porządek publiczny w jednej z placówek medycznych na terenie powiatu kolskiego. Był agresywny, wulgarny i nie stosował się do poleceń, nawet w obecności policjantów. Badanie wykazało 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Już następnego dnia zapadł wyrok 1500 zł grzywny oraz pokrycie kosztów postępowania. To pierwszy taki przypadek w powiecie kolskim po zmianie przepisów w 2026 roku. Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego w zakładzie leczniczym lub w trakcie akcji medycznej może skończyć się nie tylko interwencją policji, ale też szybkim wyrokiem sądu. Dokumenty Miejskiej Policji w Koninie docierają kolejne zgłoszenia dotyczące prób oszustwa metodą na listonosza. Oszuści podszywają się pod pracowników poczty i informują o rzekomej nieodebranej przesyłce. Następnie proszą o dopłatę do paczki, kliknięcie w przesłany link i podanie danych lub danych do logowania. Pamiętajmy, poczta nie wysyła takich próśb w wiadomościach SMS ani przez komunikatory. Nie klikajmy w podejrzane linki, nie podawajmy swoich danych ani danych do bankowości elektronicznej, a w przypadku wątpliwości skontaktujmy się bezpośrednio z placówką pocztową lub zgłośmy sprawę policji. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o 36-latku zatrzymanym przez policjantów z Turku.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dni, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: Reklama.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Powtórkę.
3: Kronika kryminalna.
4: Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu tureckiego, który posiadał przy sobie narkotyki. Jak się okazało, były to nowe substancje psychoaktywne. Mężczyźnie przedstawiono zarzut ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe substancje psychoaktywne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ich skład często jest nieznany, a działanie może być nieprzewidywalne i wyjątkowo niebezpieczne. Posiadanie takich środków jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 53 zdarzenia, w tym 28 pożarów, 24 miejscowe zagrożenia oraz jeden alarm fałszywy. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 740 tysięcy 700 zł, a wartość uratowanego mienia dużo więcej. Tu strażacy naprawdę stanęli na baczności i zrobili wszystko, żeby jak najmniej naszego dobytku ucierpiało, bo uratowali mienie o wartości 2 milionów 601 tysięcy złotych, i w tych wszystkich działaniach udział brało 125 zastępów, czyli w sumie 596 strażaków PSP i OSP. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
2: Powtórkę.

0: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
0: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
0: Pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych dwóch ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z dwóch ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Już za tydzień, w sobotę 16 maja, Nocny Muzeów. Od 17 do północy będzie można bezpłatnie zwiedzać zamek i sąsiednie obiekty na osiedlu Gosławice w Koninie. Czekać będą działania artystyczne i animacje, spotkania z historią i tradycją, warsztaty rękodzielnicze i pokazy, koncerty i występy na żywo, rekonstrukcje historyczne oraz strefa relaksu w ogrodzie i coś dobrego do zjedzenia. Wśród atrakcji portret z charakterem. Artysta Jacek Frąś będzie tworzyć karykatury. Podobne atrakcje czekać będą w muzeach na terenie całej Wielkopolski.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Zgodnie z zapowiedziami zapowiada się słoneczna niedziela. Nie będzie tak ciepło jak tydzień temu, gdy mieliśmy temperaturę zbliżającą się do 30 stopni. Dzisiaj delikatnie przekroczy 20. Ma być 21, może nawet 22 na plusie. Teraz mamy około plus 15.
1: Muzyczne fala wspomnień.

0: Kalinka, można się rozmarzyć.
1: A tak, tak, właśnie, rozmarzeni, naturalnie, Wojtusiu. A ja szczęśliwa, bo już nie mam prawie zębów.
0: Aha, to wróżka zębuszka do ciebie przyszła pewnie, tak?
1: Oj, przeszłam teraz. I pozdrawiam oczywiście cały gabinecik z mojej przychodni, bo świetnie się pamiętam.

0: 7 klasy, oni też mają mieć jakieś egzaminy. To też połamania biodra.
1: Dodatkowe?
0: Nie, no takie standardowe.
1: Aha, no dobrze.
0: To ktokolwiek ma jakiekolwiek egzaminy, życzymy jak najlepszych wyników. Czas teraz na naszej antenie na kartkę z kalendarza. To, że niedziela, to chyba nie jest zaskoczenie, ale to, że już 10 dzień maja, co niektórych może dziwić. Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester. O, Sylwester dzisiaj.
1: Nie.
0: Nie, to nie ten? Dobra, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Wiktoryna, Inocenty, Łazary, Nazary. Oni świętują imieniny, mamy 130 dzień roku, 19 tydzień. Przysłowia na dziś. Niedługo trwa deszcz majowy, tyle co łzy młodej wdowy. Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. Słońce mocno przypieka, w maju burza niedaleka. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj dzień zołzy.
1: Czyli ja
0: ostro
1: też mogę być?
0: Nie wiem, Halinka, to wiesz, moim zdaniem nie, ale no...
1: No dobrze, dobrze.
0: Poza tym też jeszcze mamy dzień pracownika gospodarki komunalnej. Takich pracowników oczywiście pozdrawiamy. Słońce w znaku tym z rogami, byka. Od 4.59 pracuje do 20.26.
1: No to proponuję teraz Julio Iglesias. Kukuru kuku.

0: Kukuru, tak?
1: Tak. Ona napalona.
0: No bo tu jeszcze widzę w tytule Paloma coś było.
1: Tak.
0: Napalona, bo ciepło i dlatego.
1: Rozgrzana do
0: czerwoności. Czas na informacje.

0: porządkowe, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511-115-104. Możecie dzwonić z pozdrowieniami. Możecie również pisać Facebook Messenger Radio Konin FM 104.1 żółto-zielone logo. Możecie, a nawet powinniście pisać SMS-y numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o możliwości kontaktu drogą mailową. Adres mailowy fala@konin.fm. No i powinniście też pamiętać o kontakcie drogą pocztową. Kartki pocztowe z życzeniami i te kartki z muzycznymi prośbami, bo muzyczne prośby można sposobem kartkowym przekazywać, żeby przygotować na następną niedzielę. Kartki wysyłajcie na adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: I przypominamy, że muzyczne prośby podczas trwania audycji Muzyczna fala wspomnień nie są realizowane. Realizujemy te muzyczne dedykacje od 12 w radiowym koncercie życzeń.
1: To proponuję teraz Danuta Rin, Tyle wdzięku, oraz Anna German, Daj mi tęczę na niedzielę.

0: RMFFM. Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: A my dajemy naszym słuchaczom na niedzielę dobry humor, fajną muzykę.
1: Ale co? Po deszczu jest.
0: Ale to
1: tęka.
0: Podobno porwali górale. Tak.
1: Czy ty chcesz oglądać? No, nie mam już co do pokazania w tej bójce.
0: Nie no, pytasz się, co się stało z Alą. No ja mówię, że Ale to podobno porwali górale.
1: Aha. Co przepowiadają najlepszą pogodę
0: tak,
1: na świecie.
0: Tak, tak, tak. Czasami się sprawdza. Czas na naszej antenie na pozdrowienia. Już z nimi startujemy. Witam serdecznie, pozdrawiam moją mamę Zenię Kubalak oraz siostrę Martę, która obchodziła swoje 40. urodziny. Życzę wszystkim najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Pozdrawiam również wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrowienia przesyła Eryk. Życzy miłej niedzieli. Witam, pozdrawiam serdecznie prowadzących i wszystkich słuchaczy, przesyłając życzenia miłego dnia, to od Danuty.
1: Pozdrowienia dla Kasi i Roberta Operacz z Kars, ponieważ o Rabarbarze był, prawda? Że lubię.
0: Ja baj, baj.
1: Tak, i ten ja baj, baj ja dostałam.
0: I będziesz robić sobie. Z ja baj, baju kompot?
1: Nie, już od razu musiałam zrobić coś.
0: A kompot z jabajbaju jest fajny taki.
1: No, lubię. A
0: potem... Latem, jak jest gorąco, to tak. Z lodóweczki.
1: To też chcesz?
0: Nie, ja tak sobie tylko przypominam, jak to jest.
1: Pozdrowienia dla Gosi Grzegorza Głośniaków, dla Alicji i Adama Białoskórskich, dla Józia i Danusi Sobczaków i całej rodzinki Sparkowej. Juziu, trzymaj się. Ja wiem, że jesteś po zabiegu. Musisz mieć hart w sobie. To tyle pozdrowienia jak na razie. I teraz piosenka Wojciusiu Foriu, Moja miłość i zespół Beach Boys, Słyszę muzykę.

0: Pozdrowienia, pozdrawiamy Józia Łuczaka.
1: Pozdrawiamy i kolejne pozdrowienia przekazujemy od Reni. Dzień dobry, serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy, życzę pięknej niedzieli. Ściskam i buziaki dla pani Stasi Kwiatkowskiej z ulicy Wyzwolenia. Z okazji imienin i urodzin pozdrowienia przesyła kolega ze szkolnej ławki.
0: Pozdrowienia również dla Agnieszki i Darka Bednarek, Jadzie i Mirusia Nowaczyków, Halinki Augustyniak. No i oczywiście nie wiem, czy już przekazywałam Gosi, Gośniakom, Gosi Grzegorzowi, 3 razy GG. To później jeszcze następne pozdrowienia. A teraz Andrzeja Tyrmana nie pozdrawiałam. Pozdrawiam. Tak, szybciutko.
1: Ja to się zagubiłem już.
0: To teraz Krzysztof Konopka, Tylko dla mamy, oraz Waldemar Matuszka, o właśnie, w utworze Teresa, z dedykacją dla pani Tereny Jasińskiej.

0: ale wyciągnął.
1: No, tam się ucieszyła ta moja siostrunia.
2: To ona lubi tą piosenkę?
1: Jeszcze jak.
0: No. Szalenie.
1: No, właśnie. Od razu sobie przypomina te czasy.
0: Szalone.
1: Też.
2: Życzenia do nich przechodzimy. Witam, pozdrawiam prowadzących, moją rodzinkę, znajomych, przyjaciół w tą piękną, słoneczną, majową niedzielę. Miłej niedzieli. Życzenia przesyła Maria ze Żdżar dla pani Zofii Muras, wychowawczyni od 1 do 8 klasy D i nauczycielki historii ze szkoły podstawowej nr 6, która nauczyła mnie wierzyć w siebie i widzieć swoją wartość. Z wdzięcznością na całe życie i wszystkiego, co najpiękniejsze z okazji imienin. Od Ewy Bondos z klasy 8 D, rocznik 1974, której dedykuję piosenkę Anny Jantar, żeby szczęśliwym być. Również pozdrowienia dla prowadzących.
1: Dziękujemy z wzajemnością. Czyli Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, i Danuta Ryni, Bogdan Krzyżewski, Grześ i Róża.

0: czasami takie ukłucie się przyda.
1: Ale może boleć.
0: Od róży?
1: A, od róży, aha, to nie dosłyszałem pewnie.
0: Więc pozdrowienia, tak? Mam przyjemność pozdrowić panią Bogusię Wróbel, Konin, ulica Wybickiego 20, od Jurka i Iwonki.
1: Pozdrowienia dla prowadzących, wszystkich słuchaczy miłej i słonecznej niedzieli Elżbieta przekazuje. Dla Teresy Jędzura z Rumina z okazji urodzin. Niech każdy dzień przynosi ci radość, a życie pełne będzie sukcesów i spełnionych marzeń. Obyś zawsze miała powód do uśmiechu i otaczała się tylko pozytywnymi ludźmi. Dużo zdrowia, szczęścia, także nowych, ekscytujących przygód. 100 lat i mnóstwo powodów do świętowania życzy mąż Zbigniew, syn Damian z żoną, Dorotą i wnukami Filipem, Antkiem, Wojtusiem, Lenką i Nikodemem.
0: To teraz czerwone gitary, no bo ty się boisz myszy oraz żony.
1: Jak mało kto.
0: I ja to się nie bałam.
1: Nie bałaś się nigdy?
0: Nie.
1: A jak taka większa mysz, czyli szczur?
0: Nie, szczury to są nieprzyjemne.
1: To już nie. Większej myszy szczura się bałaś.
0: Zresztą nie widziałam nawet, jak on wygląda, powiem ci. Myszy to grasowały jak...
1: Szalone.
0: No, a my tylko słoiczek, wiesz, i taki, wiesz, większy słoiczek wkładałyśmy jako dzieci. Kawałeczek tam mięska, które by sobie pojadły, a później tylko pach i zakryłyśmy i na pole.
1: Wyrzucałyście, tak?
0: Tak, wypuszczałyśmy. Na przykład...
1: A to taka była, można powiedzieć, łapka na muchy, na myszy, na myszy.
0: No nie, ale wiesz, ale później...
1: Wielokrotnego użytku.
0: No, robiło się kawały. Ciekawe, jak moi radiosłuchacze też są tacy...
1: Kawalarze?
0: Jak... Ja byłam i rodzeństwo oczywiście. To teraz Wojtusiu, no to już powiedziałam, zapowiedziałam utwory.
1: Znaczy no, czerwone gitary i jeszcze?
0: I Johnny Moore, saksofon, romantyczny saksofon, o tak bym określiła.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama. W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: A teraz życzonka z okazji zbliżających się imienin dla Zofii Pala. Zdrowia, błogosławieństwa do tego dnia każdego. Od Kaliny takie życzenia są.
1: Kolejne pozdrowienia, tym razem dla prowadzących oraz dla całej mojej rodziny z Gór i Wilkowa. W piękną niedzielę majową przesyła Anna. Dla Moniki Dziublewskiej ze Sławska z okazji imienin, spełnienia marzeń, zdrówka, radości, abyś każdy dzień witała z uśmiechem i optymizmem. Tego życzą Tobie koleżanki z Kameralnej. Przypominamy, muzyczne prośby do realizacji przyjmujemy od 12.
0: A teraz Jan Danek, Zakochani oraz Sława Przybylska, wspomnij mnie.

miłość będzie ich wiodła w ten szczęśliwy dzień. Gdy są razem, spojrzeniem wyzwani,

0: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8000 ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Zespół nowych, szybkich zjeżdżalni, do tego ogród wodny, czyli laboratorium zabawy z eksponatami naukowymi, nauka jazdy elektrycznymi mini-jeepami dla najmłodszych, ekologiczne łódki elektryczne, zewnętrzny klub fitness, strefa relaksu z plażą trawiastą oraz zielony labirynt. To w wielkim skrócie nowe atrakcje w Uniejowie. Trwa rozbudowa kompleksu termalnego, będzie on większy o hektar w kierunku drogi krajowej nr 72. Otwarcie 16 maja. Odbędzie się wtedy wielka impreza z koncertami Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Przede mną prognoza pogody na ten tydzień. Tydzień, podczas którego chłodni zimni ogrodnicy i może być chłodno przy rozpogodzeniach nocami. Jutro możliwe burze, we wtorek możliwy deszcz, później coraz więcej rozpogodzeń, no i systematyczny wzrost temperatury. Gdy we wtorek w ciągu dnia ma być tylko plus 13, to już w sobotę i w niedzielę temperatura zdecydowanie ma przekroczyć plus 20 stopni.
1: Muzyczna fala wspomnień.

0: Witamy po 11.
1: Wojtusiu, no ma...
0: Co tam się stało?
1: No, ja bardzo cię przepraszam, że...
0: Ale za co?
1: Że po prostu dwa razy musisz mi powtarzać.
0: Nie jest źle, Halinka, nie jest źle. Przechodzimy do informacji porządkowych, bowiem druga godzina programu Muzyczna Fala Wspomnień rozpoczęta. Kontakt z nami oczywiście drogą telefoniczną. Telefon do studia 511 115 104. Tutaj można dzwonić. Jeśli chodzi o pisanie, to SMS-y wysyłajcie na naszą bramkę numer 7168 Konin FM. Na początku koszt SMS-a złoty 23. Jeśli chcecie kogoś pozdrowić z okazji imienin, a w poprzednim tygodniu na przykład Stanisław, Irena, Waldemar, bardzo popularne imieniny, no to trzeba też do nas pisać drogą facebookową. Wiadomości wysyłajcie na Messengera naszego Radio Konin FM 104.1 żółto-zielone logo. Wysyłajcie też maile na adres fala@konin.fm, no i oczywiście kartki pocztowe. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna Fala Wspomnień.
0: To ja mam życzenia.
1: Proszę, proszę.
0: Od Teresy. Dzień dobry w słoneczną niedzielę. Pozdrowienia dla prowadzących i dla wszystkich słuchaczy. Witam pięknie, super. Radio Konin FM, radio słuchaczy. Pozdrawiam mych znajomych, przyjaciół. Wiązankę życzeń dla dzieci komunijnych w tą słoneczną niedzielę majową składa Iwona z Żychlina.
1: Czyli teraz jeszcze raz mi powtórz,
0: co Bitelsi
1: i Irena Santo.
0: I Irena Santo.
1: No proszę.
0: A nawet zrobimy tak, że rozpoczniemy Ireną Santor. Wybierzemy się na dzikie plaże.
1: Tak.
0: Mamy takie tu w okolicy?
1: A czy później będę...
0: A później będą Bitelsi.
1: Aha, dobrze.
0: Mamy tu takie dzikie plaże, Halinka? Gdzieś jeszcze w okolicy?
1: Oj, chyba nie.
0: By trzeba się rybaków zapytać, oni najszybciej to
1: nie
0: znajdą.
1: Nie wiem,
0: takie.
1: Ja bym musiała tam się przejść. Nad Strugą to już nie ma w ogóle tam przejścia.
0: Chodzi tu o Powęt, tak? Tutaj tak, Strugę, tak, jak to tak. Mieszkańcy Starówki mówili.
1: No tak, tak.
0: A tam by się trzeba kiedyś wybrać.
1: Ja, wiesz co, no jak teraz przeprawa jest, to wiesz, to już nie ma.
0: Nie po drodze.
1: No.
0: To pozdrawiamy tych, którzy teraz na dzikich plażach.
1: No to pozdrawiamy.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama.
3: Konin FM 104.1.

0: To są ci legendarni Beatlesi?
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
0: A jak byłaś młodsza, to szalałaś za Beatlesami?
1: Wiesz co, powiem ci, że tak średnio, bo ja byłam zakochana w Cliffie Richardzie. Ja ci mówiłam przecież.
0: Tak, ja to tam jak słucham tych twoich miłosnych, młodocianych ekscesów, to czacha dymi, jak to się mawia. Witamy, witamy, witamy i pozdrawiamy. Przekazujemy pozdrowienia od naszych słuchaczy. Dzień dobry, pozdrawiamy ze Ślesina, Iwonę i Wojtek. Proszę o życzenia dla mojego męża z okazji urodzin. Dużo zdrowia i pomyślności. 100 lat. Witajcie, kochani, w tą słoneczną niedzielę. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, swoją mamę Ulę i Jacka oraz z okazji urodzin i imienin córce Kasi Wiśniewskiej. Życzę dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego.
1: A pozdrawialiśmy Mireczkę Wojtaszak? No nie pozdrawialiśmy. Ona mi podpowiedziała, że jeszcze żebym znalazła Terezę w wykonaniu Wiesława Gołasa. No to będę szukać.
0: Stale masz daje, pracę domową.
1: Ona mi stale jakieś zagadki daje, wiesz, a ja później męczę się i męczę, a tego wszystkiego jest, że głowa boli.
0: Czacha dymi.
1: To teraz nagranie Rena Rolska, Rausz i Pepe Solera, Teraz albo nigdy.

0: postanowiłam sobie, Wojtusiu, że ciebie do chóru radiowego się zapiszę. Musimy jakiś tu utworzyć, bo ty bardzo ładnie śpiewasz.
1: Ja ładnie śpiewam?
0: Mhm.
1: To teraz to mnie zaskoczyłaś. Życzenia. Do nich przechodzimy. Pozdrowienia z trasy miłej niedzieli. Takie życzenia przekazuje Teresa. Witam w piękną, słoneczną niedzielę z ciepłego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących oraz dla wszystkich słuchaczy. Życzenia miłej, spokojnej niedzieli od Andrzeja. Pozdrawiamy Rychwał, pozdrawiamy Andrzeja.
0: Mhm.
1: Będziemy grać.
0: Tak. Czyli Zbigniew Brodecki.
1: Tak, bo w tym tygodniu, 6 maja, tak, pan Zbigniew obchodziłby swoje...
0: Urodziny.
1: I byłyby to urodziny 76.
0: No,
1: zostawił
0: rok.
1: Nam ogrom dużo muzycznych
0: nagrań,
1: przebojów.
0: Piękne przeboje.
1: I jeden z takich przebojów, Haninka, tutaj wybrałaś, będzie to piosenka...
0: Chałupy Welcome To. I oczywiście będzie nas też Andremos. Instrumentalny utwór.

0: Te mnie trochę zabolały biodra od tego kręcenia.
1: No właśnie coś tak, abyś chciała potańczyć, widać.
0: Oj.
1: Tak taneczna się zrobiłaś.
0: Tak.
1: Ale za chwilę będzie Andrzej Rosiewicz. Cóż, bez miłości wart jest świat, to też zatańczysz? To będzie
0: nie,
1: taki
0: nie,
1: chyba bardziej...
0: Nie, aby szeker...
1: A, później na twiście będziesz tak. Szaleć. No, dobra, to już wiemy, co będzie grane. Jeszcze życzenia teraz. Mhm. Pozdrawiam prowadzących, życzę miłego słonecznego dnia, smacznej kawusi, to od Genowefy. Pozdrowienia i wszystkiego najlepszego dla chrześniaka Antosia, który skończył 5 lat. Ciocia Karolina przesyła takie życzenia.
0: No to już zapowiedziałam, tak? Czaby Czeker i Andrzej Rosiewicz.

0: Wojtuś,
1: ale się roztańczyłaś, mówisz, korzonki cię nie bolą, nie młodsza.
0: Słuchaj, Wojtuś, ile, jaki czas był trwania tego utworu?
1: 2:35.
0: No widzisz, 2:35 wystarczyło, żeby mój lędźwiowy już mi nawet...
1: Oho, to lepsze niż jakbyś była w senatorium. Wiesz, do senatorium na NFZ to trochę się czeka, a tutaj pyk,
0: od razu
1: i wyleczona. Dobra, życzenia, pozdrowienia. Witam, słucham was przez neta. Pozdrawiam swoją żonę Sylwię oraz córki Marię i Amelię. Robert z Płocka. Pozdrawiamy Płocki Roberta. Przypominamy www.konin.fm. Tam nas możecie słuchać. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla moich kochanych dzieci Natalii, Dawida i Łukasza przesyła mama Kasia. Jeśli chodzi o muzyczne prośby, to jak co niedzielę przyjmujemy je do realizacji od godziny 12:00.
0: Leni, Paul Rapti z Przystań pod Gwiazdami, a później będzie Frank Ferrari, Colin, Colina. Fajny utwór.
1: Posłuchamy, sprawdzimy, ocenimy.

0: Wi-Fi, próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: I już, Halinka, startujemy z życzeniami. Tak, ale dziewko pałem, co? Było słychać, jak śpiewałaś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę pięknej, słonecznej niedzieli. To Halina przekazuje. Dużo zdrówka do was. Od zająca z Krykówki tak trzymać. Serdecznie witam prowadzących, radia słuchaczy. Życzę dużo słońca na cały tydzień i samych szczęśliwych chwil. Pozdrawia Lila.
1: Halina Frącko, tak napisz, proszę. I Halina Kowalewska i Maciej Kolecznik. Głęboka studenta.
0: Głęboko kopana, a przy niej?
1: Halinka.
0: Kasienka, nie. Halinka tam być? Jest? A może nie. Być Halinka.
1: A co tam?

0: Halinka, stałaś kiedyś przy głębokiej studzience?
1: Mam.
0: Masz wspomnienia związane z głęboką studzienką, czy co, że tak się zaczęłaś śmiać? Lepiej nie pytać? Lepiej nie pytać. Zbliża się godzina 12, zbliża się koniec dzisiejszego wydania Muzycznej Fali Wspomnień. To jeszcze tak w ramach spraw porządkowych. Można już przesyłać muzyczne prośby, muzyczne dedykacje do realizacji w radiowym koncercie życzeń, który to startuje zaraz po 12.
1: Dziękuję za realizację, Wojtusiu. Bardzo miło spędziłam z Tobą czas i radiosłuchaczy też na pewno. Do usłyszenia. Mówi Państwu Halina Walusiak, ta rozbawiona, ale trudno tu nie mieć humoru, jak ma się tutaj po lewej mojej ręce.
0: Poczekaj, bo ja jestem facet, muszę... A tak, ja jestem po lewej, tak.
1: Po lewej jest Wojtusz Maciejewski.
0: To ty jesteś moją prawicą, po prawej.
1: Byś mógł powiedzieć zdrobniane.
0: Nie będę tego mówił.
1: No dobrze. Do usłyszenia, mówi Państwu Halina Walusiak. Pa, pa.
0: Za tydzień, Halinka, jesteśmy wspólnie od godziny 10. Co na koniec?
1: Aha, właśnie.
0: Ty już się pakujesz w drogę, a tu trzeba jeszcze powiedzieć, co będzie grało.
1: Irena Sandor i Jerzy Połomski, Zakochani.
0: Pa, Halinka.
1: Pa.

nawet tęsknota, bo za czym ciebie mi los mój wyznaczył, a tobie wyznaczył mnie.

zakochani, choćby przyszło nam wszystko utracić, jeszcze zawsze miłością bogaci, nie do wiary po prostu, że można się kochać.

0: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
2: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
0: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
3: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
0: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka. Na koniec przewidziano jak zawsze spotkanie przy kawie. Zapraszamy 15 maja na godzinę 11 do Kowalewka. To miejscowość, z której pochodziła tworząca potem w Koninie pisarka Zofia Urbanowska.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Słonecznie, pięknie i nawet ciepło się robi, choć w porównaniu z tym, co w ubiegłym tygodniu, jeszcze tak nie jest. I według prognoz, przynajmniej przez nadchodzący tydzień, tak nie będzie. Mowa o temperaturach w okolicach nawet plus 30 stopni. Te mają pojawić się w drugiej połowie tego miesiąca, który mamy. Mniej więcej po 20 jest szansa na takie temperatury. Trzymamy kciuki, żeby tak było. Teraz około plus 17, maksymalnie dzisiaj 21-22. Jutro burze, we wtorek deszcz, później chłodniej.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 10 minut dokładnie po godzinie 12. Radiowy koncert życzeń rozpoczęty. 511, 115, 104 można dzwonić, przekazywać życzenia. Spróbujemy na żywo w takim razie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Wojtku. Stały słuchacz waszego radyjka. Pozdrawiam serdecznie. Tak, ładny dzień. Chciałbym zamówić dedykację z piosenką.
0: Jesteśmy na antenie, można mówić.
1: Dobrze. Dla mojej kochanej żony Marioli Nowickiej, która obchodziła urodziny, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Żeby była tak piękną osobą, tak piękną kobietą, jak jest przez całe swoje życie. Od męża Marcina. Proszę dedykację Frontiera. Marco Antonelli, Halina Benedykt.
0: Jeszcze raz Frontiera, tak?
1: Marco Antonelli, Halina Benedykt. Frontiera.
0: Dobrze, będę szukał. Pozdrowienia przekazane. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękujemy. Tak jak słyszeliście, można dzwonić. Można też oczywiście pisać SMS-y. Numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Można też wysyłać maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Możecie tak się kontaktować z nami do 13.50. Do 14.00 przekazujemy życzenia i muzyczne dedykacje oczywiście, jak zawsze. I pierwsze już były za nami, za chwilę kolejne, teraz pozdrowienia. Od Rafała proszę o Stygnie Lato, Kuba i Kuba. Dla cioci Renaty Urbańskiej dużo zdrowia, szczęścia i samych pogodnych dni. Życzę Kasia, Adam i Antoś Stuliszkowa, prosząc o Krawczyka. Jak przeżyć wszystko jeszcze raz? Od Izy prośba o piosenkę Puls Miasta. Dla chrześniaczki Moniki z Rumina, od chrzestnego Romualda z żoną, prośba o Monika, córka ratownika. Dużo radości, wnuków, miłości, żeby choroby pouciekały i żebyś była zdrowa, no i uśmiechu. Dla odpoczywających w słońcu w Ogorzelczynie, Florida Avicii, ale w jakimś fajnym miksie, panie Wojtku, prosimy. Prosi Aneta z mężem, pozdrawiam tych, którzy lubią tańczyć w klubach. Serdeczne życzonka, teraz kolejne na naszej antenie, dla rodzinki z Pątnowa, dla cioci Aliny, Eli, wuja Rysia i rodzinę z Konina i okolic zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Rudy Schubert, Monika, dziewczyna ratownika, później Florida Vici i będzie też Kuba i Kuba w utworze Stygnie Lato.

0: FM. Konin FM.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje. Reklam.

Kuba i Kuba, muzyczna prośba, muzyczna dedykacja, którą już spełniliśmy. Za chwilę kolejne będziemy spełniać. Teraz do życzeń przechodzimy. Pozdrawiam moją kochaną siostrę Ewę, która szykuje się całą parą na koncert, który wygrała w Radiu Konin FM, więc będzie się działo. Pozdrawiam wszystkich, którzy też się wybierają na koncert. Proszę o Skolima i Blankę, Niewinna, to od Adama. Proszę o Andrzeja Cierniewskiego, pozdrowienia dla rodziców. Pozdrawia Karolina z Goliny, Andrzej Cierniewski, 7:05 ta piosenka. O nią chodzi. Marta, pozdrawiam męża Radka. Proszę o Topki, Kto cię wkurza tak jak ja. Piosenka z dedykacją i aluzją. Serdeczne pozdrowienia dla pani Alinki z Pątnowa, ulica Kątowa 8. Zasyła nieznajomy. Dla ciebie, mamo, babciu, Aniu, wszystko co najlepsze oraz dużo zdrówka w tym szczególnym dniu twych urodzin. Żyj nam szczęśliwie 100 lat. Życzy syn Grzegorz z Elą i rodziną. Prosimy o piosenkę urodzinową. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, pozdrawiamy. 511 115 104 to numer telefonu do nas. Dzwońcie, piszcie. SMS-y numer 7168 Konin FM. Na początku koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego radiowego messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Andrzej Cierniewski, później Skolim i Blanka w utworze Niewinna, później będzie zapowiadana Frontiera.

Sprawdzam nasz radiowy zegar. 26 minut, tyle nas dzieli od godziny 13. Kolejne pozdrowienia prezentujemy. Dla wszystkich słuchaczy proszę o utwór Loverboy, póki jesteśmy młodzi. W miłości szczęścia, w życiu sukcesu, dużo radości, dużo uśmiechów i samych w życiu przyjemnych wrażeń oraz spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Dużo uśmiechu i moc słodyczy. Tobie dziś mama z tatą życzy. Najlepsze życzenia urodzinowe dla córki Karoliny składają rodzice Anna i Mieczysław Grabowscy oraz siostra Paulina z mężem Kamilem i córką Polą. Adam Chrola, tego co najlepsze, prośba muzyczna. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla siostry Angeliki i mamy Ewy z Hajmatu. Pozdrawia i całuje Daniel Duranto. Miłej niedzieli. Pozdrawiam męża Michała, Bianusię i mamę Bożynkę, to od Sylwii prośba o mandacik Zenona Martyniuka. Łobuzy i Zenon Martyniuk będą na pewno. Teraz topki. Danuta Rin, Bogdan Krzyżewski, wszystkiego najlepszego oraz Loverboy, póki jesteśmy młodzi. Przypominam, telefon do studia ma numer 511 115 104. Przypominam, bo pod ten numer dzwońcie z życzeniami. Piszcie również SMS-y. Numer 7168. Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maile na adresę fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

0: Kolejny blok życzeń i pozdrowień na naszej antenie już teraz. Pozdrawiam żonkę, Żanetę, Kamilę, Wiktorię, Kamila, szwagrów. Mateusza, Zbyszka, Artura i Grażynę, proszę o piosenkę Kawa z Diabłem. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla całego Radyjka oraz dla całej mojej rodzinki i ukochanej żony Eweliny. Pozdrawia Karol ze Żgowa. Proszę o piosenkę Gigi D'Agostino, La Passion. Z góry dziękuję. Proszę o piosenkę Sound of Silence w polskim wykonaniu. Na razie nie udało mi się znaleźć. Proszę ją dedykować wszystkim, którzy dziś pracują. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy miłej niedzieli. Serdeczne życzenia z okazji urodzin dla Hani Jankowskiej. Dużo zdrowia i spełnienia marzeń przesyłają przyjaciele z sąsiedztwa, prosząc o Andrę Balonik. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami pod ten numer. Jeśli chodzi o pisanie, to pamiętajcie oczywiście. SMS numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o mailu, adresę fala@konin.fm. Pamiętajcie też oczywiście o Messengerze, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Gigi D'Agostino, później Adam Chrola i później Łobuzy.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

Łobuzy i Zenon Martyniuk. Mandacik za przekroczenie piękności, niekoniecznie prędkości. Przypominamy, prędkości nie przekraczamy, jeździmy zgodnie z przepisami. Jak dostać mandacik, to tylko za przekroczenie piękności, jak w tej piosence. Zbliża się godzina 13, ostatnie pozdrowienia przed 13. Pozdrawiam wnuka Mikołaja oraz dzieci męża Dariusza, Agnieszka Kalaga, jedna z gwiazd, prośba muzyczna. Chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, siostrzeńców, Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę, Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka i siostrę Żanettę. Prośba o imprez Mój Cały Świat. Serdeczne życzenia z okazji urodzin dla Hani Jankowskiej. Dużo zdrowia i spełnienia marzeń przesyłają przyjaciele z sąsiedztwa, prosząc o Andrę Balonik. Do 13 na naszej antenie utwór Kawa z Diabłem, po 13 pojawi się Balonik i imprez Mój Cały Świat.

0: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagrał 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
0: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Młodzieżowy Teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. Na scenie zobaczymy Barbarę Błaszczyk, Leona Ciesielskiego, Lucynę Darul, Aleksandrę Marcinkiewicz, Jakuba Kędziorę, Marię Rokicińską i Kajetana Smucerowicza. To młodzi mieszkańcy okolic Głodna, Smolnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie będzie można obejrzeć 19 maja o 10:30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOKU w Brzeźnie. Wstęp jest wolny. Zachęcamy, by wybrać się na Sztukę Przetrwania.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Nowy tydzień to czas chłodnych ogrodników. Zimna Zośka ma kończyć te chłodne dni, no i to się zgadza, patrząc na prognozy pogody. Od mniej więcej piątku, soboty znowu napływ ciepłych mas powietrza, ciepłych i cieplejszych niż to, co teraz za oknami, bo teraz mamy około plus 18 stopni, w najbliższy weekend 23-24 stopnie. Teraz takie wartości pojawiają się w prognozach. Jednak w tym tygodniu, w tym chłodniejszym tygodniu, w związku z rozpogodzeniami nocami możliwe przygruntowe przymrozki.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Druga godzina radiowego koncertu życzeń rozpoczęta. Rozpoczęta oczywiście muzycznie, piosenkami, które lubicie, o które prosicie i które prezentujemy. Radiowy koncert życzeń do 14, do 13.50. Czekam na wasze pozdrowienia, życzenia i dedykacje. Witam serdecznie, prosiłbym dla żony Basie utwór Pudzian Band, takich już nie ma, pozdrowienia. Pozdrowienia dla całej załogi firmowej z Białej. Można prosić o doktora Albana Papaja, dla całej firmy od Karola. Prośba o piosenkę z tamtych lat, z pozdrowieniami dla rodzinki. No to tak, będziemy grać. Doktor Alban Papaja, później PJ Robi, piosenka z tamtych lat i Pudzian Band. Takich już nie ma. Ja przypominam, jak się kontaktować z nami, a kontaktować się można na kilka sposobów, na przykład dzwoniąc 511 115 104. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Pani Basiu.
1: Witam Panie Wojtku, wszystkiego najlepszego życzę i chciałabym złożyć gorące życzenia z okazji zbliżających się imienin. Dużo zdrowia, szczęścia moim córkom Aleksandrze i Magdalenie i wszystkim znajomym i słuchaczom radia i chciałabym prosić o piosenkę Radość o poranku.
0: Już notuję i będę szukał.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawienia Pani Basiu, wszystkiego dobrego.
1: Nawzajem panu też. Do widzenia.
0: Do widzenia. To była nasza stała słuchaczka pani Basia. Można dzwonić, tak jak słyszeliście, można też pisać SMS numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Można też pisać mail, adres fala@konin.fm oraz wiadomości do naszego radiowego messengera. Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo.

0: Koronin FM 104.1.
1: Reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i JQ Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
0: Konin FM.

Słoneczna niedziela, słoneczna, choć chciałoby się powiedzieć cieplejsza, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Na razie tylko 18 albo aż 18 stopni na plusie. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, radiowy koncert życzeń na naszej antenie. Pozdrowienia dla cioci Sylwii, Mariusza i Czarka z okazji pierwszej komunii. Jeśli chodzi o muzyczne prośby, takich piosenek w naszych zbiorach nie ma. Pozdrawiam całe radio i prowadzącego. Pozdrawiam moją całą rodzinę, rodziców Żanettę i Roberta i wuja Mateusza i Zbyszka. I Artura i babcię Grażynę, to od Kamila, który wraca do domu z wycieczki. Prośba o Boj, zbawmy się. Dzień dobry w niedzielę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia. Proszę o Sandrę pod tytułem Maria Magdalena. Radość o poranku, za chwilę później Boys, a później tak, będzie Sandra w utworze Maria Magdalena. Ja przypominam, że do 14:00 radiowy koncert życzeń, do 13:50 czekam na wasze życzenia i muzyczne dedykacje, które już teraz spełniamy.

Zbliża się 14, ale spokojnie, do tej pełnej godziny jeszcze czasu nam zostało. Mam komunikat do przekazania. Otóż znaleziono telefon na działkach na ulicy Świętojańskiej przy bramie numer 3. Jeśli ktoś szuka tego telefonu, prosimy o kontakt z numerem telefonu 665-569-667. Działki, ulica Świętojańska, brama numer 3. Czas na kolejne pozdrowienia. W dniu imienin kochanemu i wspaniałemu mężowi, tatusiowi, dziadkowi, pradziadkowi, Stasiowi. Wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa, samych szczęśliwych dni. A zdrowie niech zawsze będzie przy tobie. Tego życzą dzieci, żona, wnuki i prawnuk. Czerwone róże, prośba muzyczna. Dla mojej kochanej Justyny od męża Dawida prośba o nauczycielka tańca. Kochana kuzyneczko Karolino Grabowska, z całego serca życzymy ci, aby każdy dzień był dla ciebie źródłem radości i spełnienia. Niech twoje marzenia się spełniają, a problemy omijają cię szerokim łukiem. Bądź zdrowa, szczęśliwa i niech nadchodzący rok przyniesie same piękne chwile. Życzą kuzynki Iwona z Krzyśkiem, Agnieszka z Marcinem i Monika z Andrzejem. Od Sylwii prośba o Dodę pamiętnik. Jeszcze od Igi pozdrowienia dla kotka, miłej niedzieli. 511 115 104, dzwońcie pod ten numer z życzeniami, piszcie Facebook, Messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie również maile, adresę fala@konin.fm. Damian Hołecki, Doda i nauczycielka tańca już teraz.

0: Prawie 10 minut zostało nam do 14. Ostatnie pozdrowienia dziś na naszej antenie. Czas zaprezentować, czas przekazać i do nich już przechodzimy. Pogodynek wszystkich pozdrawia i prosi o Bohdana Smolenia. Pozdro dla wszystkich. Wszystkiego co najlepsze dla Karoliny Dominiak. Życzenia spełnienia marzeń, uśmiechu oraz radości Bożego błogosławieństwa przesyła rodzina bawiąca się u niej na grillu. Proszę o Stachurskiego, jej ulubionego, czuję i wiem. Pozdrowienia dla słuchaczy, proszę o Fanatik, Zakochany Chłopak. Pozdrawiam serdecznie biesiadujących w Sobótce, Grażynę, Tomka, Leszka, Bożenę i Grzegorza oraz Gienia. Pozdrawia Eugeniusz. Proszę o piosenkę Czule mnie obejmi, nie udało mi się tego znaleźć. Proszę o piosenkę Milano Adela, to od Kamila. W tą słoneczną niedzielę pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe radio. Proszę o Top One, Fred Kruger. Co jeszcze uda nam się dzisiaj zaprezentować, to Krzysztof Krawczyk, Bohdan Smoleń, Człowiek po 40. Później Top One, Fred Kruger i przed samą 14 powinien się jeszcze zmieścić Stachurski w utworze Czuję i Wiem. Dzięki za dzisiaj, dzięki za to, że jak zawsze byliście, za wasze pozdrowienia, życzenia, muzyczne dedykacje, które po 12 przekazywaliście na naszej antenie. Za tydzień od 10 ponownie zapraszam na programy. Najpierw muzyczną falę wspomnień, spotkanie z Halinką Walusiak, później od 12 radiowy koncert życzeń. Od 10 pozdrawiamy, od 12 przekazujemy muzyczne dedykacje. Za dzisiaj serdeczne, słoneczne, niedzielne dzięki. Jutro też oczywiście spotkanie ze mną w programie Popołudnie w dobrym rytmie po godzinie 15. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Dzięki, bye bye.
1: Ladies and gentlemen, the most dynamic duo in town.

0: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
2: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
3: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
0: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
4: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
5: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
4: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
6: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
4: Mam nadzieję, że około 70%.
0: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja, a jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, nie próżnuje i pracuje bardzo intensywnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera już 2 czerwca o godzinie 20 w MDK-u. Bilety są w sprzedaży. Turkowska grupa aktorska jest kolejną, jaka działa w Wielkopolsce Wschodniej. W Koninie ani w okolicy nie ma instytucjonalnego teatru, tak jak w Kaliszu czy Gnieźnie, za to w Turku oraz w Kole działają stałe grupy amatorów kochających grać na scenie przed publicznością.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.

0: Cent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już 30 maja o godzinie 16 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie odbędzie się wyjątkowy koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Bezpłatne wejściówki można odebrać w portierni szkoły.
3: Ewa Pilarska-Banaszak, prezes zarządu Stowarzyszenia HALO, nauczyciel altówki w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie.
4: Mówimy tutaj o muzyce dawnej, ale to jest muzyka właśnie ta dawna klasyczna. Nie mówimy tu o brzdękaniu, że tak powiem, ludowym, chociaż oczywiście ktoś się zaraz może obrazi, ale no chodzi mi jednak o tutaj tą skalę, ten poziom talentu gdzieś tam zaprezentowany, no to jest ten najwyższy, tak? Mówimy o Bachu chociażby, jakieś słyszę takie zdanie, nie wiem może, czy się pani pod tym podpisze, ale że no gdyby artyści robili tak, że jak nie są w stanie stworzyć czegoś lepszego niż ten dawny, no to na Bachu byśmy skończyli muzykę po prostu.
3: No trochę tak jest, na pewno. No, jakby kunszt Bacha, myślę, że powstało wiele prac na ten temat i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. I jakby to pokazuje ogrom i wszechmiar tego repertuaru i to, jak on bardziej jest użytkowy. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru, myślę, że będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu. Ja nie chcę jakby sprzedawać tego repertuaru, bo to jest wszystko dostępne, że tak powiem, w sieci, więc chcę zostawić tą nutkę niedopowiedzenia i tej ciekawości, ale to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny, oczywiście repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument. I nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz. Więc spróbujmy poczuć tę namiastkę tego. Ja jestem też przekonana, że wśród słuchaczy jest wiele osób, które były na poprzednich koncertach naszych w ramach warsztatów muzyki dawnej, ale my jako Stowarzyszenie HALO współpracujemy z Konińską Fundacją Per Muzyka, gdzie również wykonywaliśmy chociażby w tym roku Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu Józefa Haydna, czy w ubiegłym roku Cztery Pory Roku Antoniego Vivaldiego, więc ci z Państwa, którzy byli wtedy, na pewno pamiętają tamten klimat i wierzę, że to już stworzy odpowiednią zachętę do udziału w tym koncercie najbliższym.
4: Do czego serdecznie właśnie zachęcamy. No jest to końcówka maja, ale czy to będzie taki koncert pod czarny krawat, czy raczej można przyjść wiosennie?
3: Można przyjść wiosennie. Pora jest również, myślę, że taka adekwatna, bo ja wiem, że się przyjęło, że te koncerty to muszą być wieczorem. I potem człowiek jest w oczekiwaniu tak cały dzień i wychodzi z tego koncertu, a stwierdziłam, że będzie maj, będzie ciepło, więc ta godzina 16 będzie idealna. My też nie chcemy Państwa tutaj za wszelką cenę zamęczyć dźwiękami muzyki, więc myślę, że skończymy o odpowiedniej porze na to, aby pójść i potem gdzieś w lokalach gastronomicznych dalej kontynuować tą ucztę duchową.
4: Tak jest. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i gdzie można wejściówki przede wszystkim zgarnąć.
3: Wejściówki są już dostępne w portierni Szkoły Muzycznej, także serdecznie zapraszamy. Tam panie na portierni na pewno wydadzą takowe wejściówki. Gdyby ktoś miał problem z tym, aby pozyskać taką wejściówkę, to zapraszam do kontaktu. Można się kontaktować z nami przez messengera naszego facebookowego. Obsługujemy i profil Kapela Muzyka Gnezdnęzis, bo to jest orkiestra, którą prowadzimy jako stowarzyszenie, ale mamy również swój profil Stowarzyszenie HALO, także serdecznie zapraszam do kontaktu. Nie ma problemu, możemy również zarezerwować takie wejściówki dla kogoś, kto ma problem, aby dotrzeć po prostu wcześniej do szkoły. No i szkoła jest otwarta w konkretnych godzinach, między 8 a 20, więc to może być jedyne ograniczenie, no i w niedzielę jest również zamknięta, ale to myślę, że to nie będzie przeszkodą.
4: Myślę, że nie. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. 30 maja o godzinie 16, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. wstęp wolny, jak już wspomnieliśmy, tylko te wejściówki trzeba.
3: Tak, tak. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dzięki czemu udział dla Państwa w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo nazwiska, myślę, że takie topowe, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej w Polsce, no chociażby na wiolonczeli Jarosław Thiel, kierownik Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Dagmara Tyrcha na klawesynie, Natalia Jerzak na klawesynie, Monika Woźniak, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, Maciej Kończak na teorbie, Karolina Zych, wykładowczyni Uniwersytetu w Warszawie i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Myślę, że takie nazwiska osobistości, które ponownie, żeby ściągnąć do Kalina, mogą być bardzo trudno, więc tym bardziej serdecznie zapraszam, aby skorzystać z tej możliwości, tej okazji.
4: Tak, i my do tego zaproszenia się przyłączamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Dziękuję.
4: To będzie niepowtarzalna okazja, by usłyszeć wybitnych wykonawców muzyki dawnej i instrumenty, które rzadko goszczą na koncertowych scenach. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w portierni Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
6: Put your hands in the air, give me all your money.
7: This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
3: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
0: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
4: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
0: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
5: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: 22-letnia wokalistka z Konina, wielokrotna uczestniczka Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w naszym mieście, zaprezentuje się w Opolu ze swoim debiutanckim singlem Chciałabym Ci Powiedzieć. Mowa o Julii Wasielewskiej. Młodą koniniankę na scenie Opolskiego Amfiteatru zobaczymy 4 czerwca. Julka przyznała na profilu społecznościowym, że stanąć na najpiękniejszej scenie w Polsce jeszcze kilka lat temu wydawało się jej czymś nierealnym. Powalczy tam o przyznawaną przez jury nagrodę imienia Anny Jantar oraz o przyznawaną przez nas Nagrodę Publiczności.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.

usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kirii 23.

0: 963 766 023.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Reklama.

0: świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Kolejne autobusy elektryczne zasilą flotę MZK Konin. Spółka podpisała umowę na zakup 6 elektryków marki Karsan za ponad 22 miliony złotych.
3: Jestem Sławem Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybuterem Karsana na Polskę.
4: Proszę powiedzieć o Karsanach właśnie, czym ta marka się wyróżnia?
3: Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów, autobusów miejskich mają jedyny w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Też co do źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak i są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, jest, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów.
4: A gdzie Karsany są produkowane?
3: W Bursze. Bursze w Turcji. Bo to jest generalnie, Bursa jest jeden od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejskie producenci mają jakąś fabrykę w Bursie.
4: A w Kaliszu macie takie przedstawicielstwo?
3: Tak? My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Znaczy, siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkość jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są taka miasta, które na tym wymagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologii, znaczy co do silnika i baterii, znaczy cały napęd tego pojazdu jest BMW.
4: A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało serwisowanie tego samochodu, tego pojazdu, bo my często mamy tak, te wszystkie autobusy praktycznie, które są w Koninie, one są naprawiane na bieżąco przez naszych mechaników. Tak. Oni jakieś przeszkolenia przychodzą. Czy tak było też w tym przypadku?
3: Tak jest, tak. Też jest podpisana umowa ASO, czyli Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
2: Zakup był zrealizowany w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Dofinansowano go w 70% z funduszy europejskich, a w 15% z budżetu państwa.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM. Konin FM. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Liz. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: head. Ooh, that love is all I'm thinking about. Got you on loop inside my head. It's the only.
1: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
1: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
1: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
5: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Już za tydzień, w sobotę 16 maja, Nocny Muzeów. Od 17 do północy będzie można bezpłatnie zwiedzać zamek i sąsiednie obiekty na osiedlu Kosławice w Koninie. Czekać będą działania artystyczne i animacje, spotkania z historią i tradycją, warsztaty rękodzielnicze i pokazy, koncerty i występy na żywo, rekonstrukcje historyczne oraz strefa relaksu w ogrodzie i coś dobrego do zjedzenia. Wśród atrakcji portret z charakterem. Artysta Jacek Frąś będzie tworzyć karykatury. Podobne atrakcje czekać będą w muzeach na terenie całej Wielkopolski.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna, od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 19 do 23, ale jutro już w całej, prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.

0: 104.1. Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6

0: autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Reklam.

0: wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejny wykład z cyklu Muzealne spotkania z kulturą. Jest to cykl wykładów z zakresu historii, sztuki, etnografii i archeologii połączonych z twórczymi i inspirującymi dyskusjami. Wykłady odbywają się regularnie w każdą środę miesiąca i mają formę swobodnych spotkań przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku. Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 17 w budynku Spichlerza.
6: Zapraszamy na kolejne muzealne spotkanie z kulturą. Będziemy gościć pana profesora Daniela Makowieckiego, archeologa z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika, który wygłosi wykład pod tytułem Z daleka od naszej zagrody, czyli skąd pochodzą nasze zwierzęta gospodarskie. Pan profesor poruszy temat wędrówki zwierząt wraz z ludźmi. One przywędrowały i z dalekiej Azji, i z Afryki. Jak to wyglądało, w jaki sposób odczytuje się pewne informacje zawarte na przykład w szczątkach kości zwierzęcych. Skąd pojawiła się w naszej zagrodzie krowa, jakie jest najdzielniejsze zwierzę na świecie. Także myślę, że będzie to interesujące spotkanie z kulturą. Zapraszam oczywiście wszystkich na te spotkania, które odbywają się w miłej, towarzyskiej atmosferze. Zachęcamy do zadawania pytań. Oferujemy oczywiście miłą atmosferę, kawę, ciastko i przede wszystkim ciekawą podróż w głąb naszej historii. Dalekiej, ale i też tej bliskiej. To w maju, natomiast w czerwcu zapraszamy już dzisiaj na spotkanie z panem Przemysławem Wątrobą. Jest to kustosz gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, który opowie nam o badaniach inwentaryzacji zabytków średniowiecza, które zostały przeprowadzone przez pana Sroczyńskiego na terenie dawnego regionu konińskiego. Czyli będzie o takich zabytkach jak najstarsza część kościoła w Starym Mieście, te ryciny, bo on też pokaże nam ryciny, które zostały sporządzone właśnie w momencie tego badania, tej inwentaryzacji, która została przeprowadzona, jak dobrze pamiętam, w XIX wieku i zachowało się mnóstwo rysunków, które parę lat temu były prezentowane też u nas na wystawie zorganizowanej przez pana Janusza Gulczyńskiego o dawnych pocztówkach i Konin i okolice na dawnych pocztówkach. Między innymi tam pojawiają się te zabytki związane. Nasz słup milowy, fragmenty fary również. Także myślę, że to będzie taki smaczek i takie spotkanie typowe dla osób, które interesują się regionem, historią regionu. Będzie to ciekawe spotkanie z panem, który na co dzień zajmuje się właśnie tego typu artefaktami historycznymi, jakimi są ryciny. Jeśli lubicie historię, zwłaszcza naszego regionu, tego co interesuje was to, co działo się dawniej, jak wyglądała nasza przestrzeń, to zapraszamy serdecznie w czerwcu właśnie na spotkanie z panem Przemysławem Wątrobą. Spotkanie będzie tyle wyjątkowe, że będą pokazane ryciny, te, które zostały sporządzone właśnie podczas tej inwentaryzacji, która odbyła się prawie 200 lat temu.
5: O dwóch najbliższych muzealnych spotkaniach z kulturą mówiła Elżbieta Sztamblewska, etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Konin FM. Konin FM.

0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
1: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
3: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
1: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacja i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Zespół nowych, szybkich zjeżdżalni, do tego ogród wodny, czyli laboratorium zabawy z eksponatami naukowymi, nauka jazdy elektrycznymi mini-jeepami dla najmłodszych, ekologiczne łódki elektryczne, zewnętrzny klub fitness, strefa relaksu z plażą trawiastą oraz zielony labirynt. To w wielkim skrócie nowe atrakcje w Uniejowie. Trwa rozbudowa kompleksu termalnego, będzie on większy o hektar w kierunku drogi krajowej nr 72. Otwarcie 16 maja. Odbędzie się wtedy wielka impreza z koncertami Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Reklama.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Po blisko 2 latach prac nowy most w Ślesinie został otwarty dla ruchu. Inwestycja uznawana za jedną z najważniejszych drogowych realizacji w regionie w ostatnich latach ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców oraz turystów.
3: Henryk Drzewiecki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Doskonale się ten most się komponuje z piękną mariną, która jest tak licznie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców subregionu konińskiego, ale przez turystów całej Polski. Ważna inwestycja, 24 miliony złotych, koszt kwalifikowany, 70% tych środków zostały przekazane przez Unię Europejską, a 30% przez Urząd Marszałkowski z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem na czele. Z tego wynika, że Urząd Miasta i Gminy Ślesinie nie podniósł z tego tytułu żadnych kosztów. Przede wszystkim ułatwi życie mieszkańcom, tym, którzy tutaj nie tylko mieszkają, ale tym okolicznym miejscowościom, które przez ten most muszą przejeżdżać w życiu codziennym, ale turyści, którzy będą tutaj przyjeżdżać, nie będą się korkować, będą mogli bezpiecznie dotrzeć do tych pięknych ośrodków wypoczynkowych, które znajdują się na brzegu Jeziora Ślesińskiego.
2: Starosta koniński Katarzyna Fryza podkreślała, że w starostwie cieszą się z zakończenia tej inwestycji, również dlatego, że część dróg powiatowych, które służyły jako objazdy, wreszcie będą mogły zostać wyremontowane, z czym powiat musiał się póki co wstrzymywać.
4: I cieszymy się z tego powodu, bo droga wojewódzka 263 to jest ważna arteria przebiegająca przez centrum miasta Ślesina, przez całą gminę Ślesin. Most, który był remontowany, trochę podzielił gminę na 2 części, co przełożyło się bezpośrednio na utrudnienia w dojazdach, ale również na osłabienie ruchu turystycznego nad jeziorami naszymi. Natomiast w tej chwili oddanie tego mostu jest jakby otwarciem nowym oknem na świat. Będziemy mogli z perspektywy tego mostu również podziwiać piękno przyrody tutejsze. Komunikacyjnie niesamowicie ważne, bo droga wojewódzka, tak jak powiedziałam, łącząca przejazdowa od Kleczewa w stronę Sąpolna i dalej. Dla mieszkańców Ślesina również scentralizowanie, po prostu połączenie gminy, więc jakby potrójna okoliczność, bardzo pozytywna dla gminy Ślesin.
2: Starostwo konińskie ma już na oku kolejny most, ten w Biechowach.
4: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę. Połączyliśmy siły, zaczynając od największego naszego partnera, to jest Samorządu Województwa Wielkopolskiego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że pan marszałek również dostrzegł tę inwestycję jako ważną z punktu widzenia planów przebudowy drogi wojewódzkiej i włączył się bardzo mocno w to finansowanie. Miasto Konin również, gmina Krams, gmina Krzymów, które zawsze deklarowały to wsparcie dla inwestycji i powiat kolski. No nie wspomnę o udziale również powiatu konińskiego, no ale jakby jesteśmy sprawcą tego pomysłu i tej inwestycji i chcemy ją zrealizować.
2: Choć część prac wykończeniowych potrwa jeszcze do lata, kierowcy już mogą korzystać z nowej przeprawy nad kanałem Warta-Gopło. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja nie tylko usprawni komunikację, ale także przyczyni się do dalszego rozwoju gminy Ślesin i całego regionu.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
2: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
0: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
3: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
4: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka. Na koniec przewidziano jak zawsze spotkanie przy kawie. Zapraszamy 15 maja na godzinę 11 do Kowalewka. To miejscowość, z której pochodziła tworząca potem w Koninie pisarka Zofia Urbanowska.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo ciepły i pogodny. Dzisiaj wieczór, w nocy też w miarę ciepło, od 4 do 11 stopni. Jutro z kolei przez Polskę będą przechodzić deszczowe chmury i burze prawie w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. A temperatura od 19 do 23 stopni, czyli cieplej niż dziś.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Knajpy próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omodę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Konin jest wskazywany jako potencjalna lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej, zarówno państwowej, jak i prywatnej. Władze na różnych szczeblach samorządu liczą, że to może być przełomowy projekt dla regionu.
3: Ale odchodząc od sesji, jeszcze na koniec zapytam pana radnego jako studenta energetyki na Politechnice Poznańskiej o te różne doniesienia, które się pojawiają odnośnie elektrowni atomowej w Koninie, bo tutaj słyszymy ze strony nie rządowej, ale ze strony prywatnej, czyli zapaku rodziny Solorzów. Z jednej strony o próbach dogadania się z Amerykanami albo o duży atom, albo o SMR-y. I jedna i druga rzecz jest brana przez spółkę ZEPAK pod uwagę, jest brana jak najbardziej oczywiście w kontekście lokalizacji Konina i no, może tak być, że niezależnie od decyzji o lokalizacji drugiej elektrowni atomowej, tej państwowej, to w Koninie jakaś forma atomu też powstanie, prywatna na przykład.
4: Na pewno jakaś forma powstanie, ja w to silnie wierzę, ponieważ Konin ma do tego najlepsze warunki. My też organizowaliśmy konferencję i poseł organizował i nasz Nowak, który zajmuje się energetyką i tutaj taką konferencję, która była tak dla energetyki, ale też zrzeszała tutaj region koniński. I mi się bardzo spodobało takie hasło, że jesteśmy lokalizacją lepszą niż dobrą. I myślę, że to hasło tak naprawdę mówi wszystko, ponieważ kiedy zaczęła się taka dyskusja Konin czy Bełchatów, to jasno pokazujemy, że nasza lokalizacja dla tej inwestycji jest lepsza pod każdym względem. Mamy dostęp do wody, co zawsze sprawia, że finalnie chłodzenie takiej elektrowni jest tańsze niż w przypadku po prostu w Bełchatowie jest okropna sytuacja hydrologiczna i tam tej wody nie będzie jeszcze bardzo długo. W Bełchatowie
3: mają też swoje argumenty.
4: Nie mają argumentów, bo na koniec będzie decydowała się cena, będzie liczyć się cena, a takie chłodzenie wodą jest zawsze tańsze niż budowanie systemów otwartych. Jeśli chodzi o warunki też sejsmiczne, no regularnie słyszymy o trudnej sytuacji w Bełchatowie i o trzęsieniach ziemi czy pogórniczych z naprawdę, już nie pamiętam teraz jaka była ta skala wstrząsów, ile dokładnie, ale co, mówimy o poważnych wartościach, w Koninie nie mamy problemu z tą sytuacją. Ja tutaj nie chciałbym komentować już takiej prywatnej też sukcesji, która była...
3: Znaczy na wszystkie te argumenty odnośnie i sejsmiki, i hydrologii Bełchatów i państwowa spółka PGE mają swoje argumenty, że da się to wszystko...
4: Tak.
3: Da się to zrobić. Tylko cena. Tutaj.
4: Tylko będzie drożej. A na koniec właśnie jaki problem mamy z budowaniem drugiej czy trzeciej energetyki jądrowej, ponieważ no to OZE, to zielone źródła energii, no one dobrze działają w momencie, kiedy mamy jakieś stabilne, jakiś taki centrum tego systemu. No i takim centrum wcześniej było węgiel, takim fundamentem. Teraz tego fundamentu nie chcemy mieć w postaci węgla, więc musimy wybrać atom. Jest to jasne dla drogi naszej energetyki. Jasne, oni mogą to wszystko zrobić, tylko to będzie o wiele droższe, a problem jest taki, że nas na to nie stać. Nie stać nas na elektrownie jądrowe, one są bardzo drogie, więc tutaj wybieranie jeszcze droższej opcji, no to nie rozumiem, jaki to ma sens. I chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi o tą państwowe wybieranie drugiej lokalizacji, to jeszcze decyzja nie została podjęta i też tutaj apelowałbym, żeby też nie ulegać takim, bo często przez to, że jest to temat bardzo głośny i bardzo klikalny, to gdy pojawia się jedna czy druga wypowiedź, niestety często polityczne lub takie niezwiązane ze środowiskiem ekspertów, a tutaj naprawdę eksperci, proszę mi wierzyć, będą dokonywać wyboru lokalizacji, więc na koniec ja bym poczekał jeszcze na wskazanie tej drugiej lokalizacji państwowej, ponieważ wierzę, że może być to Konin, a w kategoriach tych prywatnych szans dla naszego miasta, jeśli chodzi o energetykę, no to razem z panem tak naprawdę śledzę te doniesienia i liczę, że w jakiejś formie ta energetyka jądrowa do nas przyjdzie, ponieważ będzie to dla nas naprawdę spore wzmocnienie. Konin będzie o wiele na pewno bardziej atrakcyjny przez to, jakich problemach mówimy ogólnie miast powiatowych,
3: to,
4: w miastach
3: średnich.
4: Dwa razy
3: większy budżet.
4: No to Konin będzie chociażby bardzo atrakcyjny, bo będzie to miasto z pewną przyszłością i będzie na pewno lepiej postrzegane przez inwestorów.
3: Joachim Sikorski, radny miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
2: Spór o atom jeszcze prędko się nie zakończy. Zobaczymy, czy energetyka dalej pozostanie fundamentem, na którym stoi Konin.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
0: Konin FM.

0: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii znalezionego w Białymstoku znowu uciekł rodzicom.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
2: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
0: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
3: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z łódzkich Zielonych.
4: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
3: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z łódzkich Zielonych.
5: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
0: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Młodzieżowy Teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. Na scenie zobaczymy Barbarę Błaszczyk, Leona Ciesielskiego, Lucynę Darul, Aleksandrę Marcinkiewicz, Jakuba Kędziorę, Marię Rokicińską i Kajetana Smucerowicza. To młodzi mieszkańcy okolic Głodna, Smolnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie będzie można obejrzeć 19 maja o 10.30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOKU w Brzeźnie. Wstęp jest wolny. Zachęcamy, by wybrać się na Sztukę Przetrwania.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro ma być jeszcze cieplej niż dziś. Od 20 stopni na północy do 22-23 w centrum. Za to jutro już możemy spodziewać się deszczu, a nawet burz prawie wszędzie. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, około 10 stopni.
1: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
3: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
4: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
3: Ja jeszcze może tutaj też wspomnę o samych zawodach. Sędziowie, którzy oceniają, wykładowcy, koordynatorzy zadań, cała obsługa techniczna, to są osoby, które sam, z którymi rozmawiałem, które znam osobiście. To nie są osoby, które oceniają z góry, tak? W żadnym wypadku nie próbują krzyczeć, nie próbują w jakikolwiek sposób poniżać. Jeżeli nawet drużyna na zadaniu popełni jakiś błąd, to właśnie po to są te zawody i po to są tam ci sędziowie, że mają na tym czas po każdej z konkurencji, tłumaczą błędy, ale nie przez wytykanie tych błędów, tylko przez analizę i poprawienie ich na bieżąco, żeby jak największa wartość tutaj merytoryczna z tych przez te mistrzostwa przemawiała.
4: Tak, żeby właśnie wyciągnąć tą wiedzę, żeby potem móc to wykorzystać w realnych działaniach, więc wiadomo, jest tutaj rywalizacja, ale głównie chodzi tutaj o to, żeby się sprawdzić i ewentualnie zdobyć jakąś nową wiedzę, nową
3: i zintegrować, tak?
4: I zintegrować właśnie, oczywiście, bo to też jest bardzo ważne.
2: No jest to lipiec, więc taki okres wakacyjny, no przecież przy okazji można potraktować to jako swego rodzaju troszeczkę urlop.
4: Dokładnie, jak jednostki jakieś z dalszych okolic, to mogą właśnie tutaj region Wielkopolski, Wielkopolski Wschodni właśnie zwiedzić.
2: Tak, a jest co zwiedzać, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym. Dużo pięknych jezior.
4: Tak,
2: więc jest z czego korzystać. No dobrze, chyba powiedzieliśmy o wszystkim, prawda? Tak więc jeszcze raz zapraszamy serdecznie postronnych widzów, którzy no może macie jakąś taką godzinę do podpowiedzenia, no bo domyślam się, że na te nocne, no to tam raczej nie zjawią się widzowie, ale i czy jest jakiś taki moment, w którym osoby na przykład młodsze, które interesują się tą pracą, mogłyby przyjść i zobaczyć, jak to wygląda właśnie w praktyce, czy to jest coś dla mnie?
3: Na nocne również zapraszamy, dlatego że też będą podane lokalizacje, gdzie te nocne zmagania się odbywają, bo są one w miejscach publicznych, także każdy ma...
2: A może właśnie taka nocna nawet bardziej zaciekawi
3: kogoś. Tak, ma dostęp. Na parę dni przed rozpoczęciem mistrzostw, tak jak powiedziałem wcześniej, na naszych mediach społecznościowych zostanie wstawiony post z wszystkimi lokalizacjami, gdzie dokładnie one mają się odbywać. Plus jeszcze, jeżeli ktoś miałby takie życzenie i chciałby nas odwiedzić tutaj w Szyszłowie, to według wstępnych planów oficjalne rozpoczęcie mistrzostw i wyjazd drużyn na zadania dzienne jest to godzina 9:00. Zawsze to robimy, można by powiedzieć, z hukiem, dlatego że wszystkie jednostki wyjeżdżają naraz, są i sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, są kibice, którzy na wyjeździe...
4: Autografy będzie można zdobyć wtedy od strażaków i innych ratowników.
3: Dokładnie, na wyjeździe, przy wyjeździe dopingują swoich zawodników, będzie można w biurze mistrzostw również, jeżeli ktoś będzie miał takie życzenie, pobrać dokument z kodami QR, żeby bezpośrednio trafić we wskazany adres. Także możliwości jest tutaj wiele. Zachęcamy do przede wszystkim obserwowania naszych mediów społecznościowych, czy to TikTok, Instagram, czy tutaj Facebook. Zapraszamy również osoby, które chciałyby wesprzeć tutaj nasze nasze przedsięwzięcie, czy to osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia czy instytucje. Jesteśmy otwarci na każdą rozmowę, także wraz tutaj z rzecznikiem prasowym mistrzostw serdecznie zapraszamy 10-11 lipca do powiatu słupeckiego.
2: A ja wam, panowie, dziękuję za tą rozmowę, a uczestnikom tych mistrzostw już teraz życzymy powodzenia. Nie wiem, co można połamać przy okazji takich mistrzostw, no ale...
4: Nawet jak się coś połamie, to będzie tylu ratowników, że tak, na pewno pomogą.
3: Tak, że pomoc będzie natychmiastowa. No przede wszystkim życzyć szczęścia. No, bo...
2: Także szczęścia w takim razie życzymy. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy również.
5: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Reklama. Konin FM.

0: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona-Real.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
2: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
0: Jarosław Sellin z PiS-u mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
3: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
0: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin lagunowych jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
0: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
5: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
0: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, nie próżnuje i pracuje bardzo intensywnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera już 2 czerwca o godzinie 20 w MDK-u. Bilety są w sprzedaży. Turkowska grupa aktorska jest kolejną, jaka działa w Wielkopolsce Wschodniej. W Koninie ani w okolicy nie ma instytucjonalnego teatru, tak jak w Kaliszu czy Gnieźnie, za to w Turku oraz w Kole działają stałe grupy amatorów kochających grać na scenie przed publicznością.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro w całej Polsce, prawie w całej Polsce możliwe burze, tylko na północnym wschodzie kraju nie powinno padać. Będzie bardzo ciepło, od 19 do 22 stopni. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do około 10 i nadal we wtorek możliwe opady deszczu na zmianę ze słońcem.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Właśnie w tym kontekście radny Joachim Sikorski opowiada o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji w sieci.
3: Mamy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii i pojawia się coraz więcej takich eurosceptycznych nastrojów, czy to w Polsce, czy w innych krajach. Węgry pokazały, że można ten trend odwrócić. Natomiast no, ciągle jest to zagrożenie, że będziemy chcieli w pewnym momencie zrobić to, co zrobiła Wielka Brytania. Czym to może się skończyć? Czym to się skończyło na Wyspach Brytyjskich?
4: Na Wyspach Brytyjskich skończyło się to tym, że przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na historię tego, jak przebiegło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, no to powód był pierwszy taki, że będziemy mieli pod kontrolą migrację. Tak mówili politycy, którzy byli za wyjściem Wielkiej Brytanii. Drugi powód był taki, że Wielka Brytania była płatnikiem netto, co oznacza, że na takim prostym bilansie przelewów więcej dopłacała do Unii niż wyciągała z nich pieniędzy. I tam policzyli, drugi był taki argument właśnie, że będziemy mieli więcej pieniędzy do wydania realnie tutaj, a nie będziemy je przesyłać do Brukseli, tak mówiono. I na tych dwóch powodach dokonano tej decyzji. I trzeci, przepraszam, jeszcze bezrobocie. Finalnie mamy tak, że jak spojrzymy na bilans tego, jak dzisiaj obywatele Wielkiej Brytanii patrzą na powrót do Unii, to oscyluje taki 65% społeczeństwa żałuje tego, czyli już większość tak naprawdę dzisiaj by takie referendum, że tak kolokwialnie powiem, nie przeszło w tej sprawie, a jak spojrzymy na te trzy powody, które były jakby pierwszą przyczyną do tego, żeby w ogóle mówić o wyjściu z Unii, to Wielka Brytania dalej ma ogromny problem z migracją, tylko teraz, tak jak wcześniej, była to migracja z państw europejskich, z Unii Europejskiej przede wszystkim, migracja studencka, zarobkowa, to teraz jest to przede wszystkim migracja osób dalszych kulturowo, z innych części świata, niekoniecznie tylko z Unii Europejskiej. Ten odsetek tych ludzi o wiele spadł, także ten problem nie został rozwiązany.
3: Jeśli chodzi, pogorszył.
4: Pogorszył. Myślę, że
3: Tak, że Brytyjczykom na przykład nie pasowało to, że tam to jest taki napływ Polaków na przykład, a okazało się, że teraz mają napływ...
4: Tak, znaczy ja powiem tak, że jeżeli dla osób właśnie o bardzo konserwatywnych wartościach imigrant równa się zagrożenie, to mi się wydaje, że osoba, która jest jeszcze dalej kulturowo, jest na przykład z Azji lub z Afryki, no po prostu jest dalej kulturowo od innych Europejczyków, co myślę, że jest właśnie kontrskuteczne do tego, co chcieli osiągnąć. Jeśli chodzi o drugi powód, ten gospodarczy, tych finansów, ile oni mogło zostać tych pieniędzy na miejscu, no to okazało się, że nie jest to prawdą i naprawdę ekonomiści liczą to, ile wzrostu PKB Wielka Brytania traci rocznie, przez to po prostu, że stała się mniej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, bo inwestorzy wolą wybierać unijny rynek, który jest jednolity i łączy, niż dzieli, więc tutaj Wielka Brytania też straciła i w przypadku bezrobocia też sytuacja wcale się nie poprawiła. Więc to nie jest żadne wyjście, to nie jest żadne rozwiązanie. Obserwujemy to, jak te nastroje eurosceptyczne gdzieś rosną w polskim społeczeństwie. Jesteśmy wciąż bardzo, jakby cieszymy się i jesteśmy bardzo proeuropejskim narodem, ale jednak rośnie ten odsetek i...
3: Jesteśmy, tak mi się wydaje, nadal tacy proeuropejscy, bo cały czas przyświeca nam ten cel, że mamy dotacje unijne, że możemy sobie na fotowoltaikę gdzieś tam w gminie Rychwał, Sąpolno założyć pompę ciepła i tak dalej, zwłaszcza teraz jak mamy te programy nasze na transformację Wielkopolski Wschodniej. Więc korzystamy namacalnie z tych pieniędzy unijnych i wydaje mi się, że większość z nas właśnie tak postrzega Unię Europejską, że to jest system dawania dotacji. Natomiast to, co tutaj też pan radny trochę o ten temat zahaczył, kwestia handlu międzynarodowego, to jest bardzo ważny aspekt Unii Europejskiej. To jest bardzo ważna korzyść, którą mamy. Teraz Polska awansowała chyba na czwarte miejsce, jeśli chodzi o partnerów Niemiec.
4: Handlowych, tak, zgadza się. Jeśli chodzi o wymianę handlową, przeskoczyliśmy jedno miejsce wyżej. I to jest ważne, żeby podkreślać te inne wartości, to jakie są zalety poza właśnie tymi inwestycjami, które widzimy też wszędzie, bo i na autobusach, i na pociągach wszędzie są naklejki dofinansowania z Unii Europejskiej i my też jako naród obserwowaliśmy przez ostatnie te 20 lat Polski w Unii naprawdę nasz taki gwałtowny rozwój, ale w momencie, kiedy polska gospodarka będzie już tak rozwinięta, że dogonimy kraje zachodu, to staniemy się płatnikiem netto, czyli teoretycznie będziemy więcej wpłacać niż wyciągać z Unii. Ważne jest to, żeby podkreślać, że bycie częścią tego wspólnego rynku jest o wiele bardziej istotne ekonomicznie i daje większe szanse rozwoju i też większe możliwości przyciągania inwestorów. To jest o wiele ważniejsze niż taki prosty przelew, którym można pochwalić się w kontekście tyle i tyle pieniędzy. Wiadomo, że jest to prostsze do zrobienia, bo jakiś polityk powie, dostajemy tyle i tyle milionów, miliardów i to jest łatwiejsze niż opowiadanie o tych mechanizmach gdzieś wymiany handlowej, ale nie jest to aż tak samo cenne po prostu i ważne, żeby o tym mówić w kontekście tego, że prędzej czy później wraz z rozwojem naszej gospodarki my też takim płatnikiem netto się staniemy.
3: No i właśnie, a staniemy się po to, żeby te pieniądze trafiały, tak jak w naszym przypadku trafiały w dużej ilości do Polski, żeby trafiały do krajów, które będą przyłączane do Unii Europejskiej, po to, żebyśmy mieli coraz większy ten rynek wspólny, wspólnego handlu, wspólnych przedsięwzięć, wspólnego biznesu, tak, jako Unia Europejska, żebyśmy też konkurowali ze Stanami, z innymi grupami państw. No i właśnie wy jako radni Konina byliście w ubiegłym roku w Mołdawii.
4: Na Mołdawii jest takie miasto Ungheni, to jest nasze miasto partnerskie, miasta Konina. To jest trzecie największe miasto w Mołdawii. Ono ma takie ciekawe położenie geograficzne, ponieważ to jest, leży na granicy z Rumunią. My byliśmy tam w trakcie wyborów parlamentarnych, które były bardzo gorącym też okręcem na Mołdawii, ponieważ no, tak jak Gruzja przegrała tę, wybrała tak naprawdę albo przegrała, no nie wybrała kierunku europejskiego zachodniego, tylko tam wygrała opcja prorosyjska, jeśli chodzi o wybory, no to Mołdawia też była taką kolejną areną walk, powiedzmy, pomiędzy tymi, z jednej strony deklaracją społeczeństwa, my chcemy integrować się z Zachodem, a infiltracją rosyjskich służb i wywiadu i różnych instytucji. To jest naprawdę, było bardzo ciekawe doświadczenie z perspektywy i jest mi przykro, że osoby o poglądach takich, że Polska powinna dokonać tego polexitu, nie mogą do takiego miejsca pojechać, bo to jest w tym miejscu, Mołdawia nie jest w Unii, nie widziałem nigdzie tylu unijnych flag poza Brukselą, co w tym miejscu. Oni dostają, w tym momencie udaje im się dostawać na przykład dofinansowania na system segregacji śmieci, bo oni mają naprawdę sporo problemów z takimi elementarnymi potrzebami i też usługami komunalnymi w miastach. To jest, Mołdawia to jest najbiedniejszy kraj w Europie, więc oni wszędzie chwalą się tym, że udało im się jakieś środki już pozyskać, że chcą tej integracji, bo oni przede wszystkim widzieli przez te ostatnie, ojejku, teraz chyba myślę, że 10-15 lat, jak Rumunia dołączyła, bo Rumunia dołączyła po nas, widzieli ten rozwój na swojej zachodniej granicy i widzieli to, jak oni zostają w miejscu. Więc tam to społeczeństwo, które ma obywatelstwo też Rumunii i regularnie po prostu widzi, jak te państwa się rozwijają, to tam nie istnieje coś takiego jak eurosceptycyzm i naprawdę te nastroje są bardzo prounijne. Też rozmowa z tymi ludźmi, jak oni też postrzegają tą Unię jako okno na świat, jest naprawdę, zmienia też troszeczkę spojrzenie, bo w momencie, kiedy już łatwo jest nie myśleć o tym, co już mamy i po prostu brać to za pewne, a inaczej się słucha o tych wartościach i możliwościach z perspektywy osób, które ich nie mają, po prostu i marzą o nich.
3: No, potrafimy przywyknąć do tego, do dobrobytu, który mamy i go nie doceniać często. I wasz konkurs, który prowadzi poseł Tomasz Nowak razem z podpatronatem europosłów byłej premier Ewy Kopacz i Michała Wawrykiewicza, polega na nakręceniu rolki, czyli krótkiego filmiku w internecie. Młodzież z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego, gnieźnieńskiego, no i miasta Konina ze szkół ponadpodstawowych ma za zadanie nakręcić właśnie taką rolkę do 90 sekund po to, żeby pokazać jakieś korzyści z Unii Europejskiej, z naszego bycia we wspólnocie, czy to tutaj z naszego podwórka, z naszej okolicy, czy z, nie wiem, z mojej filozofii podróżowania po świecie, multum innych korzyści, które daje członkostwo, ale pytanie, po co?
4: Robimy to po to, jasne, jeśli chodzi o temat, to tutaj jest, dajemy punkty za kreatywność i, że tak powiem, jest naprawdę do czego się odnieść, tu każdy uczestnik może się wykazać skupieniem uwagi na zupełnie innych zaletach, ale robimy to po to, aby dać taką, stworzyć pewnego rodzaju platformę i do tego, żeby także skierować na chwilę naszą uwagę na te pozytywne aspekty, ponieważ w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach jesteśmy zalewani negatywnymi informacjami, ponieważ one się klikają. W mediach społecznościowych szybciej skomentujemy post, który nas zbulwersuje, zdenerwuje, niż zareagujemy na post, który po prostu stwierdzimy, że jest to dobra informacja jakaś, którą widzimy. I przez to, że właśnie jesteśmy bombardowani często fałszywymi i złymi informacjami na temat Unii Europejskiej, myślę, że dla osób, a jest nas coraz więcej, które informacje pozyskują głównie z mediów społecznościowych, może się tworzyć taki troszeczkę niezdrowy obraz, niezbalansowany i warto, myślę, że w takich momentach przypomnieć, po co tam jesteśmy. Po prostu widzimy manipulacje i regularnie to, jak Polacy zalewani są w mediach społecznościowych fałszywymi często informacjami na temat różnych aktów prawnych w Unii Europejskiej i w ten sposób takim też poprzez zaangażowanie młodych ludzi chcemy temu przeciwdziałać taką inicjatywą.
3: I technicznie, co trzeba zrobić, jeżeli ktoś taką rolkę sobie wymyśli, nakręci?
4: Trzeba nagrać od 40 do 90 sekund i wstawić na media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama lub na TikToka lub na wszystko razem i przesłać nam na maila, który znajdziecie na mediach społecznościowych posła Tomasza Piotra Nowaka.
3: Do 20 maja.
4: Do 20 maja i będziemy poprzez ocenę komisji merytorycznej filmów wybierać 3 zwycięzców, którzy pojadą do Brukseli i będą mogli dodatkowo zabrać po 2 osoby ze swojej szkoły także na taką wycieczkę, żeby mogli poznać to i zobaczyć, jak to serce Unii bije na miejscu i porozmawiać z ludźmi, z urzędnikami, którzy zajmują się na co dzień pracą. Pracą nad naszą wspólnotą. Myślę, że jest to naprawdę interesujące doświadczenie, ponieważ można sobie samemu na miejscu wypracować pogląd na każdy temat i to jest niezwykłe

0: polityka wspólnoty.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Miasto Konin wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną stworzy park przemysłowy. Będzie miał powierzchnię 37 hektarów. Prezydent Piotr Korytkowski podpisał umowę, która stanowi fundament dla wspólnego zagospodarowania strategicznych obszarów gospodarczych Konina. Jej celem jest utworzenie i rozwój parków przemysłowych na terenie miasta zarządzanych przez ŁSSE z wykorzystaniem instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. Mowa tu na przykład o terenach w rejonie Malińca i Międzylesia, które mogą spełnić oczekiwania takich branż jak pet food, data center i defense. To otwiera przed nami nowe możliwości. Przypomnijmy, że już kilka tygodni temu na naszej antenie wiceprezydent Paweł Adamów zdradził plany dotyczące czeskiego inwestora, który jest zdecydowany na budowę swojej fabryki oraz centrum logistycznego w Koninie. Chodzi o znanego producenta renomowanej karmy dla psów, która dobrze sprzedaje się w Polsce, jednak wciąż nie jest produkowana w naszym kraju. Firma chce zainwestować u nas w mieście, jednak potrzebuje do tego dużego terenu. Rozwiązaniem w tej kwestii ma być współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i pozyskanie działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowy zakład w Koninie powinien dać około 100 stabilnych miejsc pracy. Władze Konina liczą, że zarówno chińska fabryka baterii do samochodów elektrycznych, jak i czeski producent karmy będą bodźcem, który uruchomi potencjał miasta, przyciągając tu kolejne przedsiębiorstwa. Możliwe, że węglowy blok w elektrowni Pątnów będzie czynny jeszcze w 2027 roku. Grupa ZEBAK zaczyna zwalniać tempo. Wydobycie z jedynej czynnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin w Tomisławicach koło Wierzbinka w kolejnych miesiącach będzie prowadzone na dużo mniejszą skalę, a elektrownia na konińskim osiedlu Pątnów ma być uruchomiona rzadziej, już tylko wtedy, gdy pozostałe źródła w Polsce wraz z farmami wiatrowymi i słonecznymi nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej mocy na potrzeby kraju. Spółka chce postarać się o przedłużenie możliwości sprzedaży prądu z węgla także w 2027 roku. Pierwotnie miało to być do końca bieżącego, jednak ZEPAK zawiesił projekt związany z przekształceniem Pątnowa na blok gazowy. Firma Solorzów liczy, że w przeciągu roku wyjaśni się kwestia dotycząca rządowego lub prywatnego atomu w tej lokalizacji. Do tego czasu nic nie stoi na przeszkodzie, by energię elektryczną w dalszym ciągu wytwarzał blok węglowy. Jednocześnie złoże eksploatowane przez kopalnię pozwoli na wydobycie węgla do końca 2026. Tymczasem w Turku trwa nieco opóźniona budowa elektrowni gazowo-parowej ZEPAK-u. Zakład ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Prywatny gigant energetyczny rozważa także kolejne OZE w regionie. W Przykonie, w powiecie tureckim, ma powstać jeszcze jedna farma fotowoltaiczna. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie domyka kwestię finansowania zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport Publiczny w Subregionie Konińskim, który jest realizowany przy wsparciu unijnych środków z puli pieniędzy dla naszego województwa na sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej. Ten duży projekt w przypadku samego tylko Konina obejmuje nową zajezdnię autobusową wraz ze stacją wodorową, 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Nowa zajezdnia autobusowa powstanie przy ulicy Brunatnej w pobliżu słynnego turkusowego jeziorka, które coraz bardziej zarasta i z biegiem lat straci swoją wyjątkową barwę. I nie będzie to jedyna nowość w tym rejonie. Świecące dziś nieco pustkami tereny inwestycyjne w niedalekiej przyszłości mają zapewnić się także prywatnymi projektami. Wśród nich liczone w miliardach euro Centrum Sztucznej Inteligencji, czy być może także dużych rozmiarów zagraniczny magazyn energii. A wracając do inwestycji miejskich związanych z komunikacją autobusową, już w wakacje ma rozpocząć się przebudowa przystanków przy wieży ciśnień. Sąsiedztwo dworca kolejowego zyska nowoczesne centrum przesiadkowe obsługujące autobusy MZK i PKS-u oraz innych krajowych i międzynarodowych przewoźników. Planowana jest także przebudowa tego odcinka ulicy Kolejowej, tak by autokary miały ułatwiony, płynny wyjazd. I dodajmy jeszcze, że jutro dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji a tureckim producentem autobusów Karsan. Cudowne życie obejrzymy w ramach spotkania z cyklu Kino Seniora. Tytuł filmu jest dość przewrotny. To trudny temat, zmuszający do refleksji. Fabuła osadzona jest w latach 60. W pewnej rodzinie na świat przychodzi chłopiec, najstarszy z sześciorga rodzeństwa. Rodzi się z rzadką i trudno uleczalną w tamtych czasach wadą. Stopą końsko-szpotawą. Medycyna rozkłada ręce, chłopiec może być skazany na opiekę innych do końca życia. Lekarze nie dają mu szans na wyzdrowienie i normalne życie. Roland ma mamę, upartą, nieugiętą o wielkim sercu, której nikt nie zatrzyma w walce o dobro dziecka i jego cudowne życie. Recenzenci piszą, że ten film jest odą do wszystkich matek, które każdego dnia walczą o swoje dzieci, które przeszły heroiczną drogę, pokonując przeciwności i przeszkody i nie poddały się. Smaku tej historii dodaje fakt, że bohater cudownego życia to nie zlepek historii, lecz człowiek z krwi i kości, który po latach zdecydował się opowiedzieć o tym, co go

0: spotkało. Roland Perez, bo tak naprawdę się nazywa, jest francuskim dziennikarzem i adwokatem, który nigdy wcześniej nie wywoływał tematu własnej niepełnosprawności. Opowiedział ją w hołdzie dla własnej mamy i innych matek. Seans w kinie Centrum w Konińskim Centrum Kultury w czwartek 7 maja o 11. Ruszają egzaminy maturalne. W przerwie od stresu polecamy młodym mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej zanurzyć się w marzenia o życiu na uczelni. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca abiturientów, by w internecie sięgnęli po najnowszy informator, w którym opisano wszystkie kierunki, na które będzie można próbować się dostać. To dwa inżynierskie, automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. 9 magisterskich, filologia angielska-germańska, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja. Administracja publiczna, języki obce w mediach i biznesie, pedagogika, pielęgniarstwo, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne. Do tego 12 kierunków licencjackich, bezpieczeństwo wewnętrzne, biznes międzynarodowy, dietetyka, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, resocjalizacja i wychowanie fizyczne. Jest też coś dla nieco starszych, którzy matury mają już za sobą. To 9 możliwości studiów podyplomowych, administracja samorządowa, analiza danych i sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwie, budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, oszczędne wytwarzanie, psychologia biznesu i coaching, rachunkowość i podatki, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie kadrami i prawo pracy. Do tego 5 możliwości kształcenia specjalistycznego, gospodarka magazynowa, kadry i płace, marketing w mediach społecznościowych, odnawialne źródła energii i trener personalny. Rekrutacja do Konińskiej Uczelni rozpocznie się 22 czerwca. Ważne wskazówki dla kierowców, którzy na co dzień nie bywają w Koninie i nie przyzwyczaili się jeszcze do drobnych zmian na terenie miasta. Jadąc trasą warszawską, czyli drogą krajową numer 92 od koła w kierunku centrum Konina, na wysokości rozebranej wschodniej nitki mostu nad Wartą, przy wjeździe i zjeździe od niedawna są 2 duże uskoki. Wszystko jest pod kontrolą, nie stwarza to niebezpieczeństwa, jednak kierowcy powinni dostosować prędkość samochodu do obowiązującego na tym odcinku ograniczenia. Są kamery monitoringu, więc jeśli ktoś uszkodzi sobie auto, ubezpieczyciel z łatwością może udowodnić zbyt szybką jazdę. W Nowym Koninie zwracajmy szczególną uwagę na zmienioną organizację ruchu na alejach 1 maja. Kierowcy powinni trzymać się wyznaczonych pasów, by nie pomylić swojego toru jazdy z przystankiem weneckim, buspasami i drogą dla rowerów. Na skrzyżowaniu Alei z Dworcową zwróćmy uwagę na nowe, oddzielne pasy do skrętów w poszczególne kierunki, a także na śluzy dla rowerzystów, które są w naszym mieście zupełną nowością. Nowością jest też sygnalizacja świetlna w okolicy Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Światło u zbiegu Alei Traugutta i Broniewskiego z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo pieszych, szczególnie idącej do szkoły młodzieży, z drugiej kierowców samochodów, którzy mogą już wyjeżdżać z Broniewskiego w stronę Kościoła Świętego Maksymiliana. Subregion koniński w porównaniu do kaliskiego, pilskiego, leszczyńskiego czy nawet do okolic Poznania staje się przykładem pod względem mocy wytwarzanej energii ze słońca oraz niskiego zanieczyszczenia powietrza. Niegdyś uchodziliśmy za truciciela, gdy huta i elektrownie jeszcze w latach 90. miały problem z emisją szkodliwych substancji. Dziś mamy najwięcej instalacji odnawialnych źródeł energii nie tylko na terenach pokopalnianych, ale i na prywatnych domach. Kolejna gmina rusza z dużym projektem parasolowym. Dzięki środkom unijnym na transformację Wielkopolski Wschodniej w Kramsku i okolicznych wioskach powstaną aż 223 instalacje fotowoltaiczne, 89 magazynów energii, 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 87 powietrznych pomp ciepła, 22 instalacje kolektorów słonecznych i 16 instalacji kotłów na pelet. Wartość podpisanej przez wójta gminy Kramsk umowy to ponad 18 milionów złotych. Tymczasem inna gmina z projektem parasolowym, Kleczew, pyta, czy to się jeszcze opłaca. Na stronach internetowych Kleczewa ukazał się obszerny artykuł. Efektywność OZE w domu zależy bowiem od dobrego projektu całego systemu. W tym celu najlepiej rozmawiać z gminnymi doradcami klimatycznymi.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: zakończyła się kolejna ważna inwestycja na terenie miasta i gminy Golina. Był to projekt pod nazwą Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Zagospodarowanie placu ulicy Piaskowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie uzyskało znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 185 000 zł. Efektem jest nowoczesna, zielona przestrzeń miejska, która łączy funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczne. Nowo powstała enklawa została wyposażona w elementy małej architektury, takie jak tężnia solankowa o właściwościach terapeutycznych i relaksacyjnych, altana, ławki, siedziska oraz pergole. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności wpływa korzystnie na mikroklimat oraz komfort życia mieszkańców. Plac został także wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED, system nawodnień oraz monitoring, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności tego miejsca. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przestrzeń jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Nowa przestrzeń zyskała również swoją nazwę – Skwer Kropi i Liści. Została ona wybrana w drodze konkursu, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy Golina, co dodatkowo podkreśla społeczny charakter inwestycji. Będzie jeszcze bezpieczniej dla tych osób, które po miejscowościach naszego województwa poruszają się na dwóch kółkach, a takich mieszkańców przybywa. Rower oznacza niezależność. Mając wygodną ścieżkę, nie trzeba wsiadać w samochód lub czekać na autobus PKS-u, by skoczyć do sklepu, na pocztę czy do szkoły albo urzędu.
2: Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej nr 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat trwają prace związane z budową kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej. Tym razem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na zaprojektowanie kolejnego takiego odcinka w miejscowości Nowe Prażuchy w gminie Ceków-Kolonia do miejscowości Celestyny w gminie Malanów na granicy powiatów kaliskiego i tureckiego. Konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby ta ścieżka powstała przy całym odcinku tej drogi, dlatego że ona jest bardzo ruchliwa i bardzo niebezpieczna i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić już o wybudowaniu kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ruchliwej, niebezpiecznej drodze.
0: Zapowiada wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wielu mieszkańców wsi na co dzień dojeżdża rowerem do sąsiednich miejscowości, na główne przystanki autobusowe, skąd podróżują często do miasta, na przykład do pracy. Cały system dróg dla rowerów wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce tworzony jest w coraz bardziej przemyślany sposób, tak by ścieżki dla cyklistów i pieszych nie służyły tylko rodzinnej rekreacji, ale by były one wykorzystywane do codziennego przemieszczania się, łącząc podróż rowerem i autobusem. Czy Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie przekona rząd, by to właśnie tu, a nie w Bełchatowie, stanęła druga państwowa elektrownia jądrowa? Takiego zdania jest wiceprezydent miasta Paweł Adamów.
3: Powstanie data center w Koninie może przyczynić się także do podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa w Koninie będzie miała tuż za płotem ogromnego odbiorcę energii. Data center będzie pochłaniać aż 1% energii, które pochłania dzisiaj Polska. To powoduje, że jest to bardzo poważny klient dla przyszłej elektrowni jądrowej. Data center zapewni także bardzo dużo ciepła na rzecz naszego miasta. Ten temat był omawiany na specjalnym posiedzeniu Komisji Energii, której przewodniczy poseł Tomasz Nowak. Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej może to być bardzo ważny argument na rzecz Konina.
0: Centrum Sztucznej Inteligencji ma kosztować prywatnego inwestora około 3 miliardów euro, co oznacza także duży zastrzyk środków w postaci podatków dla miasta. Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastruktury cyfrowej w kraju. Inwestycja ma docelowo osiągnąć ponad 260 MW mocy IT, co oznacza, że znajdzie się w czołówce projektów AI Ready. Projektem interesują się zagraniczni inwestorzy. Przypomnijmy, że niezależnie od rządu o budowie elektrowni atomowej w Koninie, poważnie myśli grupa ZEPAK. Prywatna firma rozważa we współpracy z Amerykanami albo małe reaktory, albo dużą elektrownię. Stały odbiorca prądu w postaci energochłonnego Centrum Sztucznej Inteligencji może jeszcze bardziej przekonać te podmioty do postawienia na terenie Konina reaktorów. Data Center ma bowiem posiadać farmy OZE w okolicy, jednak potrzeba także stabilnego źródła. Studenci architektury z Politechniki Poznańskiej pracują nad projektem terenów rekreacyjnych w Kleczewie. Pierwszy z nich za stadionem miejskim, drugi w otoczeniu koparki stojącej przy rondzie obok drogi na Sławoszewek.
4: Efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt różnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych budżetowo rozwiązań po państwo naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie, oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne.
0: Studenci za swoje projekty w nagrodę dostaną pieniądze od gminy Kleczew. Średnia koparka po KWB Konin SCHRS 315, której otoczenie ma ulec zmianie, też przejdzie remont.
4: Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe. I była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu.
0: Mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Modernizacja nieczynnej maszyny ma być kompleksowa. Chodzi o to, by miejska atrakcja nie stwarzała zagrożenia dla turystów. Remont ma zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku. Może on kosztować około 370 tysięcy złotych. Dodajmy, że koparka stojąca w Kleczewie jest 8 razy lżejsza od Dolores, ale wciąż stanowi dużą atrakcję. Galeria Wieża Ciśnień przy Konińskim Dworcu zaprasza na wystawę prac Pauliny Kowalczyk. To artystyczne działanie z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni miejsca. Artystka za pomocą obiektów i materiałów stara się swoją ekspozycję zintegrować z miejscem wystawy i wejść z nim w dialog. Tytuł wystawy zapisany jako Delta S jest dość symboliczny i można go interpretować na kilka sposobów, zależnie od kontekstu pracy artystycznej. Delta oznacza zmianę lub różnicę w czasie albo między stanami. To pojęcie pochodzi z matematyki i fizyki. S często oznacza różne rzeczy w zależności od dziedziny, na przykład w fizyce entropię, miarę nieuporządkowania, w matematyce sumę, w sztuce stan, system, strukturę czy sens. Na wernisaż do Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnień w Koninie zapraszamy w piątek 8 maja o godzinie 18. Wstęp wolny. Przypomnijmy, że zabytkowy obiekt niedawno przeszedł przebudowę. Wieża zmieniła swój wygląd na zewnątrz, a wewnątrz zyskała bardziej przyjazne pomieszczenia i infrastrukturę, w tym windę, dzięki czemu wizyta w tym budynku nie stanowi już problemu dla seniorów, osób z niepełnosprawnością czy mam z wózeczkami dziecięcymi. Tym bardziej interesująca może wydawać się wystawa, której autorka zamierza wpisać swoją ekspozycję w przestrzeń tego miejsca. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie jest już nowe wydanie powieści Księżniczka, której autorką była właśnie Zofia Urbanowska. Ta klasyczna, pozytywistyczna historia powraca, oferując czytelnikom refleksję nad wartością pracy i patriotyzmem. To historia Helenki, córki z uważałego szlachcica. Powierzchownie wykształcona, nieprzygotowana do samodzielnego życia, z powodu całkowitego bankructwa ojca musi podjąć pracę zarobkową. Zatrudniona w firmie ogrodniczej, trafia w środowisko ludzi skupionych na pracy, pozornie oschłych i pozbawionych cech, które ona postrzegała jako atrakcyjne. Z czasem dostrzega ich patriotyczną postawę, przejmuje ich ideały i uczy się być wartościowym, samodzielnym członkiem społeczeństwa. Ta opowieść konińskiej pisarki propaguje emancypację kobiet i inne idee pozytywizmu. W maju będziemy obchodzić imieniny Zofii. Co roku w miejscowości, w której słynna dla nas pisarka przyszła na świat, organizowana jest uroczystość z okazji jej urodzin i imienin. Zapraszamy 15 do Kowalewka w gminie Żgów, w Domu Kultury noszącym imię Zofii Urbanowskiej. Tego dnia o 11 po części oficjalnej przewidziano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zaczarowaną okładkę, część artystyczną i spotkanie przy kawie. Kolejne proklimatyczne atrakcje obok Konina. Tym razem czeka nas zielona inwestycja w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Powstanie tam tężnia i ogród terapeutyczny. Wójt Dariusz Puchała podpisał już umowę na realizację kolejnego obszaru w ramach projektu Okrody Terapeutyczno-Edukacyjne gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu. W sąsiedztwie Placu Zabaw i Parku Dinozaurów w Żychlinie powstanie tężnia solankowa. Będą też nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, m.in. pergola, ławki i tablice edukacyjne. To część większego projektu realizowanego w aż 8 różnych lokalizacjach na terenie gminy. Przy urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Rzechlinie, a także na placu zabaw w tej ostatniej z miejscowości. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około ponad pół hektara zielonej infrastruktury sprzyjającej edukacji, rekreacji i odpoczynkowi. Ten projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 000 zł z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca bieżącego roku. Tymczasem póki co, kilka dni temu po zimowej przerwie, została uruchomiona tężnia sonakowa przy kompleksie boisk Orlik w Starym Mieście. To idealne miejsce, by się zrelaksować i zadbać o zdrowie. Tężnia czynna jest codziennie w godzinach 9:00–21:00. Zalecany czas jednorazowego pobytu to nie więcej niż godzina. Przypomnijmy, że ta tężnia powstała w ubiegłym roku z inicjatywy mieszkańców. Rada Powiatu Konińskiego podjęła szereg uchwał, w większości dotyczących inwestycji drogowych na terenie gmin powiatu. W związku z tym wprowadzono zmiany w uchwałach dotyczących powierzenia realizacji zadań publicznych gminom Rychwał, Żgów, Ślesin i Kazimierz Biskupi oraz udzielono pomocy finansowej na inwestycje drogowe. Ponadto w gminie Skulsk przyznano dotacje w wysokości 494 500 zł na realizację zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych. Z kolei gmina Kramsk otrzymała kwotę 10 000 złotych z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w Grumblinie na termomodernizację budynku. Wsparcie finansowe w wysokości 50 000 przekazano także województwu wielkopolskiemu na realizację inicjatywy budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Powiat koniński pozytywnie odniósł się do tego przedsięwzięcia, podkreślając jego znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju społecznego, edukacyjnego i turystycznego regionu. Ostatnią z podjętych uchwał było przyjęcie nowej edycji powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński wraz z określeniem zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród. Program ten rozszerza zakres wsparcia o możliwość nagradzania pasji i talentów zawodowych, artystycznych i sportowych, umożliwiając docenienie zaangażowania i osiągnięć uczniów. Informacje przydatne osobom niepełnosprawnym dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień pracowników. To będą główne tematy dyżuru eksperckiego ZUS-u, który 19 maja o godzinie 13 odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Żgowie w powiecie konińskim. Mowa będzie również o świadczeniach wspierających i o orzekaniu o niezdolności do pracy, jak również o zakładaniu kont na platformie usług elektronicznych, czyli o całym zestawie nowoczesnych rozwiązań, z których można skorzystać bez osobistego wybierania się do urzędu w Koninie. Słowem, ma być o wsparciu obywatela na każdym etapie. Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć w tym spotkaniu udział. 19 dzień maja, będzie to wtorek, godzina 13, Urząd w Żgowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina też, że w różnych sprawach można telefonować na infolinię. W Wielkopolsce dla mieszkańców okolic Poznania, Konina czy Kalisza to ten sam numer telefonu do Warszawy 22 560 1600. Jest on odbierany w dni robocze od 7 rano do godziny 18. Przypomnijmy też, że jedną z alternatywnych wizyt w urzędzie ZUS-u są e-wizyty. Można się na nie zgłosić przez internet. Muzykoterapia, dobrostan, teatroterapia, biblioterapia, choreoterapia, plastykoterapia, hortiterapia, motywacja i kreatywność, skulptoterapia czy ABC arteterapii w pigułce. Do późnej jesieni w Koninie będą odbywać się warsztaty pod okiem najlepszych trenerów, praktyków w Polsce. Terapia przez sztukę to niezwykła moc, która otwiera zamknięte drzwi. Stąd Fundacja imienia dra Piotra Jenaszka Podej Dalej zaplanowała szereg takich zajęć w ramach 11. edycji projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji. Jest on skierowany do terapeutów, nauczycieli, asystentów i wolontariuszy z różnych instytucji i organizacji z całego kraju. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. Fundacja Podej Dalej od lat prężnie działa na rzecz osób z problemami ruchowymi, szczególnie tych, które w wyniku wypadków z dnia na dzień musiały zacząć korzystać z wózka. W mieście działa mieszkanie treningowe, w którym osoby z różnych województw uczą się samodzielności. Jeszcze większe dzieło powstaje w Wąsoszach w gminie Ślesin. Tam nad jeziorem działa już doskonale wyposażony ośrodek rehabilitacyjny, a w budowie są specjalne mieszkania, które dożywotnio będą mogły zajmować osoby z niepełnosprawnością. Podopieczni fundacji, mimo poruszania się na wózku, potrafią świetnie grać w koszykówkę, czy nawet latać paralotniami i szybowcami. Berliński mrok i wielka polityka w Koninie. Już 6 maja o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościć będziemy postać międzynarodowego formatu, autorkę Magdalenę Parys. W ten sposób w naszej książnicy przy ulicy Dworcowej będzie można spotkać laureatkę Europejskiej Nagrody Literackiej, której twórczość przetłumaczono na 19 języków. Autorka Głośnego Tunelu i wielokrotnie nagradzanego magika przyjeżdża do nas z finałowym tomem swojej słynnej trylogii berlińskiej Floren, opowieść, która domyka jedną z najważniejszych serii w polskiej literaturze XXI wieku. To rasowe political fiction, które czyta się z zapartym tchem i z rosnącym niepokojem. Świat wykreowany przez Parys niebezpiecznie przypomina naszą rzeczywistość. To historia o wizji Europy, rozdartej wewnętrznymi sporami i skrajnymi ideologiami. Historia o technologii, która wymyka się spod kontroli i o prawdzie, która staje się towarem deficytowym. To również opowieść o bohaterach, którzy w świecie fake newsów próbują ocalić przyszłość kontynentu. Magdalena Parys, polska pisarka, mieszkająca w Berlinie, zadebiutowała w 2011 roku powieścią Tunel. W 2015 została laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Magik. W 2016 opublikowała Białą Rikę, a niedawno ukazała się jej najnowsza powieść Floren, trzeci tom trylogii berlińskiej. W lipcu 2023 wydane zostało nowe opracowanie powieści Biała Rika, Żeliwne Ptaki, laureatka licznych nagród literackich w kraju i za granicą. Rozmowę z autorką poprowadzi Agnieszka Cykiera. Zapraszamy w środę o 18 do biblioteki w Koninie. Wstęp wolny. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskim wykonaniu. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę, można o nie pytać, w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Muzyczna często gości nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów. Po długim weekendzie warto zajrzeć do szpitala w Koninie lub wybrać się na jedną z terenowych akcji krwiodawstwa. To czas, gdy siłą rzeczy na blokach operacyjnych zaczyna brakować tego cennego płynu, którego nie da się niczym zastąpić, a jest on wykorzystywany zarówno przy planowanych operacjach, przy nagłych zabiegach u osób z wypadków, czy często także przy porodach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w środę 6 maja w godzinach od 8 do 11 zaprasza do Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki w Turku. W sobotę 9 od 8.30 do 12.30 akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie przy ulicy 700-lecia. W niedzielę znów Turek, tym razem w remizie OSP przy ulicy 3 maja od 9 do 12, także w niedzielę 10 maja w Przedczu. W sali sportowej przy ulicy Szkolnej od 9 do 13 krew można oddawać także każdego roboczego dnia w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Krwiodawcom przysługują m.in. 2 dni wolnego w pracy. Na większości powierzchni kraju wyraźnie widać oznaki suszy glebowej, alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza. W naszym województwie, z wyjątkiem środkowej części, gleba jest mocno przesuszona. Wilgotność wierzchniej warstwy w niektórych gminach wynosi tylko 25%. Nie wróży to dobrze plantacjom, dlatego należy w miarę możliwości zatrzymać wodę, jeśli tylko spadną bardziej obfite deszcze. Stany wód w rzekach kraju również są niskie. Pojawiły się już obszary suszy hydrologicznej. Na odcinku Górnej Notoci prawie do źródeł w gminie Chodecz w wysokości gminy Więcbork w województwie kujawsko-pomorskim. Susza hydrologiczna objęła również odcinek Górnej Warty. Na koniec kwietnia stan wody w rzece Warcie w Poznaniu wynosił 168 cm. Obecnie uprawy w Wielkopolsce są już osłabione przez niedobory wody, a przymrozki, których doświadczyliśmy jeszcze nie tak dawno, wpłynęły na i tak już nie najlepszą kondycję roślin. Jeśli aura nie przyniesie opadów deszczu, na pewno odczują to plantacje. Dodajmy, że już przed kilkoma dniami wiele nadleśnictw w okolicach Konina i Kalisza wydało ostrzeżenia o dużym zagrożeniu pożarowym. By te obawy minęły, musiałoby nieźle i długo popadać. Konin drugi w kategorii mieszkalnictwo. Corocznie aktualizowany indeks zdrowych miast analizuje, w jaki sposób samorządy tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i stabilności życia mieszkańców. W czwartej edycji badania oceniono 66 miast na prawach powiatu. Jednym z analizowanych obszarów jest mieszkalnictwo. Indeks pozwala sprawdzić, w jakim stopniu lokalne polityki mieszkaniowe przekładają się na ogólną jakość codziennego funkcjonowania mieszkańców. W analizie miast uwzględniono m.in. zasoby mieszkaniowe, towarzystw budownictwa społecznego, liczbę lokali komunalnych, wydatki miast na gospodarkę mieszkaniową, zakres remontów w zasobie gminnym oraz liczbę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W tegorocznej edycji liderem tej kategorii po raz trzeci z rzędu został Sopot. Drugą pozycję zajął Konin, notując wyraźny awans z 7 miejsca i osiągając prawie 94 na 100 punktów. Tymczasem wpływ na jakość życia ma wiele czynników, w tym przestrzeń do realizacji pomysłów mieszkańców. Centrum PISOP podało listę oddolnych inicjatyw, które dostały pieniądze na realizację projektów w ramach inicjatywy dla Konina. Jakie przedsięwzięcia czekają nas już wkrótce? Sensoryczny ogród motyli, razem w plenerze, cykl wydarzeń integracyjnych mieszkańców, kulturalny Konin dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki, cała naprzód ku nowej przygodzie, taka frajda nie zdarza się na co dzień. Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji, razem w ogrodzie, 3 spacery każdy inny, łączy nas natura, ekologiczne spacery i warsztaty dla mieszkańców Konina, na jednej fali żeglarska praktyka i integracja, social act, pewna piosenka o Koninie, sport bez metryki, międzypokoleniowa olimpiada sportowa, młodzi organizatorzy kultury, od pomysłu do koncertu, między pokoleniami, zdrowie i kreatywność, mosty pokoleń oraz dzień planszówek. Na każde z tych zadań przeznaczono do 8000 zł. Młodzieżowa Rada Miasta Konina chce jeszcze bardziej wsłuchać się w głos nastolatków. Niedawno wiceprezydent odpowiedzialny za edukację Witold Nowak wraz z radnym koordynującym działania młodych radnych Piotrem Czerniejewskim odwiedzili zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Byli z nimi oczywiście przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gabriela Nasiłowska i Pola Nowak. W planach jest odwiedzenie wszystkich placówek edukacyjnych na terenie miasta. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej opinii i pomysłów od młodych osób, które mieszkają albo tylko uczą się w Koninie. Młodzieżowe rady gmin, miast, powiatów czy województw w wielu miejscach nie są żadną nowością, jednak wciąż ta forma organu doradzającego samorządowcom raczkuje. W niejednej miejscowości ich obecność odgrywa tylko znikomą rolę. Podobnie bywa w Koninie, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta nie brała udziału na przykład w opiniowaniu projektów uchwał dotyczących zamknięcia przedszkoli czy jednej ze szkół, a to przecież dzisiejsi nastolatkowie powinni mieć wpływ na przyszły kształt miasta, skoro chcemy, by z niego nie wyjeżdżali. Teraz władze Konina wydają się chcieć naprawić te błędy i bardziej wsłuchać się w zdanie niepełnoletnich osób. 1 600 000 zł, taką kwotę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Wielkopolskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mobilnej salki edukacyjnej, kamery termowizyjnej oraz środków pianotwórczych i sorbentów. Takie wyposażenie usprawni prowadzenie akcji, usuwanie skutków zanieczyszczeń środowiska niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz podniesie skuteczność działań strażaków, przez co skróci się czas ich ekspozycji na zagrożenia. Przypomnijmy, że w przypadku poważnych akcji Komenda Wojewódzka wysyła ze wsparciem do Konina swoje ekipy z Poznania. W ostatnich latach ratownicy ze stolicy Wielkopolski przyjeżdżali do nas m.in. gasić pożar jednego z dużych zakładów przy ulicy Przemysłowej. Brali też udział w akcji związanej z gaszeniem nielegalnego wysypiska odpadów przy Marantowskiej w Koninie czy w walce z ogniem na terenie fabryki w Ruminie w gminie Stare Miasto. Każde nowe zakupy realizowane na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu wpływają także na bezpieczeństwo w naszej części Wielkopolski. W tym miesiącu czeka nas Święto Wszystkich Mam. Z tej okazji Koniński Oskard zaprasza do kina, kafe na seans filmu Młode Matki. To opowieść o 5 młodych dziewczynach, które zostają matkami, zanim zdążą dorosnąć. Akcja filmu toczy się w specjalistycznym ośrodku, gdzie mimo wsparcia otoczenia bohaterki mierzą się z wieloma problemami. To pełna humanizmu i empatii opowieść belgijskich filmowców o tych, którzy zwykle nie mają głosu. Surowy realizm łączy się z nadzieją związaną z wartością wartościami takimi jak solidarność czy wsparcie. Ten film oparty został na obserwacjach z autentycznego ośrodka pomocy i obrazuje on walkę młodych kobiet o lepszą przyszłość dla siebie oraz swoich dzieci. Warto na ten seans przyjść całą rodziną, oczywiście przede wszystkim zabierając mamę. Widzowie będą mogli zdobyć niespodzianki. Projekcja we wtorek 26 maja o godzinie 18, czyli dokładnie w Dzień Matki. To święto obchodzone jest jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Data obchodów zależy od państwa, w którym jest świętowane. W Polsce to właśnie 26 dzień maja. Początki święta sięgają czasów starożytnych, Greków i Rzymian. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podpisano porozumienie, które porządkuje jedną z najważniejszych spraw w sytuacjach kryzysowych, czyli to, kto i jak ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, to stanowisko kierowania Komendy PSP w Słupcy będzie odpowiadało za uruchamianie i odwoływanie alarmów za pomocą syren na terenie całego powiatu. Strażacy będą robić to na polecenie uprawnionych organów, czyli wojewody lub starosty. Ich zadaniem jest utrzymanie w stałej gotowości systemu i natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Starostwo odpowiada z kolei za infrastrukturę techniczną, a więc za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Syreny alarmowe mogą zostać użyte m.in. w przypadku poważnych zagrożeń pogodowych, katastrof przemysłowych, zagrożeń chemicznych lub sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzeżenia ludności. System ma być zawsze sprawny, by móc działać bez względu na porę dnia i nocy. Nastolatkowie i młodzi dorośli do 25 roku życia coraz częściej jeżdżą na gapę i mają potem problem z zapłaceniem kary. Tak wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka u nas w województwie wielkopolskim. Z grupy mieszkańców do 18 roku życia w systemie uwzględniającym dłużników widnieje ponad 800 osób, które muszą zwrócić w sumie 500 000 zł. W samym Koninie jazda miejskimi autobusami jest darmowa, ale tylko dla tych, którzy posiadają kartę mieszkańców. Pozostali pasażerowie, oprócz osób regulaminowo zwolnionych z opłaty, muszą mieć bilet. Mandat za jazdę na gapę to nawet 240 zł. Jeśli ktoś go nie opłaci, zostanie umieszczony w bazie dłużników, a to może skutkować poważnymi utrudnieniami. Taka osoba będzie mieć problem chociażby z uzyskaniem smartfona na raty. Ale autobusy w wielkopolskich miastach to nie jedyne środki transportu, w których trafiają się gapowicze. Osoby bez biletu bardzo często można zaobserwować także w regionalnych pociągach. Przewoźnicy podkreślają, że takie zachowania są przede wszystkim wyrazem nieuczciwości w stosunku do pozostałych podróżnych, którzy płacą za bilet. Na Błoniach spotkamy budki konińskich kupców. Co roku w internecie można zauważyć komentarze, że na dniach Konina panowały ceny rodem z nadmorza, a małą gastronomię zapewniały firmy spoza regionu. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury chce, by w czasie święta miasta byli obecni nasi rodzimi sprzedawcy. Na profilu społecznościowym KCK podano numer telefonu, pod który mogą dzwonić zainteresowani lokalni przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że dni Konina odbędą się od 19 do 21 czerwca. Pierwszego dnia o godzinie 19 z ceną na Błoniach zawładnie raper Kękę. Po nim około 21 wraz z zespołem wystąpi Agnieszka Chylińska. Następnie przewidziano nocną dyskotekę. 20 czerwca o 18 koncert Kacpra Błońskiego, a o 19.30 koniński zespół rockowy Mushrooms. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Ira, który zagra o 21. Potem znów przewidziano plenerową dyskotekę. Ostatni dzień świętowania to już tradycyjnie wojewódzki konkurs piosenki literackiej na Bulwarze Nadwarciańskim. Artystów z całego regionu będzie można posłuchać od godziny 16, potem w tych klimatycznych okolicznościach o 20 zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Będzie to koncert z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. Dodajmy, że w czasie czerwcowych dni Konina na Błoniach obecne będzie także Wesołe Miasteczko.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Zmiana, która daje szansę, twoja droga do zatrudnienia. To tytuł webinarium, które organizuje punkt informacyjny funduszy europejskich w Koninie.
5: Będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie.
0: Mówiła Justyna Tomczak z PIFE w Koninie. W powiecie konińskim powstają nowe GPZ-y.
6: Szanowni Państwo, często pytacie, co jest budowane tutaj w Rybnie. Otóż kilka lat temu gmina wystąpiła do energetyki o budowę głównego punktu zasilania w trosce o bezpieczeństwo energetyczne gminy. Cieszę się, że w zeszłym roku Energa rozpoczęła budowę tutaj w Rybnie głównego punktu zasilania, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
0: Tłumaczy wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić nowe rezerwy mocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność w okolicy. To także możliwości większego przyłączenia nowych źródeł i tworzenia klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Nie sztuką bowiem postawić fotowoltaikę. Duże znaczenie mają możliwości odbioru prądu z OZE przez sieć. Tymczasem mieszkańcy gminy Wierzbinek, organizacje pozarządowe, inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi dokładnie o inwestycje, której celem jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Morzyczynie oraz zwiększenie retencji wód opadowych i poprawa jakości środowiska lokalnego. W ramach zadania powstanie zbiornik do wody deszczowej. Przewidziano także budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z systemem nawadniania deszczówką i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej. Istotnym elementem inwestycji będzie również utworzenie ogrodu deszczowego oraz łąki kwietnej, które wspierać będą naturalną retencję i poprawią mikroklimat otoczenia szkoły. Będzie instalacja elementów małej architektury, takich jak ławki, lampy solarne, stanowiska do gry w szachy i tenisa stołowego oraz tablice edukacyjne pełniące funkcję rekreacyjną i dydaktyczną. W ubiegłym roku stworzono m.in. nowe przebieralnie, które nadają się do tego, by korzystały z nich osoby na wózkach. Teraz budowane są na przykład podjazdy. To wszystko niewielkim kosztem i siłą własnych pracowników. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice przeprowadza MOSIR. Jednak w Koninie nie brakuje innej infrastruktury, która nie do końca jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Czy widząc jakieś niedociągnięcia, mamy do kogo się zwrócić?
7: Jest taka osoba odpowiedzialna w mieście. Jest to oficer dostępności, do którego osoba z niepełnosprawnością może się zgłosić. Dużo osób zgłasza się również do Centrum Organizacji Pozarządowej, a tam w Centrum Organizacji Pozarządowej działa też Powiatowa Rada do Osób z Niepełnosprawnościami.
0: Tłumaczy Katarzyna Wagner, radna miasta Konina z Koalicji Obywatelskiej, która sama często podejmuje interwencje w imieniu osób na wózkach. Na przykład na wielu osiedlach można zauważyć samochody parkujące na chodnikach. Można to robić jednak tylko wtedy, gdy zostawimy pieszym 1,5 metra, a z tym bywa różnie.
7: Bądźmy wyrozumiali dla wszystkich. To nie chodzi o to, żeby was karać, bo też bym tego nie chciała, bo jednak zdrowych osób jest więcej, tak? A miejsc parkingowych bardzo mało, ale miejmy w tle inne osoby.
0: Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że osoba na wózku bez opiekuna, natrafiając na taką przeszkodę, będzie miała problem z jej ominięciem. Czeka ją zjazd z wysokiego krawężnika, przejazd wśród samochodów po ulicy i znów wjazd na chodnik poprzedzony pokonaniem krawężnika. Nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Tymczasem PGKiM usuwa kolejne bariery w miejskich blokach.
7: Teraz jesteśmy w trakcie realizacji podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością w hotelu Sonata, na byłym hotelu Sonata w tym budynku, bo tam jest podjazd od głównego wejścia, natomiast są też mieszkania socjalne od z drugiej strony tak dawnej restauracji i tam osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości wejścia, a jest taka osoba tam, która się do mnie zgłosiła i na mój wniosek myślę, że czerwiec, lipiec już ten podjazd powstanie.
0: Zapowiada radna Katarzyna Wagner. Wraz z majem zaczęły obowiązywać wyższe stawki za ciepło dla mieszkańców miasta. Uwzględniono w nich opłaty za trzecie źródło, czyli geotermię. Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastanawia się, po co nam to było.
8: Jeżeli patrzy się na to, o czym mówi też MPEC, składniki, no to na ten moment ten wpływ jest ograniczony z tego powodu, że dodaje się tak, można tak powiedzieć, szczyptę tego ciepła od geotermii. No tylko, że ta szczypta drogo kosztuje i powoduje, że jeżeli coś ma udział 1,8% w zamówionej mocy, a wzrasta cena tej zamówionej mocy kilkakrotnie więcej niż jest ten udział, no to jest to bardzo drogi udział. No i teraz można to przedstawiać w ten sposób, że no tak, ale to jest niewiele, to się rozlewa. No to ja zadaję pytanie, ale po co mi to? Tak? Czyli na tym etapie mamy najdroższą instalację, której szczyptę dodaje się. Jak wejdziemy w takie szczegóły, to bardzo długo byśmy o tym opowiadali, ale żeby oddać sens, dodajemy właśnie tak zwaną szczyptę ciepła z geotermii, która powoduje kilkuprocentowy wzrost ceny ciepła. No i to na pewno nie było w założeniach projektowych przyjmowane, że to ma tak wystartować. Słyszymy o problemach właśnie technologicznych.
0: A te ma rozwiązać w pierwszej kolejności czyszczenie istniejącego otworu zatłaczającego, by jego możliwości mogły ulec poprawie, oraz planowane w przyszłych latach wywiercenie jeszcze jednego. Dodajmy, że na nowe, wyższe rachunki oprócz geotermii wpłynęła także podwyżka opłaty za przesył ciepła. Zapraszamy do Gosławic na wyjątkową lekcję muzealną o polskich strojach i tańcach regionalnych. To będzie spotkanie pełne tradycji, ruchu oraz wspólnego odkrywania kultury. Podczas zajęć poznamy historię i znaczenie strojów ludowych, zobaczymy autentyczne stroje prezentowane przez tancerzy zespołu Wielkopolanie i będziemy mogli dotknąć materiałów, poznać ich fakturę, czyli będzie to ważny element doświadczenia sensorycznego. Stąd mile widziane, by w tym wydarzeniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. To spotkanie w Muzeum Okręgowym w Koninie poprowadzi Piotr Kulka, ale nie będziemy tylko publicznością. Oprócz tego, że obejrzymy pokaz tańców z różnych regionów Polski przy akompaniamencie kapeli, to jeszcze będziemy mieć okazję zatańczyć razem z zespołem folklorystycznym Wielkopolanie. Na koniec weźmiemy udział w degustacji potraw regionalnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny, a jego dostępność zapewni obecność tłumacza języka migowego. Ten projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Polecamy, by wybrać się do muzeum na osiedlu Gosławice w sobotę 16 maja o 17. Podpisano umowę na Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Chodzi o adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej imienia Władysława Umińskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów wyposażenia pomieszczenia. Będą też prowadzone prace remontowe polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, uzupełnieniu tynków wewnętrznych, potem malowaniu ścian, montażu rolet, paneli dźwiękochłonnych, nagłośnienia auli i pętli indukcyjnej dla osób słabiej słyszących oraz na budowie sceny. Przedacz, podobnie jak inne miasta w Wielkopolsce i w całym kraju, doświadcza spadku narodzin dzieci, w wyniku czego szkoły pustoszeją. Samorządy szukają nowych pomysłów na takie budynki. Nowa przestrzeń w podstawówce w Przedczu w powiecie kolskim pozwoli realizować ważne misje zarówno na rzecz młodych mieszkańców gminy, jak i ich rodziców oraz dziadków. Będą tam mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania i wydarzenia. Wszystko po to, by ani młodzież nie przesiadywała zbyt długo w internecie, ani seniorzy nie spędzali za wiele czasu w czterech ścianach przed telewizorami. Było pięknie, a zaledwie po kilku miesiącach jest bałagan. W ostatnim czasie na terenie gminy i miasta Tuliszków doszło do co najmniej kilku aktów wandalizmu. Zniszczono ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II, czy uszkodzone zostały elementy zielono-niebieskiej infrastruktury przy stadionie. I to zaledwie kilka z przykładów negatywnych zachowań. Jednak podobnych przypadków na terenie tej gminy jest więcej. Urzędnicy opublikowali na samorządowym profilu w internecie zdjęcie tego, jak przed i po zniszczeniu wygląda wspólna przestrzeń, która powstała całkiem niedawno. Pamiętajmy, że umyślne uszkodzenie mienia stanowi wykroczenie, a w przypadku znacznych szkód jest ono uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Władze Tuliszkowa w powiecie tureckim informują, że każdy taki przypadek, który dotyczy mienia gminy, będzie zgłaszany do odpowiednich służb w celu wykrycia i ukarania sprawców. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tego rodzaju wykroczeń. Samorząd apeluje też do świadków takich dewastacji, by nie pozostawali obojętni i reagowali na każdą próbę zniszczenia wspólnej przestrzeni, telefonując na policję. Najdroższa w Polsce albo i w Europie. Omijana przez wielu, ale potrafi doprowadzić do fajnego celu. Autostrada Wielkopolska między Koninem a Świeckiem to niekiedy najwygodniejsze połączenie do wielu ciekawych miejsc w Wielkopolsce i w Lubuszkiem. W czasach, kiedy mikrowyprawy cieszą się coraz większą popularnością, jest turystyczną osią umożliwiającą komfortowy dojazd do tras prowadzących do niezwykłych atrakcji. W ramach akcji Kierunek Przygoda administrator koncesyjnego odcinka przygotował propozycję ciekawych weekendowych i wakacyjnych mikrowyjazdów, idealnych na rodzinne spędzenie czasu. Turystyczny cykl rozpoczynamy od wyprawy śladami Piastów. Przystanek pierwszy Gniezno, potem Dziekanowice, Ostrów Lednicki i Lednicki Park Krajobrazowy oraz Pobiedziska. W tych miejscach można zobaczyć na przykład Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum Pierwszych Piastów, Gród Pobiedziska oraz skansen miniatur Szlaku Piastowskiego. Zachęcamy do takich wycieczek, ale w pierwszej kolejności warto skupić się na zdrowiu. Już jutro w klasztorze Ojców Franciszkanów na Koniskiej Starówce od godziny 17.15 do 18.00 badania w ambulansie tętnic kończyn dolnych i aorty, płuc i oskrzeli, osteoporozy, a także zakwaszenia. Szczegóły w internecie na profilu społecznościowym Konińskich Franciszkanów. W Słupeckim Starostwie odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji utworzenia Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz rosnących wyzwaniach związanych z ochroną infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego. Mowa była m.in. o ramach współpracy między jednostkami samorządu w zakresie reagowania na takie incydenty, ale także o nowych obowiązkach prawnych wynikających z nowelizacji ustawy. Poruszono także temat dostępnych źródeł finansowania projektu w ramach środków europejskich oraz omówiono wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru w tym roku. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu słupeckiego. Dodajmy, że w całym regionie na ewentualne ataki infrastruktury informatycznej przygotowują się także samorządowe zakłady zapewniające mieszkańcom na przykład wodę czy ciepło. Ataki hakerskie na takie miejskie albo gminne sieci mogą na wiele godzin sparaliżować funkcjonowanie firm, instytucji i zwykłych mieszkańców. Sprawdźmy, co w inwestycjach w regionie. 1 750 000 złotych miasto Koło przeznaczy na budowę dwóch ulic. Obydwie zlokalizowane są w rejonie starej części miasta. To Kusinierska oraz Zawisze. Samorząd wspomoże także prace konserwatorskie i remontowe przy dwóch zabytkach sakralnych. Miasto przekaże 60 000 złotych dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie na remont dachu zakrystii oraz dwóch sterczyn kościoła filialnego w Kole. Do tego 90 000 dla klasztoru Ojców Bernardynów w Kole na remonty konserwatorskie drewnianej podłogi chóru organowego wraz z podestem i schodami. Przyznane środki pozwolą na realizację pilnych prac, które zahamują postępującą degradację obiektów oraz przyczynią się do zachowania ich wartości historycznych i kulturowych. Te działania są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby związane z ochroną lokalnego dziedzictwa. I zostańmy jeszcze w Kole, ale tym razem powiedzmy o czymś, co wydarzy się na przełomie wiosny i lata. 14 czerwca w południe na placu Narutowicza odbędzie się 5. zlot pojazdów klasycznych. Tymczasem w Koninie oznaką wiosny jest m.in. tańcząca fontanna, która od kilku dni działa już po zimowej przerwie na jeziorku Zatorze. Wystarczy smartfon, by uruchomić piosenkę i popatrzeć, jak woda potrafi poruszać się w rytm muzyki. Minął rok od otwarcia punktu szybkiego paszportu tymczasowego MSWiA na wielkopolskim lotnisku Poznań-Ławica. W punkcie podróżni mogą wnioskować o wydanie tymczasowego paszportu w nagłych sytuacjach. To rozwiązanie, które w ostatnim roku pozwoliło uratować podróż ponad 2 000 osób. Urząd Wojewódzki wychodzi z założenia, że każda usługa publiczna powinna zaczynać się od prostego pytania, czego potrzebują obywatele. Paszport tymczasowy na lotnisku w wyjątkowym przypadku może otrzymać osoba, która przed lotem utraciła dokument tożsamości, zapomniała zabrać ze sobą lub zorientowała się, że posiadany paszport utracił ważność. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu stale wprowadza rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność do usługi paszportowej. W tym roku przeprowadzono już 3 sobotnie akcje paszportowe w lutym, marcu i kwietniu. Ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem obywateli, którzy złożyli łącznie blisko 2 000 wniosków i odebrali 200 paszportów. W Wielkopolsce działa 11 lokalizacji paszportowych. drogowych. 5 z nich funkcjonuje w ramach oddziałów Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz jego delegatur w Pile, Kaliszu, Lesznie i Koninie, a 6 działa jako terenowe punkty. To Gniezno, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Oborniki, Ostrów Wielkopolski i Środa Wielkopolska. Miasto zaprasza na warsztaty dotyczące strategii rozwoju i rewitalizacji Konina. To opcja dla tych mieszkańców, którzy mają pomysł na rozwój miasta albo wiedzą, co warto zmienić w okolicy. 21 maja przewidziano spotkanie poświęcone rewitalizacji, a następnego dnia dotyczące strategii rozwoju. Do wyboru albo pora wcześniejsza, czyli od 12 do 15, albo popołudniowa od 15.30 do 18.30. To będą spotkania, podczas których wspólnie porozmawiamy o wyzwaniach, potrzebach mieszkańców i kierunkach rozwoju miasta. Zapisy do 15 maja w Urzędzie Miejskim w Koninie, tymczasem w mieście obok, w Golinie. Mieszkańcy tej gminy oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego projektu adaptacji infrastruktury gminnej do zmian klimatu, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Celem jest zebranie opinii, uwag oraz propozycji, które pozwolą na właściwe dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnej społeczności. Konsultacje prowadzone są w formie anonimowej ankiety online, szczegóły pod adresem golina.pl. Konsultacje trwają także w Turku. Miasto prowadzi obecnie pracę nad sporządzeniem programu rewitalizacji, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie przy współudziale lokalnej społeczności kompleksowych działań naprawczych wyprowadzających ze stanu kryzysu na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym w wyniku szczególnej diagnozy obszaru całego Turku. Konińska Lewica prowadzi zbiórkę książek. Wielu z nas ma w swoich domach dawno już przeczytane egzemplarze. Czas nadać im drugie życie.
9: Do 9 maja, od soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie na ulicy Energetyka 3A przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej.
10: Nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały. Wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki.
11: Mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu i jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
10: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu do 9 maja przynosić.
0: Mówili Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy w Koninie, Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Karol Fritz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Gosławice. Akcja Książkobranie prowadzona jest w siedzibie Lewicy przy ulicy Energetyka 3, a do soboty włącznie, codziennie od 10 do 11 oraz od 18 do 19, a w sobotę dodatkowo jeszcze od 14 do 15. Wraz z majem na terenie Wielkopolski do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono 4 nowe jednostki OSP oraz 10 ponownie wpisano na tę listę. Nowe to OSP w Smolicach, powiat krotoszyński, w Kwileniu, powiat pleszewski, OSP w Powierciu, niedaleko Koła oraz w Mielnie w powiecie gnieźnieńskim. A jeśli chodzi o jednostki strażackie wpisane ponownie do krajowego systemu, to mowa tu o Ludwinowie koło Jarocina, Targowej Górce i Marzeninie niedaleko Wrześni, w powiecie poznańskim o Mrowinie, Gowarzewie oraz Petnie, Baborowie niedaleko Szamotu, Stróżewie koło Chodzieży, a także Kaczlinie i Międzychodzie. A przy okazji tematu bezpieczeństwa zajrzyjmy do podkonińskiej gminy Stare Miasto. Tam priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie systemu reagowania oraz profilaktyka, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zapobiegania pożarom, a także przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami i przestępczością internetową. W ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 17 wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym oraz ponad 200 kolizji. Te dane potwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje bezpieczeństwo bezpieczeństwo na drogach. Z kolei Straż Pożarna odnotowała 141 zdarzeń, w tym 32 pożary i 97 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do jeszcze wcześniejszego roku oznacza to spadek liczby miejscowych zagrożeń oraz wzrost liczby pożarów. To, co cieszy, to fakt, że rok temu do użytku oddano nową strażnicę OSP w Żychlinie, a jednostka OSP Lisiec Wielki została ponownie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne lata. Kolejna ważna inwestycja. W Turku przebudowany zostanie teren przy Barburce. Obecny plac, który aktualnie pełni głównie funkcję parkingu, przejdzie kompleksową rewitalizację. Zostanie uporządkowany i wzbogacony o zieleń. Największą zmianą będzie wprowadzenie tam właśnie roślinności. Powstaną wydzielone przestrzenie z drzewami i krzewami, które poprawią jakość powietrza, dadzą cień i pomogą zatrzymać wodę po deszczu. Pojawią się też elementy, z których będzie można korzystać na co dzień: ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, pergole z roślinami, a nawet miejsce do odpoczynku w bardziej swobodnej formie. Zaplanowano również rozwiązania wspierające przyrodę, na przykład budki dla ptaków wkomponowane w oświetlenie. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja deszczowa oraz systemy nawadniania ziemi. Będzie to kosztowało 2 miliony 797 tysięcy złotych, a realizacją zajmie się przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Ma to być miejsce wygodne i przyjemne w codziennym korzystaniu. Nie tylko do zaparkowania auta, ale także do zatrzymania się na chwilę i odpoczynku. Ponadto dzięki zastosowanym rozwiązaniom część wody deszczowej będzie zatrzymywana w gruncie i ograniczone zostanie nagrzewanie się na wierzchni w upalne dni. Powiat Słupecki przekaże prawie 11 tysięcy złotych na pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu świętego Izydora z około 1650 roku, znajdującym się w kaplicy bocznej dużego drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Graboszewie koło Strzałkowa. To kolejny krok w kierunku ochrony dziedzictwa cennego dla całego województwa. Ołtarz jest przykładem barokowej sztuki sakralnej. Zaplanowane prace pozwolą zabezpieczyć jego konstrukcję i warstwę malarską oraz zatrzymać proces naturalnego niszczenia. Tymczasem w Koninie, w Akademii Nauk Stosowanych, powstała nowoczesna przestrzeń, w której seanse filmowe, prezentacje, wykłady czy wydarzenia nabierają wyjątkowego, profesjonalnego charakteru. Mowa o sali projekcyjnej, która na uczelni znalazła swoje miejsce w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, czyli obok Szkoły Górniczej. Znajdują się tam 43 komfortowe miejsca.

2 czerwca. Nadchodzą kolejne zmiany w zieleni na terenie miasta Koła. Modernizacji doczeka się park imienia Juliusza Słowackiego. Będzie to kosztowało 3 miliony 833 tysiące złotych. Zakres inwestycji w parku jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowego układu alejek parkowych z nawierzchni poliuretanowych, budowę ogrodów deszczowych i zwiększenie retencji wód opadowych, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych oraz roślinności wspierającej bioróżnorodność, stworzenie łąk kwietnych i siedlisk dla owadów oraz drobnej fauny, montaż schronień dla nietoperzy i elementów wspierających przyrodę, budowę ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi o klimacie i obszarach chronionych oraz doposażenie parku w ławki, leżaki, kosze i stojaki rowerowe. Będzie też coś, co ucieszy także turystów. W Parku Słowackiego w Kole stanie platforma widokowa na Dolinę Warty. Prace mają zakończyć się w styczniu 2028 roku. Tymczasem teraz na terenie Okrągłego Miasta trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza. Wykonano sieć o długości 220 metrów, 9 studni i 10 sięgaczy do granicy nieruchomości. To jedna z najbardziej oczekiwanych realizacji w Kole z branży sanitarnej, w ramach której wykonano także przyłącze związane z planowanymi inwestycjami w tym obszarze. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole przypomina jednocześnie, że samodzielne wykonanie podłączenia bez warunków wydanych przez wodociągi grozi sankcjami. Jednocześnie tam, gdzie jest kanalizacja, tam istnieje obowiązek podłączenia się do niej. Nie można mieć już szamba. Święto Muzyki Ewangelickiej w Koninie w niedzielę o godzinie 10 w kościele Świętego Ducha, tym koło ronda na Starówce, odbędzie się przegląd chórów w ramach 38. diecezjalnego zjazdu chórów diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Do Konina przyjedzie 8 chórów i zespołów z Bydgoszczy, Konina, Piły, Poznania, Rypina, Torunia, Włocławka i Żychlina. Ponad 100 chórzystów połączy wspólna pasja do muzyki churalnej i śpiewu. To wydarzenie o wieloletniej tradycji, które integruje środowisko muzyczne całej ewangelicko-augsburskiej diecezji, a w tym roku nabiera szczególnego znaczenia, bo wpisuje się w obchody 200-lecia konińskiej parafii ewangelickiej. Przegląd stanowi także część cyklu koncertowego Muzyka w Ewangelickim, organizowanego przez Fundację Per Musicam. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy 10 maja na 10 do Kościoła Świętego Ducha. Tymczasem już niebawem w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zorganizowany zostanie Międzynarodowy Kongres Maryjny dla Polski i Polonii. Będzie to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę oraz umocnić życie codzienne. W programie znajdą się konferencje, warsztaty, spotkania dla rodzin, procesje światła oraz nocne czuwanie. Nie zabraknie także aktywności dla dzieci i młodzieży oraz radosnego festynu rodzinnego. Wstęp jest wolny. Kongres w Lichaniu odbędzie się w dniach 22-24 maja. Mieszkańcy regionu coraz hojniej włączają się w charytatywne akcje. Kilka dni temu uczniowie szkoły 9 z Chorznia zebrali do puszek ponad 5,5 tysiąca złotych. Te środki przekazane przez mieszkańców osiedla trafiły już do hospicjum imienia świętego Jana Pawła II na Glince w Koninie. Z kolei pielgrzymi robią zakupy w sanktuaryjnej szkółce roślin w Licheniu. Można tam nabyć za co łaska na przykład cebulki kwiatów. Cały dochód trafia potem do hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Tymczasem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie prowadzona jest zbiórka książek na Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Można tam przynosić zarówno książki dla dzieci, jak i dorosłych, nowe, używane, ale niezniszczone. Podobne akcje na rzecz tej fundacji trwają także w innych szkołach w regionie. Z kolei Konińska Lewica do najbliższej soboty zbiera praktycznie wszystko, co zalega na naszych domowych półkach. Mogą to być powieści, podręczniki, poradniki, także lektury już dawno zdezaktualizowane. Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką i Szkołą w Gosławicach każda taka niepotrzebna już w domu książka zyska drugie życie. Można je przynosić w godzinach od 10 do 11 oraz od 18 do 19 do siedziby Lewicy przy ulicy Energetyka 3A w Koninie. W sobotę ta zbiórka będzie prowadzona dodatkowo jeszcze między godziną 14 a 15. Wiosna w pierwszych dniach maja zaskoczyła nas temperaturami zapowiadającymi upalne lato, ale jeszcze pod koniec kwietnia doświadczaliśmy poważnych przymrozków. Wielkopolska Izba Rolnicza wyjaśnia, gdzie złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach. Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął w zasadzie na wszystkie rolnicze rośliny, aktualnie kwitnące w sadach oraz plantacje rzepaku, który właśnie rozpoczął kwitnienie. Tam w regionie, gdzie przeszły fale wiosennych przymrozków, uszkodzenia plantacji są już znaczne. Dodatkowo rośliny są osłabione przez suszę. Straty szacują gminne

0: komisje klęskowe powoływane przez wojewodę. W Wielkopolsce działają one w trybie ciągłym. Aby szkody mogły zostać podliczone, należy złożyć wniosek do komisji gminnej o ich oszacowanie. Dodajmy, że susza i mrozy wpłynęły niekorzystnie także na pszczoły, które po zimie nie zdążyły jeszcze nabrać sił do intensywnego oblotu pól. Niskie temperatury ograniczyły ich aktywność, co przełożyło się na słabsze zapylanie plantacji. W związku z tym można spodziewać się jeszcze większych strat. Tymczasem 13,5 tysiąca złotych dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego otrzymał Urząd Gminy w Krzymowie na zakupy roślin miododajnych. Nowe nasadzenia pojawią się już niedługo w Szczepidle, a konkretnie na placu gminnym. Kupione i posadzone zostaną m.in. głóg jedno- lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa. Chodzi więc o rośliny przyjazne pszczołom, które jednocześnie będą atrakcyjne dla danej miejscowości. Dzikie ptactwo intensywnie rozgląda się za miejscami na swoje rodzinne gniazda. Często to gęste krzewy dają im dobrą osłonę i spokój do wyprowadzania lęgu. Nadleśnictwo Koło przypomina, że jeśli podczas spaceru zauważymy ptaki szukające miejsca na gniazdo, powinniśmy dać im spokój. Nie wchodźmy w krzewy i nie płoszmy żadnych zwierząt. Czasem najlepszą pomocą dla przyrody jest po prostu nie przeszkadzać. A my przypominamy dwa ważne ostrzeżenia. Na drogach w regionie uważajmy na łosie, zdarzają się już wypadki z ich udziałem. A na konińskich osiedlach psy wyprowadzajmy na smyczy, nie puszczajmy też dzieci bez opieki. Praktycznie wszędzie od 5. osiedla przez centrum pochorzeń widywane są dziki. Trzeba być ostrożnym. Nie płoszmy ich, bo rozpędzone mogą wybiec na ulicę wprost pod samochód. I jeszcze wskazówka dotycząca otoczenia bloków, przydomowych ogrodów czy ogródków działkowych. Eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczą, by jeszcze nie kosić traw. Jest susza, może to spowodować jeszcze większe wysuszenie gleby. Koszenie zwiększa parowanie wilgoci z ziemi. W ten sposób szkodzimy trawnikom i całemu ekosystemowi. Trawy w mieście powinny być koszone na krótko, tylko tam, gdzie ograniczają widoczność przy drogach.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał już umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 264 w miejscowości Władzimirów w powiecie konińskim. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, dwukierunkowej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerzystów, zatoku autobusowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów, rowów przydrożnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i montaż znaków aktywnych. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na listopad tego roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Administrator dróg wojewódzkich podpisał już porozumienie z gminą Kazimierz Biskupi na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 264 Kazimierz Biskupi Władzimirów w zakresie budowy drogi dla rowerów. Obecnie biuro projektów przygotowuje dokumentację dla tej inwestycji, a to oznacza realizację trudnego zadania, bo polegającego na wykonaniu bezpiecznego szlaku dla cyklistów wzdłuż drogi przecinającej Puszczę Pieniszewską. Niedawno na internetowym profilu Radia Konin FM pokazaliśmy aktualne problemy z jezdnią na tej trasie i wprowadzone tam ograniczenie prędkości. Ale tak jak zapowiadaliśmy już kilka miesięcy temu, droga ma być remontowana i ma zyskać oczekiwaną od lat trasę dla rowerów. Potrwają dobę i odbędą się na terenie dwóch gmin, Ostrowite oraz Słupca. Mowa o ogólnopolskich mistrzostwach kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. To jedyne takie wydarzenie w kraju.
3: W rywalizacji biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
4: Teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie 1,5 tygodnia i już mamy komplety drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
5: Czy to jest tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś takiej, no służby jednak?
3: Jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dzień wcześniej mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy, mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Po bloku szkoleniowym drużyny ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut.
0: Żeby wszystko wyglądało jeszcze bardziej realistycznie. W rolę ofiar różnych zdarzeń wcielą się aktorzy. Statyści będą także utrudniać prowadzenie działań, tak jak dzieje się to często podczas prawdziwych akcji ratunkowych. A z organizatorami mistrzostw Piotrem Maciejewskim i Hubertem Graczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. Choć w kraju z każdym rokiem wzrasta procent dorosłych przeciwników karania własnych dzieci, z danych wynika, że ponad połowa młodych obywateli doświadczyła przynajmniej raz w życiu przemocy. W wielu przypadkach dzieje się tak w rodzinach, gdzie któryś z rodziców ma problemy z alkoholem, popijając codziennie lub upijając się sporadycznie i wyzwalając wtedy w sobie pokłady agresji. Neurodydaktyk Robert Bielecki, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, zauważa, że tak wychowane dziecko może potem przenieść złe wzorce na własne potomstwo.
6: Ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda. Należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Przemoc oczywiście fizyczna, która się objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko
5: To nie jest tylko klaps, tak?
6: Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc. Dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji?
0: W naszym województwie od kilku lat realizowany jest wielkopolski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W Koninie wraz z wprowadzeniem nocnej prohibicji spadła liczba interwencji domowych. Niestety ze statystyk za ubiegły rok wynika, że i tak w naszym mieście drugą grupą dotkniętą przemocą w rodzinach, zaraz po kobietach, były osoby małoletnie. W 2025 konińska policja założyła 280 niebieskich kart, czyli specjalnych formularzy uruchamiających procedurę przeciwdziałania przemocy domowej. Ofiary przemocy w rodzinie mogą zacząć szukać wsparcia od anonimowej rozmowy, na przykład telefonując na niebieską linię pod numer 800 120 002. Kamery monitoringu w naszych miastach coraz częściej pozwalają dokładnie wskazać sprawców przestępstw. Przykładem takiej skuteczności od paru lat jest Kleczew.
7: Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią sczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takie rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra. Więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring.
0: Niedawno w przestrzeni miasta skradziono elementy dekoracyjne.
7: Kiedy mieliśmy już ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową. Poprosiłem, żeby się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko i wyłącznie karać. No bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę?
0: Tłumaczy burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Podobnej klasy sprzęt wpięty jest także w system monitoringu Konina. Kamery są tak niewielkie, że w wielu osiedlowych zakątkach możemy sobie nie zdawać sprawy z ich obecności. Trzeba więc wszędzie mieć się na baczności i unikać chuligańskich fabryków lub drogowych wykroczeń. W sobotę ciekawe wydarzenie w gminie Kazimierz Biskupi. W zabytkowym pałacu w Posadzie będzie można posłuchać opowieści Michała Kwileckiego. To potomek posła i senatora Jana Józefa Kwileckiego. Szykuje się więc dyskusja, podczas której będzie można poznać wiele trudnych historii i otrzymać odpowiedzi na nurtujące nasze pytania dotyczące przeszłości wielkopolskiej ziemi. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Cybuła. Zachęcamy, by 9 maja wybrać się na godzinę 17 do Posady. Tymczasem w ostatnią sobotę maja, a więc 30, czeka nas majówka z gminą Lądek. Wszystko zacznie się o 16 występami lokalnych artystów. Potem zaprezentują się solistki Darii z zespołu Monroe. Następnie o 19 zaśpiewa Dareo. O 20 pierwsza z gwiazd wieczoru André, a o 21 zespół Papa Dance. Na koniec przewidziano nocną dyskotekę. Zagrają DJ-e Mike i Romy. W czasie majówki w Lądzie obecne będą stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska prewencyjne, astronomia, aktywności sportowe dla dzieci przygotowane przez lądzkie oratorium, a do tego rodeo i dmuchańce. W ten sposób Lądek w powiecie słupeckim znów ożyje muzyką, śmiechem i świetną energią. Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 6 i 7 czerwca. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami, kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. Do tego Słowiański Plac Zabaw czy archeologiczna piaskownica. W sobotę 6 czerwca zaplanowano także spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową Z liter księgi się składają, turniej wojów o nagrody kasztelana lądzkiego, popularno-naukowy wykład przyrodniczy Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, co pożera nasze książki, teatrzyk ilustracji Kamishi Bai, koncert zespołu Maniucha i Xawery, zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęśliczowych z fragmentami starorzecza, inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych Bitwa o ląd oraz koncert zespołów Azdaja i Dziwoludy. A to tylko połowa sobotniego programu. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci i spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, przyrodnicze bajki czy koncerty zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych albo wykład o tym, co skrywa Biblioteka Pocysterska klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można się z nim zapoznać na stronach powiatu słupeckiego. Kilkanaście ciekawych wydarzeń organizuje w tym miesiącu Konińskie Centrum Kultury. Pojutrze na małej scenie czeka nas wystawa pokonkursowa Przeglądu Twórczości Plastycznej Przedszkoli. To w piątek o 16.30 przy ulicy Przemysłowej. W sobotę od 15 do 19 na Błoniach piknik patriotyczny Bezpieczni w Europie. W niedzielę o 16 na dużej scenie przy Placu Niepodległości koncert Szlagierowy Zawrót Głowy. W poniedziałek Konińskie Centrum Kultury zaprasza tym razem do Oskardu na widowisko taneczne zatytułowane Wyspa w wykonaniu zespołu Top Dance. To o 18. Za tydzień w środę na małej scenie o 10 spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły, a o 20 stand-up Michała Kutka. 14 maja kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński, czyli spotkanie pod tytułem Być facetem. W sobotę 16 maja o 12.30 w dawnym Kadeku trzeci krok akrobatyczny. Tu wstęp jest wolny. Tego samego dnia w Domu Semełki na Starówce od 11 do 14 warsztaty familijne Siejemy, sadzimy i fantastycznie się bawimy, na które trzeba się zapisać. Kolejne w tym samym miejscu następnego dnia, tym razem pod hasłem W maju kwitną nie tylko kasztany, rozkwitajmy także my. 18 maja w Oskardzie znów będzie można obejrzeć widowisko młodych tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury zatytułowane Wyspa. To o 16 i o 18. 19 maja w Domu Zamełki koncert Fantazja, Dzień Matki, na który obowiązują bezpłatne wejściówki. 23 w strefie Sowa klimatyczny turniej łazików. 24 parada kundelków na Placu Niepodległości. 28 maja na dużej scenie KCK o 10, 17 oraz 19 widowisko taneczne. To, co znika, zostaje. A 31 maja o 14 zaczarowany dzień dziecka zdrowo-kolorowo w Parku Chopina na Starówce. Za kilka dni będziemy wspominać ważną datę w historii ziemi konińskiej.
8: Dla mieszkańców Lichenia, okolic Konina i całego regionu Wielkopolski data 8 maja 1863 roku ma ogromne znaczenie. Tego bowiem dnia pod Ignacewem miała miejsce jedna z większych bitew w ramach powstania styczniowego. Podczas tej bitwy, niestety przegranej przez powstańców, zginęło od 160 do 180 żołnierzy, a wielu odniosło zaniosło rany. Wielu z nich na skutek tych ran spoczywa na cmentarzach w całej okolicy Lichenia Starego. Nie wszyscy także wiedzą, że przy kościele świętej Doroty w Licheniu Starym znajduje się mogiła będąca także pomnikiem upamiętniającym tę właśnie bitwę. Każdego roku w sanktuarium licheńskim w okolicach tej daty odbywają się uroczystości dla upamiętnienia tego wydarzenia. Tak też będzie w tym roku. 10 maja o godzinie 11:30 zgromadzimy się przed licheńską bazyliką. Na placu przed nią zostały umieszczone brzozowe krzyże zaznaczonymi potyczkami i bitwami powstania styczniowego. Będziemy wprowadzać do licheńskiej bazyliki wstęgę narodową. Harcerze złożą przy tych brzozowych krzyżach białe i czerwone znicze. Po mszy świętej sprawowanej w intencji ojczyzny i poległych w powstaniu styczniowym przejdziemy z flagą narodową właśnie pod ten pomnik przy kościele świętej Doroty, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Na te uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam.
0: Mówił kustosz licheńskiego sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik. Ma być dostępny całą dobę, nocą oświetlony i z wejściem na aplikację. Mowa o korcie do padla, który powstaje w Koninie na 5 osiedlu. Padel łączy w sobie grę w tenisa ze squashem. To coraz popularniejsza dyscyplina wśród młodych ludzi. By zacząć ją uprawiać, nie trzeba mieć ani specjalnych zdolności, ani być fizycznie wytrwałym. Każdy może spróbować swoich sił. Ale nietypowy kort w Koninie to nie jedyna wyjątkowa rzecz w regionie. Na przykład w powiecie tureckim istnieje farma karpia koi. Ta ryba ma niewiele wspólnego z popularnym w Polsce wigilijnym daniem. Wygląda tak ładnie, że aż żal byłoby ją zjeść. Karp koi ma na ogół dużo pomarańczowej barwy z elementami bieli i czerni. Niektóre okazy mają też żółtawe łuski. W najbliższą niedzielę od 10 do 16 we wsi Chocim koło Kawęczyna będzie można wziąć udział w dniu otwartym na terenie hodowli tego ozdobnego japońskiego karpia, którego dorosłe osobniki mogą mierzyć do 100 cm długości. To okazja, aby zobaczyć je z bliska i porozmawiać o ich hodowli oraz pielęgnacji. I wracamy jeszcze do Konina. Lokalna organizacja turystyczna Marina prowadzi bowiem zapisy na spływy kajakowe z cyklu Złap za wiosło. 6 czerwca trasa Ladoruc, kanał Ślesiński, Gosławice. 27 czerwca Mikorzyn, kanał Ślesiński, Konin. I 5 września Konin, rzeka Warta, Radolina. Każda z wycieczek liczyć będzie od 14 do 18 km. 30 i 31 maja polecamy, by wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie, ale nie na mecz, tylko na wielką, pozytywną imprezę. W tych dwóch dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na samym początku wystąpią lokalni artyści. Potem o 19:30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie gminnej ligi piłki nożnej, a o 21:00 koncert zespołu After Party, po którym aż do 2:00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja, w południe sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16:00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20:30 gwiazda wieczoru zespół Daj to głośniej. O godzinie 22:00 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczno-edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fantowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z wieprzowiny, realizowanym w ramach zadania pod nazwą Smacznie i zdrowo z polską wieprzowiną. Konkurs sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, a do udziału mogą czuć się zaproszone koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Rywalizacja składać będzie się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przesłaniu przepisów na potrawę z wieprzowiny. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu, polegającego na przygotowaniu potrawy i prezentacji jej przed komisją konkursową oraz uczestnikami pikniku w Licheniu Starym. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać jeszcze do 11 maja do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. Szczegóły konkursu są w regulaminie, który wraz z formularzem można pobrać ze strony WIR-u. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a my już teraz zapraszamy na wieprzowinowy festyn, który odbędzie się w niedzielę 17 maja na placu przy dzwonnicy na terenie licheńskiego sanktuarium. Przypomnijmy, że w regionie trwa akcja Wielkopolskiej Izby Rolniczej zachęcająca do korzystania z produktów prosto od lokalnych producentów żywności. 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiatr. Potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Później przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego Sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda, Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mawim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolańskiej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz na Dni Sompolna. Tymczasem sprawdźmy, co będzie działo się w okolicy w najbliższych dniach. W niedzielę 10 maja o 11 w miejscowości Trójka w gminie Stare Miasto rozpoczną się towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Nie zabraknie przejazdek konnych i bryczką oraz ogródka gastronomicznego. Wstęp jest wolny. Podobnie jak na spotkanie z aktorem i satyrykiem Jackiem Fedorowiczem, który w poniedziałek 11 maja o 17 odwiedzi bibliotekę w Krzymowie. Trwa 29. edycja konkursu o statuetkę Złotego Konia. Prezydent miasta Konina zaprasza do udziału w tym prestiżowym plebiscycie wyróżniającym firmy i przedsiębiorców, którzy rozwijają lokalną gospodarkę oraz inspirują swoimi działaniami. W 2026 statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach. Młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Kandydatów można wskazywać do 29 maja. Do konkursu można zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowanym przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz członków kapituły. Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub online poprzez formularze, do których link można znaleźć na profilu Konin dla Biznesu w serwisach społecznościowych. Spośród zebranych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni nominowane firmy, a laureatów wybierze prezydent miasta Konina. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas balu przedsiębiorców. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski z Wydziału Współpracy z Biznesem. Celem tej nagrody jest pokazanie najlepszych podmiotów gospodarczych działających w Koninie i zachęcenie poprzez te przykłady innych przedsiębiorców. Będzie karetka w Żgowie. Od lipca jeden z zespołów ratownictwa medycznego zamiast w Koninie ma stacjonować właśnie w tej części powiatu. Niedawno głośno było także o przeniesieniu jednego z ambulansów z Turku do Malanowa. To część większego planu Urzędu Wojewódzkiego, a chodzi w nim o skrócenie czasu dojazdu w teren. To ważne zwłaszcza, gdy główne ulice w miastach powiatowych są zakorkowane. W tej chwili podstacje pogotowia w okolicy Konina działają w Ślesinie, Sompolnie, Rychwale i w Budzisławiu Kościelnym koło Kleczewa. W Żgowie zespół jeżdżący karetką zostanie ulokowany przy ulicy Konińskiej, gdzie stoi budynek po dawnej szkole, którego remont właśnie trwa. A dodajmy, że w ostatnich latach coraz większą rolę w ratownictwie medycznym odgrywają druhowie. W przypadku chociażby zasłabnięcia bardzo często to właśnie oni jako pierwsi wzywani są na miejsce zdarzenia. Strażaków ochotników mamy w niemal każdej miejscowości. W każdej gminie są wśród nich tacy, którzy posiadają wszelkie niezbędne kursy i uprawnienia. Do tego jednostki OSP wyposażone są w taki sam sprzęt jak ten, który jeździ w karetkach pogotowia. Wiele remis dysponuje również defibrylatorami AED. W Turku powstanie nowa droga dla cyklistów. Burmistrz podpisał umowę z przedsiębiorstwem robót inżynieryjnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Kaliskiej i Gorzelnianej. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1,20 km. Trasa ścieżki będzie prowadziła od ronda Romana Dmowskiego ulicą Kaliską do skrzyżowania z Mickiewicza i Gorzelnianą i dalej ulicą Gorzelnianą do skrzyżowania z Łąkową. Wartość inwestycji to ponad 2 600 000 zł, a zadanie będzie realizowane przy udziale funduszy europejskich. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia liczby punktów kolizyjnych, ścieżka rowerowa została zaprojektowana poza środkowym pasem ulicy Kaliskiej. Takie rozwiązanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników korzystających ze ścieżki. Jednocześnie zachowany zostanie istniejący układ jezdni, w tym drzewa rosnące wzdłuż ulicy Kaliskiej, które nie będą usuwane. W ramach inwestycji powstaną również stojaki rowerowe rowerowe, wiata rowerowa, stacja napraw rowerów i oświetlenie solarne. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę komfortu i bezpieczeństwa w tej części miasta. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla cyklistów. Wzdłuż drogi przez Pospólno w gminie Strzałkowo w powiecie słupeckim powstaje ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1570 metrów. Połączy ona skrzyżowanie ulic Górnej i Daszyńskiego ze skrzyżowaniem Podkornaty Wólka. Już wkrótce będzie jeszcze wygodniej i bezpieczniej. Całkowity koszt zadania to 1 980 000. Ważny komunikat dla mieszkańców południowo-wschodniej Wielkopolski, a dokładnie gminy Blizanów w powiecie kaliskim, Chocz i Giżałki w Pleszewskim oraz Grodziec w Konińskim. Na tym terenie można spodziewać się czasowych zakazów wstępu do lasów. Nadleśnictwo Grodziec informuje, że do końca maja będą przeprowadzane zabiegi ograniczania liczby barczatki sosnówki, groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Dokładne terminy takich akcji uzależnione są od warunków pogody oraz rozwoju szkodnika. Zabiegi prowadzone będą przy użyciu środka o działaniu żołądkowym. Po zakończeniu oprysków obowiązuje 7-dniowy zakaz wchodzenia na powierzchnię objętą zabiegiem. Opryski będą odbywać się w drzewostanach sosnowych w zasięgu terytorium nadleśnictwa Grodziec na łącznej powierzchni 1200 hektarów. Chodzi dokładnie o tereny leśnictw Biała Królikowska, Borowiec, Józefów oraz Brudze w okolice miejscowości Stara Ciświca, Józefów i Białobrzeża. Błoty. Barczatka sosnówka to jeden z najgroźniejszych szkodników sosny w Polsce. Jej gąsienice żerują na igłach, powodując znaczne ubytki, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do ogołocenia koron i obumarcia drzew. Jedna gąsienica tego motyla w ciągu życia potrafi zjeść nawet od 600 do 900 igieł. Jutro ma zostać otwarty nowy most w Ślesinie. Przypomnijmy, chodzi o drogę wojewódzką numer 263 i konstrukcję, która leży na połączeniu dwóch jezior. Po wakacjach 2024 roku stary most ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Nowy, za 24,5 miliona złotych, zyskał drogę dla rowerów i ozdobne czerwone łuki podtrzymujące drogę wiszącą nad kanałem ślesińskim. Dodajmy, że już od marca tym mostem można poruszać się rowerami i chodzić pieszo. Dla samochodów ta trasa przez najbardziej turystyczne miasto w powiecie konińskim będzie dostępna od piątku, od godziny 13. Nowy most wraz z odcinkami dróg dojazdowych ma teraz wyższą nośność. Przebudowano także oświetlenie oraz kanały technologiczne. To jedyna przeprawa łącząca miasto, które każdego roku gości tysiące turystów, którzy przyjeżdżają do Ślesina, a także z sąsiednich Kujaw czy województwa łódzkiego. W ubiegłym roku całe lato mierzyli się oni z poważnym problemem. Kierowcy, by przedostać się na drugi brzeg jezior, musieli nadrabiać wiele kilometrów wyznaczonymi objazdami. W tym roku zimą, gdy drogowców zaskoczyły śnieżyce i wysokie mrozy, istniało poważne ryzyko, że inwestycji nie uda się oddać do użytku przed sezonem turystycznym. Teraz już jednak wiemy, że tym razem latem tego rodzaju problemów nie będzie. Już od najbliższego weekendu turystyka w Ślesinie będzie mogła odżyć. Samorządy zachęcają do aktywności. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie zaprasza wszystkie chętne drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta. Rozgrywki 29 maja o godzinie 17.30 na Orliku przy Parkowej. Zgłoszenia do 28. Tymczasem w sobotę 23 maja odbędzie się czwarty gminno-parafialny rajd rowerowy pod hasłem Wspólna Droga Razem w Wierze i Radości, który wyruszy tego dnia o godzinie 11 z miejscowości Mniszki w gminie Kusk i przejedzie wsiami Łuszczewo, Mielnica Duża, Mielnica Mała, Goplana, Kolonia Warzymowska oraz Koszewo aż do Lisewa. Uczestnicy do 16 roku życia muszą mieć obowiązkowo kaski. Dzieci jadą tylko pod opieką dorosłych. Na zakończenie będzie grill przy OSP Lisewo i słodki poczęstunek. Zapisy do 19 maja. Z kolei 24 maja o 14 wystartuje wyjątkowy rajd rowerowy połączony z wyzwaniem sportowym. To w gminie Żgów. Start zaplanowano na parkingu przed urzędem. Meta w Grabienicach. Łącznie 15 kilometrów przez miejscowości Babia, Barłogi i Dąbrowica. W przypadku tej wyprawy organizatorzy prowadzą zapisy jeszcze do 11 maja, a wspomniane wyzwanie sportowe ma polegać na podejmowaniu regularnej aktywności fizycznej i rejestrowaniu swoich postępów, zarówno podczas tego rajdu rowerowego, jak i po nim. Uczestnicy będą zbierać się przejechane przez siebie kilometry lub czas aktywności, wykonując różne formy ruchu, takie jak jazda na rowerze, spacer, bieganie czy inne treningi. Sąd Rejonowy w Koninie zaprasza na Noc Otwartych Sądów, która odbędzie się 22 maja w godzinach od 18 do 22. To szczególna okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, odwiedzić miejsca zwykle niedostępne dla osób z zewnątrz oraz porozmawiać z sędziami, kuratorami, urzędnikami oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Osoby zainteresowane mogą zapisywać się do 20 maja, m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Dzieci do lat 12 w Nocy Otwartych Sądów mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zwrotnego potwierdzenia zapisu. I jeszcze jedno ważne ogłoszenie. W Skłusku na północy powiatu do końca czerwca trwa rekrutacja do Klubu Dziecięcego Akademia Uśmiechu, czyli do placówki będącej odpowiednikiem żłobka. Nabór dotyczy dzieci w wieku od roku do 3 lat. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skłusku oraz sekretariat Szkoły Podstawowej w Wandowie. Tymczasem powiat słupecki zdecydował o dofinansowaniu remontu kolejnego obiektu sakralnego. Tym razem dojdzie do renowacji i konserwacji portretu opata Antoniego Raczyńskiego, który widnieje w rejestrze zabytków. Dotację powiatu na ten cel otrzymała parafia Świętego Mikołaja w Lądzie nad Wartą. Wielkopolanki coraz chętniej korzystają z bezpłatnej mamografii, jednak to i tak wciąż rocznie zaledwie około 40% z blisko 730 tysięcy uprawnionych do takich darmowych badań mieszkanek naszego województwa w przedziale wiekowym od 45 do 74 lat. Najmniejsze zainteresowanie jest niestety w naszej części regionu, a dokładnie w powiatach tureckim, kępińskim, kolskim i pleszewskim, gdzie swoje piersi kontroluje regularnie mniej niż 30% kobiet. Najwyższy odsetek jest natomiast w okolicy Śremu, gdzie z mamografii korzysta rocznie nawet do 45% uprawnionych. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zapisywania się na badania na terenie województwa. Aż 7 różnych podmiotów prowadzi takie akcje, docierając do każdej gminy. Tylko teraz, w maju, do wschodniej Wielkopolski mamobusy zawitają aż 27 razy. Pełen wykaz wraz z namiarami do zapisania się na badania można znaleźć na stronie Poznańskiego Oddziału NFZ-u. I tak na przykład jutro mamobus przyjedzie do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie. 13 maja będzie przed Galerią nad Jeziorem w Koninie, 14 przed Amfiteatrem w Kramsku, tego samego dnia w Mielnicy Dużej przy Ośrodku Kultury Gminy Skulsk, 15 maja obok Urzędu w Krzymowie, a 28 na terenie Onkomedu przy ulicy Zakładowej w Koninie. W niedzielę Piast Grodziec zagra ze Spartą Parłogi, nie będzie to jednak zwyczajne starcie. Piłkarze rywalizować będą dla mieszkańca powiatu konińskiego Mateusza Wojtyry, 32-letniego taty trójki małych dzieci, który toczy najważniejszą walkę w swoim życiu. Walkę z ciężką chorobą nowotworową. Jeszcze niedawno był zwykłym ojcem i mężem, pracował, planował przyszłość i cieszył się rodziną. Dziś każdego dnia walczy o życie, aby nie stać się tylko wspomnieniem dla swoich dzieci. Choroba postawiła jego rodzinę w bardzo trudnej sytuacji. Mimo leczenia, ogromne koszty codziennego funkcjonowania, dojazdów i leków oraz rehabilitacji są dużym wyzwaniem. Gminny Klub Sportowy Piast Grodziec zaprasza wszystkich kibiców i mieszkańców regionu, którzy po prostu chcą pomóc. Nasza obecność będzie miała duże znaczenie. Podczas meczu prowadzona będzie zbiórka na rzecz pana Mateusza. Każda złotówka to realna pomoc i wsparcie dla jego rodziny. Będzie grill, poczęstunek, a cały dochód przekazany zostanie bezpośrednio krewnym Mateusza Wojtyry. Warto przyjść, nawet jeśli piłka nożna nie jest komuś bliska. Zachęcamy, by 10 maja o 14 odwiedzić stadion w Grodzicu.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Pojutrze trzeci bieg w ramach 10. edycji Grand Prix Koło. Tym razem będzie to nocne wydanie. Organizatorzy przygotowali zupełnie nowy przebieg trasy. Bazą biegu będzie Stadion Miejski przy ulicy Sportowej w Kole. Tam zlokalizowane będzie biuro zawodów, start oraz meta biegu. Tegoroczna trasa będzie miała dwie pętle. Zawodnicy wystartują z bieżni lekkoatletycznej w kierunku ulicy Sportowej. Następnie pobiegną ulicami Toruńską, Sienkiewicza i Zieloną w kierunku hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, by stamtąd stamtąd wrócić do Parku 600-lecia na Aleję Freudenreicha, gdzie tuż przed stadionem wytyczono koniec pierwszej pętli. Druga pętla będzie miała analogiczny przebieg, z tym, że główną arterią parku zawodnicy pobiegną w kierunku stadionu, gdzie znajdować będzie się finisz biegu. Bieg rozpocznie się punktualnie o godzinie 22 i tu od razu ostrzegamy wszystkich kierowców, ale także rowerzystów czy osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, by zwracali oni uwagę na wszelkie zmiany w organizacji ruchu, tak by nie doprowadzić przypadkiem do żadnego przykrego zdarzenia. A przy okazji tematu ruchu drogowego przypomnijmy apel jednego z naszych słuchaczy. Mieszkaniec rejonu Laskówca i Grójca prosi osoby przejeżdżające w godzinach szczytu drogą Kramsk-Konin, by raz po raz przepuszczali oni tych, którzy z osiedlowych uliczek próbują włączyć się do jazdy główną trasą. Szczególnie rano nie jest to proste. 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
9: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
10: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznego właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn.
0: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca, już od południa wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Licheniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichania jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u. Na ulicach Konina można już zobaczyć nową markę autobusów. To produkowany w Turcji Karsan. Na razie po mieście jeżdżą dwa modele, w tym jeden najmniejszy w całej flocie MZK, który docelowo ma kursować na nowej linii dojeżdżającej aż pod sam dom seniora przy ulicy Magnetytowej. Ale pojazdów tego producenta będzie więcej, zapowiada prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji Magdalena Przybyła.
11: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to dwa autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
0: Choć w naszym mieście ta marka jest nowością, raczej nie powinno być problemów w przypadku ewentualnych usterek.
12: Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnego konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
0: Zapewnia Sławen Wrchowski, członek zarządu firmy Kinetic, przedstawiciel producenta autobusów Karsan. Co ciekawe, najnowsze pojazdy, które kursują już po naszym mieście kupiono, choć pierwotnie nawet ich nie planowano.
11: Udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej stop.
0: Docelowo ponad 63% miejskich pojazdów w Koninie ma być zeroemisyjnych. Sąd rejonowy w Koninie skazał troje osób, które miały związek z nielegalnym składowaniem odpadów przy ulicy Marantowskiej. Zdaniem sądu Mariusz P., Iwona P. oraz Waldemar K. byli w tej sprawie figurantami.
13: Jak się jednak okazało w toku postępowania sądowego, w sprawę zaangażowano było dużo więcej osób. Należy mieć na uwadze, że w zasadzie firma nie posiadała własnego poważnego majątku. Osoby ją prowadzące nie posiadały własnych zasobów do podjęcia poważnej działalności, która miałaby polegać na przetwarzaniu odpadów. Należy pamiętać, że w stosunkowo niedługim okresie przed podjęciem działalności pan Mariusz P. opuścił zakład karny po odbyciu kary do innej sprawy i w istocie rzeczy nie był w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej, bo po prostu nie miał do tego środków. My po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego wiemy, że w sprawę zaangażowane były inne firmy i inne osoby. Mianowicie właścicielem tych gruntów przy ulicy Marantowskiej była firma gdzie jednym z udziałowców był pan Marcin Tam, jeżeli chodzi o skład własnościowy firmy, on podlegał zmianie, byli też inni właściciele. Między innymi w pewnym momencie z firmą tą był związany pan i jest to postać kluczowa dla całej tej sprawy. Dlatego, że w zasadzie, czego nie kwestionował ostatecznie nawet sam oskarżony, to pan był motorem całego tego pomysłu na składowanie odpadów.
0: Mówi sędzia Andrzej Borkowski, a wspomniany mężczyzna tłumaczył się, że składowisko przy Marantowskiej w Koninie miało być tylko etapem działalności. Docelowo zużyte opony i inne tworzywa sztuczne miały być przetwarzane między innymi na paliwa alternatywne, rzekomo w konińskich elektrowniach. Tymczasem wiosną 2023 doszło do ogromnego pożaru tych nielegalnie zgromadzonych śmieci. Osoby, którymi w tym tygodniu zajął się sąd rejonowy w Koninie, zostały skazane na kary od roku w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku. Więzienia. Teraz garść zaproszeń na nadchodzące wydarzenia kulturalne. W ramach Tygodnia Bibliotek gminna Książnica z Wierzbinka zaprasza 13 maja w godzinach 10-12 na laboratorium detektywa pozytywki. Będą zagadki, szyfry, odciski palców, zaskakujące eksperymenty i ślady DNA. Następnego dnia o 18 spotkanie z Sylwią Kubik, autorką cenionych powieści obyczajowych i historycznych, a 15 ogłoszenie wyników konkursu na ekozakładkę do książki. Tymczasem 13 maja o godzinie 14 w budynku przy ulicy Uniejowskiej w Turku rozpoczną się warsztaty saksofonowe. Poprowadzi je wybitna osobowość Alina Mleczko. A w sobotę 16 zapraszamy do Konińskiego Muzeum. Czas jest zbyt cenny, aby odmierzać go byle jakim zegarkiem. Dlatego warto zajrzeć tego dnia na wystawę zegarków ze zbiorów Muzeum Okręgowego, która zostanie dla nas otwarta w czasie Nocy Muzeów. Na wystawie będzie można zobaczyć zegarki kieszonkowe i dewiski z okresu XIX oraz pierwszej połowy XX wieku. Choć zegarki kieszonkowe wyszły już z mody i zostały zastąpione przez bardziej praktyczne modele noszone na ręku, warto na chwilę się zatrzymać i zachwycić urodą dawnych czasomierzy. Noc Muzeów na osiedlu Gosławice 16 maja od godziny 17 do północy. Ta wystawa będzie dostępna we wnętrzach zamku. I jeszcze jedno zaproszenie, 20 czerwca warto będzie bawić się na poznańskiej Cytadeli w czasie Święta Województwa Wielkopolskiego. Gwiazdami pikniku na fest. Będą tam Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska. Wstęp wolny. Mieszkańcy regionu już teraz planują przygody na 16 maja. Noc Muzeów w Wielkopolsce wielu z nas skłoni do wizyty w Poznaniu i jego okolicach, w miejscach, gdzie historia, sztuka i nauka ożywają, odkrywając swoje tajemnice. Jednym z takich miejsc będzie z pewnością Centrum Szyfrów Enigma, które będzie czekać nie tylko na fanów łamigłówek. Jest tam multimedialna ekspozycja, podczas której nie tylko poznamy historię złamania kodu Enigmy przez trójkę polskich matematyków, ale także spróbujemy swoich sił jako kryptolodzy. Tej wyjątkowej nocy w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz w jego oddziałach będziemy mogli nie tylko zwiedzić stałe ekspozycje, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach, takich jak koncerty, pokazy tańca czy warsztaty kreatywne. Warto odwiedzić też Bramę Poznania. To interaktywna opowieść o historii Ostrowa Tumskiego. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy tajemnice początków państwa polskiego w nowoczesnym wydaniu. Warto zajrzeć również do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie doświadczymy nie tylko tego przysmaku, ale i poznańskiej gwary. A obok stolicy naszego województwa podjedźmy do Muzeum Pałac w Rogalinie. Z okazji Nocy Muzeów w tej pięknej rezydencji Raczyńskich odbędą się warsztaty dla dzieci i zwiedzanie specjalne, podczas którego będziemy mogli zobaczyć pałac z zupełnie nowej perspektywy. Wielkopolska Organizacja Turystyczna poleca konienianom stronę nocmuzeów.poznań.pl. Jest tam wszystko o tym, co wydarzy się w weekend w połowie miesiąca. Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na szóstą już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kołskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona zostanie spora część spotkania, a mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich kosowskich herbu Dołęga, także o ostatnim ze starostów Janie Zygmuncie Kretkowskim oraz o związkach kłodawskich-sierakowskich z waplewskimi. Będzie również kilka słów o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka, Jerzym Pestkowskim, i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie, Haliny Zdaszkowskich i Leona Fudakowskich z Kanady, oczyma krewnych w Polsce. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi i Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Na zgłoszenia uczestników Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory czeka do 5. Już 8 maja w Kleczewie poczujemy dreszczyk emocji. Pająki wcale nie muszą być straszne, a skorpiony skrywają niesamowite tajemnice. Jutro księżnica kleczewska zmieni się w prawdziwe królestwo egzotyki. Razem z ekipą 3D Konin & Spiders Hobby zostaniemy zabrani na wyjątkową mobilną wystawę terrarystyczną. To nie będzie zwykła lekcja przyrody. To spotkanie oko w oko z naturą, której na co dzień nie zobaczymy w Kleczewie. Organizatorzy wydarzenia przygotują ponad 50 gatunków zwierząt. Będą ptaszniki, skorpiony, węże i płazy. Do tego fascynujące opowieści o świecie zwierząt. Obalone zostaną różne mity. Będą też pokazy multimedialne i dotykanie prawdziwych wylinek. Gość specjalny Dawid Szymański, ekspert i autor książki pod tytułem Ptasznikowate. To okazja dla dzieci i dorosłych, by rozbudzić ciekawość świata, nauczyć się szacunku do przyrody i zobaczyć nowoczesne rozwiązania jak druk 3D w terrarystyce. Zapraszamy więc do biblioteki w Kleczewie 8 o 9 rano. Swoją obecność zapowiedzieli już uczniowie ze szkół z terenu gminy Kleczew. A tymczasem w Koninie nadchodzi drugi studencki turniej piłki siatkowej, czyli Memoriał Tomasza Elsnera. Studenci Akademii Nauk Stosowanych wezmą udział w wydarzeniu, w którym sportowa pasja spotyka się z integracją i duchem fair play. Zostanie on rozegrany 12 maja od 9 rano. Grać będą 7-osobowe zespoły, w tym drużyny mieszane. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Kleczew każdego dnia bezinteresownie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich gotowość do niesienia pomocy, często w ekstremalnie trudnych warunkach, jest nieoceniona. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Władze miasta Kleczewa zachęcają wszystkich do włączenia się w zbiórkę funduszy dla jednostek OSP Złotków i OSP Kleczew. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków pracy i tym samym dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A trzeba podkreślić, że do większych pożarów w całym powiecie wzywani są przecież także i druhowie z Kleczewa. Dlaczego warto ich wesprzeć? Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na kluczowe dla funkcjonowania jednostek cele, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, na środki ochrony osobistej dla strażaków, m.in. nowoczesne hełmy czy umundurowanie specjalne, także na serwis i modernizację sprzętu pożarniczego, na utrzymanie i rozwój strażnic i przede wszystkim na zapewnienie ciągłej gotowości do niesienia pomocy 24 godziny. godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo to ich misja, a nasze wsparcie to ich siła. Zjednoczmy się dla naszych strażaków. Wesprzyjmy zbiórki na rzecz OSP Złotków i OSP Kleczew, które trwają, w serwisach się pomaga. Link do akcji znajdziemy na stronie gminy i miasta Kleczewy. Ogrody terapeutyczno-edukacyjne powstaną w aż 8 miejscach na terenie gminy Stare Miasto.
14: Powstaną nowe tereny zielone, ogrody sensoryczne, deszczowe, a także przestrzenie edukacyjne i rekreacyjne. Zagospodarowane zostaną tereny tutaj przy gminie, przy Orliku, przy szkołach podstawowych, czyli Stare Miasto, Lisiec Wielki, Modło Królewska, Żdżary, Żychlin, a także przy naszej perełce Placu Zabaw w Żychlinie. Plac Zabaw i tak zwany Park Dinozaurów w Żychlinie to jest takie miejsce, do którego przyjeżdża wiele osób. Jest to takie bardzo rozpoznawalne miejsce w naszej gminie. I pomiędzy tym placem a nową strażnicą powstanie tężnia solankowa, będą nowe nasadzenia zieleni, a także elementy małej architektury, takie na przykład pergole, domki dla owadów, czy tam ławki i tablice edukacyjne. To miejsce myślę, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla rodzin z terenu gminy należnych i okolic, bo chętnie myślę, że tutaj przyjeżdżają też dzieci na plac zabaw nie tylko z okolic Żychlina, czyli gminy Stare Miasto. Celem tych wszystkich zadań było to, żeby upiększyć tą przestrzeń publiczną, a przede wszystkim zadbać troszeczkę o odporność na te zmiany klimatyczne, poprawę jakości powietrza czy retencję wody. No oczywiście też edukacja ekologiczna mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. Efekt tego powstanie sieć takich nowoczesnych, zielonych przestrzeni, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i to ma sprzyjać odpoczynkowi, integracji, a także nauce kontaktu z naturą. Projekt ten zostanie zrealizowany do końca tego roku i na ten cel pozyskaliśmy z funduszy unijnych z dofinansowania około 1 200 000 zł.
0: Mówił wójt Dariusz Puchała. Do Konina nadciąga fala młodego kina. Na ostatni przedwakacyjną przerwą seans z cyklu Środy z kinem niezależnym Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przygotowało wyjątkową propozycję wraz ze Szkołą Filmową z Łodzi. Widzowie zobaczą wyłącznie dobre młode kino studentów słynnej łódzkiej filmówki. Będą filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Poruszające, odważne, bezkompromisowe, nowe historie, świeże spojrzenia i niezwykłe wrażliwości. Na Łodzią po Wiśle widzowie zobaczą filmy tych, którzy jutro tworzyć będą polskie kino, a już dziś mówią wyraźnym autorskim językiem i doceniani są na największych polskich i międzynarodowych festiwalach. Seans składający się z 6 produkcji 27 maja o 18:00. W Cekisie przy Okulnej będzie można obejrzeć produkcje nagradzane i wyróżnione podczas 19 przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi Łodzią po Wiśle. A 2 dni później zapraszamy do sali kina Café w Oskardzie na film Chronologia Wody. W centrum tej opowieści znajduje się kobiece ciało. To przez nie Lidia poznaje radość i ból. To z nim eksperymentuje, to od niego ucieka i to je trenuje, dyscyplinuje, zaniedbuje. To z niego czerpie całą swoją siłę. Kiedy ją poznajemy, jest wciąż dziewczynką, za którą krok w krok podąża ojcowskie spojrzenie. Bohaterka, próbując na nowo zdefiniować siebie i ostatecznie odciąć się od przeszłości, przekracza kolejne granice. Na jej drodze pojawiają się osoby, które odmienią jej życie. Seans poprzedzi wideo komentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po filmie Gosia Kuszdra poprowadzi dyskusję z widzami na temat ich wrażeń. Zapraszamy 29 maja o 18:00 na spotkanie z cyklu Kino Konesera. Mózg, relacje, szkoła. Jak rozumieć dziecko i mądrze je wspierać? Za tydzień, w czwartek 14 maja o 17:00 w hali sportowej w Bokuszysach koło Wierzbinka spotkanie z Robertem Bieleckim, neurodydaktykiem i wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie można sięgnąć tam po praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania i tym samym poprawić relacje z dzieckiem, wspierając rozwój nastolatka. Tymczasem Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Witolda Lutosławskiego w Turku zaprasza na drzwi otwarte. Odbędą się one 18 oraz 20 maja w godzinach od 14 do 19. Także 20 o 17. Zagrany tam zostanie koncert Uczeń i Mistrz. Teraz kilka słów o wydarzeniach, które czekają nas w przyszłym miesiącu. Od 12 do 14 czerwca czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 czerwca turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulicę miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 czerwca od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, Gwiazda Wieczoru, zespół wideo, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem. Znamy też gwiazdy Dni Koła. Ta impreza odbędzie się jednak dopiero pod koniec wakacji, 28 i 29 sierpnia. Wystąpią Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz T-Laf. W Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy realizowany będzie rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła, dotyczący konkretnie asystenta międzykulturowego. Taka osoba udzielać ma wsparcia i pomocy uczniom niebędącym obywatelami Polski, a w szczególności dzieciom z Ukrainy i pochodzenia romskiego. Asystent w słupeckiej Trójce diagnozować ma etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmować działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów funkcjonowania w polskich szkołach oraz umożliwiać mu w dalszej kolejności wyrównywanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej. Głównym celem tego programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie ze wschodu, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne poczują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież będą mogły budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Miasto Słupca otrzymało prawie 14,5 tysiąca złotych do finansowania, by przez pół roku zatrudniać takiego asystenta. W ramach tego przewidziano m.in. konsultacje specjalistyczne, pomoc psychologiczną, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, a także wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu takich właśnie problemów. Wyjątkowa wystawa zagościła w Akademii Nauk Stosowanych. Ekspozycja porusza, inspiruje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki niej możemy poznać historię niezwykłych ludzi, pełne determinacji, odwagi i pasji. To opowieść o przełamywaniu barier, spełnianiu marzeń oraz o tym, że ograniczenia często istnieją tylko w naszej głowie. Wystawa łączy emocjonalne portrety z autentycznymi doświadczeniami bohaterów, którzy

zasadniczych, teoretycznych i praktycznych w różnym terenie i różnych warunkach klimatycznych dla uczestników z niepełnosprawnościami. Zdecydowana większość z nich nigdy wcześniej samodzielnie nie latała. W ciągu 10 lat tego projektu spośród 104 uczestników na dalszy rozwój kariery lotniczej i uzyskanie licencji szybowcowej lub paralotniowej zdecydowało się 27 osób, które na co dzień poruszają się na wózku. Caritas w Koninie zachęca do finansowego wsparcia wolontariuszy, którzy już niebawem wyruszą na misję do Kenii. W zasadzie bilety na ich podróż zostały już zakupione, ale potrzeba pieniędzy na prowadzenie konkretnych akcji pomocowych na terenie tego wschodnioafrykańskiego kraju. Każda złotówka ma tam ogromne znaczenie. Ekipa wolontariuszy misyjnych diecezji włocławskiej chce nieść pomoc najbardziej potrzebującym, wspierać tam na miejscu lokalne społeczności i dzielić się nadzieją. Miejscowa młodzież doświadczy od nich pomocy w nauce. Kenijskie dzieci mają też zostać dożywione. Wolontariusze mają także pomagać w zakresie opieki medycznej oraz dostarczać wodę i środki higieniczne. Zakup lekarstw czy żywności sporo kosztuje. Caritas Diecezji Włocławskiej liczy na wpłaty na konto bankowe, którego numer można znaleźć na profilu Caritas Konin w serwisach społecznościowych. Jeśli ktoś z mieszkańców chciałby przekazać darowiznę na misję w ten czy inny sposób, może też skontaktować się bezpośrednio z biurem Caritas przy kościele świętego Maksymiliana w Koninie. Przy okazji przypomnijmy, że działający tam magazyn żywności, który wspiera mieszkańców naszego miasta, stale potrzebuje nowych wolontariuszy. Zbliża się ważna konferencja w Kleczewie pod hasłem Przemoc a uzależnienia. Jest ona organizowana we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie. Czy wiemy, jak rozpoznać pierwsze sygnały uzależnienia? Jak chronić nasze dzieci przed przemocą w sieci? I gdzie szukać nadziei, gdy wydaje się, że sytuacja jest już bez wyjścia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będzie można uzyskać we wtorek o godzinie 10 w Bibliotece Centrum Kultury w Kleczewie. Konferencja Przemoc a uzależnienia ma nie być tylko teorią. Ma to być przede wszystkim spotkanie z praktykami i ludźmi, którzy o walce z nałogiem wiedzą wszystko. Patryk Gdowik z konińskiej policji wyjaśni, jak świat cyfrowy staje się polem przemocy i jakie zagrożenia czyhają na nas w sieci w temacie cyberzagrożenia w aspekcie przemocy i uzależnień. Terapeuta Piotr Pietrow w prelekcji Uzależnienia jako problem społeczny opowie o tym, jak choroba jednostki wpływa na całą rodzinę i na nasze lokalne otoczenie. A Rafał Porzeziński, dziennikarz, autor programu Ocalenie, w poruszającym wystąpieniu Walka z uzależnieniem podzieli się doświadczeniem wychodzenia z kryzysu i pokaże, że zmiana zawsze jest możliwa. Organizatorzy zapraszają do Kleczewa każdego, komu nie jest obojętny los drugiego człowieka, rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców oraz pracowników instytucji pomocowych. 12 maja, godzina 10. Nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej. W ostatnich latach w regionie naprodukowało się wielu magistrów. Tymczasem firmy, które powstają w naszej okolicy, nie potrzebują aż tylu pracowników z dyplomami uczelni wyższych. Stąd szkoły średnie próbują przekonać młodzież, że nauka konkretnego zawodu ma sens. Zwłaszcza że dla przykładu w powiecie tureckim jest gdzie się szkolić. W ramach nowego kierunku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych będą odbywać praktyki w mleczarni Turek. To zakład z ponad 90-letnią tradycją, który wytwarza słynne sery pleśniowe. Można je znaleźć na sklepowych półkach w całej Polsce. Władze mleczarni tłumaczą, że nowoczesna produkcja zaczyna się tam, gdzie technologia spotyka się z człowiekiem. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego to zawód, w którym dziś każdego dnia pracuje się z nowoczesnymi systemami, automatyką i precyzyjnymi procesami. Wszystko robią tak naprawdę sprzęty, ale to dobrze wyszkolony człowiek nadzoruje ich pracę. Młodzież z turkowskiego ZST będzie uczyć się obsługiwać linie produkcyjne i rozumieć technologię oraz cały proces produkcji od surowca po gotowy wyrób. Trwa tydzień bibliotek. W akcji bierze udział także Konińska Wypożyczalnia wraz ze wszystkimi swoimi filiami na terenie miasta. Do 15 maja w głównym budynku przy Dworcowej trwa kiermasz Odkryj drugie życie książki. Jest tam także polecajka filmów i audiobooków. Na Chorzniu w tych dniach prowadzona jest akcja Czytelnik dla czytelnika Zostaw dobre słowo. W willi przy Sosnowej czytelnicy mogą wziąć udział w tworzeniu katalogu nowości wydawniczych, a na Starówce dostępna jest ścianka fotograficzna. Oprócz tego w poniedziałek w willi przy ulicy Magnetytowej o 11 odbędzie się spotkanie lawendowe. 11 i 12 maja w godzinach od 16 do 18 w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży w centrum miasta obecna będzie książkowa fabryka wyobraźni. We wtorek w willi w szpitalu w Starym Koninie

0: Od 8 do 15 odbywać będzie się limerykowanie. W środę o 11 przy Dworcowej literacka mapa skarbów. Otwierając książkę odkryjemy tajemnicę, a o 17 spotkanie autorskie z Magdaleną Partyką.
1: Wyobraź sobie, że pismo ręczne mówi o tobie zdecydowanie więcej niż myślisz. I wyobraź sobie, że już 13 maja opowiem ci o tym dokładniej. Ja nazywam się Magdalena Deuar-Partyka, jestem grafologiem, biegłym sądowym i od niedawna autorką książki Pismo jak odcisk. I wszystkich z Konina i z okolic serdecznie zapraszam 13 maja na spotkanie autorskie ze mną. Widzimy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie w Koninie. Poopowiadam oczywiście o kulisach powstawania książki, o tajnikach pracy grafologa i przede wszystkim o różnych grafologicznych ciekawostkach. O tym, jak wyglądało pismo seryjnego mordercy Zodiaka, Dawida Berkowicza. O tym, jakie listy pisał Mariusz Trynkiewicz z więzienia. O tym, jak wyglądała pierwsza w historii sprawa, gdzie grafologia została wykorzystana na użytek śledztwa i wiele, wiele innych ciekawostek. Także mam nadzieję, do zobaczenia. 13 maj, Konin.
0: Jeszcze na koniec, 15 maja czekają nas trzy wydarzenia. O godzinie 12 w Filii na Starówce z okazji imieniny Zofii Urbanowskiej, pisarki i patronki naszej biblioteki, planowany jest spacer po bulwarach. Wcześniej, bo o 11 przy Dworcowej zostaną przeprowadzone warsztaty Kwiatki dla Zosi, a o 16 w głównej siedzibie MPP spotkanie dyskusyjnego klubu muzycznego. 4-milionowa dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomoże w zakupie pomp powodziowych wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepami transportowymi, przenośnych pomp pożarniczych, kładów z przyczepami do ich przewozu oraz dronów. Taki sprzęt trafi do ochotniczych straży pożarnych w całym regionie. Wyposażenie ma dotrzeć do druhów już w sierpniu tego roku. Wśród doposażonych jednostek będzie remiza OSP Żdżary w powiecie tureckim. Strażacy z tej miejscowości w gminie Kawęczyn zakupią kłada ratowniczego. Takie kłady są wykorzystywane przede wszystkim do szybkiego poruszania się i prowadzenia działań w trudnym terenie, gdzie standardowe pojazdy pożarnicze lub karetki pogotowia nie są w stanie dojechać. W realiach wschodniej Wielkopolski to głównie tereny leśne. Najczęściej takie maszyny wysyłane są do akcji poszukiwawczych. Dawniej z tego rodzaju sprzętu korzystało tylko górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Dziś kłady ma na swoim wyposażeniu także wodne ochotnicze pogotowie ratunkowej u nas w Wielkopolsce i coraz więcej jednostek państwowej oraz ochotniczej straży. Turek 4653 zł za metr kwadratowy, Konin 5394 zł. Portal Fakty Kaliskie porównał ceny mieszkań w miastach południowo-wschodniej Wielkopolski. Co ciekawe, jednym z terenów, na których sprzedaż idzie najlepiej, jest właśnie Kalisz. I to mimo, że tam ceny sięgają aż ponad 7 tysięcy. Drożej od Konina jest także w Pleszewie, 6 tysięcy złotych. Minimalnie więcej za każdy metr kwadratowy niż w naszym mieście płaci się nawet w Ostrowie Wielkopolskim. Z danych wynika, że zarówno w Kaliszu, Koninie, jak i Kole rośnie ilość budowanych właśnie mieszkań. W całym województwie w ubiegłym roku rozpoczęto inwestycje obejmujące w sumie 18 tysięcy lokali. Najdrożej jest oczywiście w stolicy regionu, w Poznaniu, gdzie za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba zapłacić 11 368 zł. Mieszkania kupują na ogół osoby po 55 roku życia i młode pary w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Ale znaczną część rynku zagarniają także fundusze inwestycyjne i obcokrajowcy, donoszą Fakty Kaliskie. W Koninie rozbudowuje się głównie lewobrzeżna część, tak zwana stara część miasta, łącznie z Wyspą Pociejewo. Kolejna nowa zabudowa powstać ma także na Chorzniu. Tymczasem na Grójcu i w Łężynie kwitnie deweloperska zabudowa jednorodzinna. Nowe mieszkania powstaną także na 5. osiedlu. Tu jednak nie będzie budowy nowego obiektu, ale przeróbka starego wieżowca. Prywatny inwestor, który kupił budynek po banku na rogu ulic Przyjaźni i 11 listopada, złożył właśnie wniosek o rozbiórkę fragmentu obiektu. Wyburzona zostanie ta niska część, w której znajdowały się okienka do obsługi interesantów, natomiast sam wieżowiec ma zostać wyremontowany. Wiosna przyniosła wiele inwestycji drogowych w regionie. W Kole trwa budowa Miłosnej, będzie to kosztowało 1 389 tysięcy złotych. W mieście jest jeszcze około 4,5 kilometra podobnych dróg gruntowych, które czekają na wyasfaltowanie. Tymczasem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że już w niemal 90% zrealizowano trzeci etap rozbudowy drogi numer 263 w miejscowości Drzewce. To również teren powiatu kolskiego. Niebawem kierowcy oraz piesi będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej infrastruktury. Tak jak od kilku dni korzystają już z północnej obwodnicy miasta Koła. Ta trasa łączy się z drogą wojewódzką nr 270 oraz krajową 92. Ma ona także pobudzić tereny inwestycyjne w powiecie. Tymczasem gmina Osiek Mały podpisała umowę na realizację kolejnego etapu przebudowy dróg na osiedlu leśnym w Osieku Wielkim. Wykonawca prac policzył za nie ponad 2 700 000. To zadanie ma zostać przeprowadzone do końca listopada tego roku, a Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie postępowanie dotyczące wzmocnienia nawierzchni jezdni w ciągu trasy 263 w Kłodawie. Mowa tu dokładnie o ulicy Dąbskiej. To odcinek o długości ponad 300 metrów.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Hospicjum imienia świętego Jana Pawła II podsumowało cykl tegorocznych akcji Żonkiel Nadziei. Zebrano 65 842 zł. Przez wiele poprzednich niedziel przed kościołami w okolicy kwestowali uczniowie lokalnych szkół. Hospicjum na Glince jest jedną z zaledwie dwóch takich placówek w Wielkopolsce Wschodniej. To konińskie, jak i to licheńskie można wspierać cały czas, nie tylko finansowo, ale także rzeczowo, czy też angażując się w wolontariat. Tymczasem przed mieszkańcami powiatu kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Jeśli ktoś ma pomysł na to, jak sprawić, żeby jego okolica przestała bezkrytycznie wierzyć we wszystko, co widzi w internecie, chciałby zorganizować coś ważnego i dostać na to pieniądze, może wziąć udział w projekcie Czysty Przekaz – Rozmowy na Faktach. To projekt dla uczniów, nauczycieli oraz innych osób z aglomeracji konińskiej, które chcą działać. Można zyskać grant w wysokości 1 000 zł na materiały, warsztaty, zaproszenie ekspertów i wszystko, co potrzebne do realizacji danego pomysłu. Szczegóły są na stronach aglomeracji konińskiej. A teraz komunikat ze Słupcy. Tamtejsza Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza na drzwi otwarte. Wydarzenie 14 maja, czyli w przyszły czwartek, rozpocznie koncert obecnych uczniów tej placówki o godzinie 17. Po nim będzie można zwiedzić Słupecką Muzyczną, odbyć konsultacje z nauczycielami oraz skorzystać z pomocy w doborze instrumentów. Trwa konkurs o nagrodę gospodarczą miasta Konina. Po raz 29 przedsiębiorcy zostaną wyróżnieni statuetkami Złotego Konia.
3: Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach, czyli młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. No i konkurs zostanie przeprowadzony w następującej formule. Kandydaci do konkursu będą mogli zgłaszać się sami lub będą mogli być zgłoszeni do przyznania statuetki przez mieszkańców, inne podmioty gospodarcze oraz przez członków kapituły. Termin składania wniosków to jest 29 maja. Nagroda gospodarcza jest to najważniejsza nagroda przyznawana raz w roku przez mieszkańców Konina, można powiedzieć, dla naszych najlepszych przedsiębiorców. I jest to takie docenienie ich wkładu w naszą konińską gospodarkę, ale też w te usługi, które świadczą na najwyższym poziomie. Utrzymane w tym roku została kategoria lider inicjatyw prozdrowotnych. Konin jest miastem, które bardzo mocno stawia na aspekty związane z biznesem prozdrowotnym. Powstaje coraz więcej firm w tym zakresie, coraz lepszych firm, które świadczą usługi znane nie tylko w Koninie i w regionie, ale także w całej Polsce. W zeszłym roku mieliśmy kategorię lider tradycji, w tym roku mamy kategorię młody lider biznesu, który ma promować młodych, nowych przedsiębiorców, którzy pojawili się na rynku konińskim. Ma też pokazać, że Konin jest bardzo dobrym miejscem na założenie nowego biznesu, a także jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo mamy dużo wsparcia z różnych źródeł zewnętrznych, a także mamy też Wydział Współpracy z Biznesem, który na pewno zaopiekuje się takim nowym przedsiębiorcą. No i mamy lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Jest to na pewno też taka tradycyjna gałąź Konina, gdzie jest wiele firm, które działają w zakresie logistyki, ale też w zakresie nowoczesnych branż, takich jak właśnie sztuczna inteligencja, energetyka, elektromobilność czy przemysł chemiczny, gdzie nowe technologie, nawet takie, których często na terenie Polski nie oświadczymy, w Koninie się pojawiają, czują się tu dobrze i mają warunki do rozwoju tego typu biznesów.
0: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Koniński ZEPAK odchodzi od produkcji prądu z wykorzystaniem węgla brunatnego na rzecz między innymi odnawialnych źródeł energii. Wśród nich składająca się ze 130 turbin farma wiatrowa Opole. Branżowy portal WNP.pl podkreśla jej przewidywalną moc. Ma to być 500 MW, czyli niemal tyle, ile energii ma dostarczać gazowa elektrownia w Turku. Do tego dojdzie jeszcze nowa farma fotowoltaiczna w Przykonie, w przypadku której spółka ma zabezpieczone warunki przyłączeniowe dla 287 MW mocy. Jednocześnie ZEPAK wysyła coraz więcej sygnałów dotyczących energetyki jądrowej. Prezes zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin Piotr Żak na łamach Rzeczpospolitej podkreśla jednak, że w kwestii rozważanych inwestycji atomowych nie jest brany pod uwagę finansowy udział grupy Polsat Plus. Do tej pory cyfrowy Polsat angażował się w OZE w ramach ZEPAK-u. Tymczasem spółka rozgląda się za zewnętrznymi inwestorami w kwestii elektrowni jądrowej. ZEPAK w planach ma także projekt silników gazowych. Branych pod uwagę jest kilka lokalizacji. Najbardziej atrakcyjne to tereny, na których firma prowadziła już działalność konwencjonalną, powiedział gazecie Maciej Koński z zarządu ZEPAK-u. Tymczasem nawet do 2028 roku węglowa elektrownia Pątnów wciąż może działać, ale tylko jako moc rezerwowa. Mimo tej zapowiedzi w tym roku i tak około 700 osób pożegna się z pracą. Konin wraca do tradycji pikników patriotycznych. Jutrzejsza impreza odbędzie się pod hasłem Bezpieczni w Europie.
4: Zapraszamy wszystkich 9 maja na Konińskie Błonia. To będzie nie tylko żywa lekcja historii, ale przede wszystkim doskonała okazja ku temu, by poczuć dumę z naszych barw narodowych. Rozpoczniemy widowiskowym korowodem, który wyruszy o godzinie 14.30 z Konińskiego Rynku. Poprowadzi go orkiestra Denta PAK KWB Konin pod dyrekcją Mirosława Pocześnego. Wezmą udział również uczniowie klas mundurowych z zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz z zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie. Po przejściu na Błonia będzie już oficjalne otwarcie. Na znak takiego oficjalnego rozpoczęcia pikniku o 15.30 na Konińskich Błoniach usłyszymy potężny wystrzał z armaty. Szwadron kawalerii ziemi konińskiej zaprezentuje musztrę i obsługę słynnej taczanki z ciężkim karabinem maszynowym. Zobaczymy pokazy strzelania w wykonaniu 7. Dywizji Artylerii Konnej oraz przygotowania baterii przeciwlotniczej do boju. Pojawią się motoryzacyjne perełki od legendarnych motocykli Harley Davidson po ciężką haubicę M1A1. Będzie również drugi pułk ułanów oraz sprzęt z okresu II wojny światowej. Przygotowaliśmy również stoiska edukacyjne. Zobaczymy tam armatę, umundurowanie i wyposażenie Armii Wielkopolskiej z lat 1918-1929, wystawy Wojsko Polskie 1939 oraz armatę przeciwlotniczą. Atrakcją będą również auta wojskowe, stanowiska łączności baterii motorowej, stanowiska medyczne, działo samobieżne, broń Wojska Polskiego na wschodzie oraz moździerz brytyjski. Na Błoniach staną stoiska służb mundurowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, a także 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Wojskowego Centrum Rekrutacji, klubów Muszkiet Konin, Strzelec, Sokół, Schronu 85 oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Będą stanowiska Centrum Informacji Turystycznej, MZK, Stowarzyszenia Zajezdnia i Szwadronu Ułanów.
0: A do tego grochówka, kiełbaski z grilla i dmuchańce dla dzieci. Rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias informuje, że sobotni piknik na Błoniach potrwa do godziny 19. Już w niedzielę majówka powiatu tureckiego będą regionalne smaki i wystawa rolniczo-ogrodnicza. W programie Gotować każdy może, konkurs na najpiękniejsze ekostoisko koła gospodyń wiejskich, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci i degustacje. Festyn odbędzie się 10 maja w godzinach od 9 do 16 na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Tymczasem 16 maja w Turku Noc Muzeów. W godzinach od 18 do 19 oraz od 20 do 21.30 będzie można zwiedzić wieżę zegarową. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera ma szereg atrakcji, na które zaprasza już od 18. Przewidziano wtedy zwiedzanie wystaw stałych oraz czasowych. Stara baśń, kiedy słońce było bogiem i 1920 Bitwa Warszawska. Stroje i rekwizyty z filmów Jerzego Hoffmana. Na muzealnym krużganku w Turku zaprezentowana zostanie surrealistyczna wystawa Artysta w grozie. O godzinie 19 na dziedzińcu muzeum w Turku będzie można zobaczyć spektakl teatralny Urodziny Edwarda w wykonaniu uczniów z teatru szkolnego działającego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. To komediowo-kryminalna sztuka obsadzona w realiach lat 20. XX wieku. Będzie też spotkanie autorskie z Jarosławem Klonowskim, współautorem książki Konary. To o godzinie 20. Ponadto Instytut Technologii Mikrobiologicznych zaprasza na fascynującą podróż w głąb nieskończoności ukrytej w kropli wody, słoiku ogórków kiszonych czy kefirze. To właśnie tam, w niewidzialnym na co dzień w świecie mikroorganizmów toczy się życie pełne niezwykłych procesów. Zapraszamy za tydzień na Noc Muzeów do Turku, a pojutrze na majówkę do Kaczek Średnich. zakup i montaż nowoczesnej tablicy wyników oraz zegara, uzupełnienie braków w ogrodzeniu, wymiana zużytych bramek na nowe, solidne konstrukcje, montaż piłkochwytów za bramkami zwiększający bezpieczeństwo osób korzystających z bieżni podczas treningów i meczów, a nawet remont ogólnodostępnych toalet. To wszystko przewiduje projekt Czas na Stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców, który w ubiegłym roku zwyciężył w głosowaniu w słupeckim budżecie obywatelskim. Autorem pomysłu jest pan Krzysztof Wyszyński, a na jego realizację oddano aż 1689 ważnych głosów. Projekt zakłada kompleksową modernizację oraz doposażenie stadionu miejskiego w Słupcy, aby poprawić bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz komfort korzystania z tego obszaru przez mieszkańców. Jest już wykonawca prac. Wkrótce mieszkańcy będą mogli spodziewać się konkretnych efektów tego zadania. Tymczasem Turek ma szansę na wyjątkowe wyróżnienie. Dokonana już rewitalizacja rynku miejskiego w Turku bierze udział w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku. To dzięki tej inwestycji centrum odzyskało blask i stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców. Teraz Turkowianie mogą wspólnie pokazać, że są dumni ze swojego miasta. Głosy można oddawać przez internet, szczegóły na profilu społecznościowym miasta Turku. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku zaprasza do swojej filii w Morzyczynie na spotkanie z Jarosławem Figasem, autorem publikacji Majątek Ziemski Różkowo. Poznamy historię posiadłości i losy właścicieli. Będzie także możliwość nabycia wznowionego egzemplarza książki, rozszerzonego o nowe wątki historyczne wraz z autografem. Jarosław Figas jest autorem 9 publikacji o historii majątków ziemskich z tego rejonu powiatu konińskiego w Różkowie, Ziemięcinie, Wierzbinku, Kruszkowicach, Mąkoszynie, Racięcinie, w Sadelnie oraz Wierzbie i Synogaci, których nakłady rozchodziły się niczym świeże bułeczki. Pochodzi on z gminy Wierzbinek, obecnie mieszka w Gdańsku. To wielki miłośnik i pasjonat lokalnej historii, którą opisuje na fanpage'u Dawny Wierzbinek. Od samego początku gminna biblioteka wspiera pana Jarka, pomagając mu chociażby w sprzedaży wydawanych wcześniej książek. Spotkanie autorskie odbędzie się 28 maja o godzinie 10. Zapraszamy i zostajemy jeszcze na północy powiatu, bo w przyszłym miesiącu, dokładnie 13 czerwca o 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, wystawiony zostanie spektakl muzyczno-refleksyjny zatytułowany Prawda, której unikamy. Będzie to poruszająca historia, emocjonalna muzyka i teatr, który skłania do refleksji. To opowieść o tym, że czasami nie mamy odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy i wolimy omijać fakty. 30 maja o 16 w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Starym Koninie koncert Esencja Baroku, podróż do źródeł XVIII wieku na instrumentach z epoki.
5: Usłyszymy tak naprawdę kompozycje bardzo kameralne. Będzie sonata na wiolonczele z klawesynem. Będzie zespół z fletem w roli głównej. Usłyszycie Państwo również Viole d'amore. Więc dużo takich instrumentów, których na co dzień nie spotkamy w sali koncertowej, takiej typowej. Repertuar będzie się opierał głównie na repertuarze XVIII-wiecznym i tym razem, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie mamy zaplanowanych żadnych lekcji, będziemy wykonywać tę muzykę w stroju 415. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru, myślę, że będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu i to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny oczywiście repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument i nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz.
0: Opowiada Ewa Pilarska-Banaszak, prezes Stowarzyszenia Halo. O bezpłatne wejściówki można pytać w Konińskiej Szkole Muzycznej. Pieśni uwielbienia w wykonaniu zespołu Bartymeusz oraz wyjątkowa atmosfera historycznego miejsca. Tak zapowiada się niedzielny koncert z okazji jubileuszu 250 lat kościoła w Grzegorzewie. To 10 maja o 17. Także w niedzielę, ale w Bazylice w Licheniu od 12. Ogólnopolski zlot chórów zaprasza dyrygent Jacek Chyżny. Te dwa wydarzenia już pojutrze, z kolei jutro w Koninie w Domu Zemełki odbędą się warsztaty dla rad kobiet z Wielkopolski. Przyjadą do nas także te, które dopiero niebawem powstaną. Warsztaty poprowadzą dziewczyny z Prezydium Rad Kobiet, Anna Strzałkowska i Justyna Białczak. Uczestniczki będą rozmawiać o podstawowej karcie praw człowieka, o mowie nienawiści ale przede wszystkim o rosnących w siłę radach kobiet i umocowaniu prawnym tych tworów. Tymczasem konińscy maturzyści z trzeciego liceum ogólnokształcącego na Zatorzu, mimo stresu, który od początku tygodnia mieli na głowie, pokazali wielkie serca. Uczniowie jednej z klas zorganizowali zbiórkę pieniędzy na czworonogi. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kolinie trafiło ponad 800 zł prosto od młodzieży. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także dowód na to, że młodzi ludzie mają w sobie empatię, wrażliwość i chęć pomagania innym, piszą na profilu społecznościowym pracownicy przytuliska przy Gajowej. Szykuje się kolejne spotkanie z historią w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto. Tym razem poznamy niezwykłą postać żołnierza Władysława Szubińskiego.
6: Nazywam się Adam Rycki. Kapitan Władysław Szubiński był moim wujem. Był cichociemnym. To są elitarne jednostki Armii Krajowej utworzone w Anglii i przerzucone do Polski w celu wspierania Armii Krajowej. W Anglii do tej pory kapitan Władysław Szubiński jest uznawany jako zaginiony tajny agent.
7: Łukasz Tarłowski, mieszkaniec Rumina, zapomniany bohater z Rumina, historia mieszkańca Rumina wyciągnięta z szafy, wzór dla młodego pokolenia.
8: Robert Szymański, Wataha Konin. Myślimy, że no po prostu trzeba takie tematy poruszać, żeby tym młodym ludziom, a może i starszym, co niektórym, te tematy naświetlić i przypomnieć.
9: Nazywam się Paweł Gościmiński. Naszym celem lokalnych pasjonatów historii jest właśnie przybliżanie takich historii bardzo bliskich ludzi, a często tych historii, które nie są opisane i są mniej znane.
0: Wydarzenie zatytułowane Zapomniany bohater z Rumina przygotowali pasjonaci historii z podkonińskiej gminy Stare Miasto. Spotkanie odbędzie się 15 maja o godzinie 18 w Staromiejskiej Bibliotece. Wstęp jest wolny. Już niedługo powstanie nowa zajezdnia autobusowa w Koninie, a w niej stacja tankowania wodoru do nowych autobusów. Członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski pozytywnie zaopiniował decyzję środowiskową w tej sprawie.
10: Właśnie podpisuję bardzo ważną decyzję dla miasta Konina, decyzję związaną z wodorem. Postanawiam zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zajezdni autobusowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz budowie stacji produkcji tankowania wodoru w Koninie. Na działkach Obręb, Maliniec w Koninie.
0: Zajezdnia ma powstać do końca przyszłego roku. Koszt inwestycji to 115 milionów 318 tysięcy złotych. 85% kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z budżetu państwa. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania budowy kompleksowej zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem technologicznym, do wykonania samowystarczalnego budynku zajezdni wraz z częścią biurową, parkingów dla taboru, wykonania oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia terenu, instalacji fotowoltaicznej, a także wspomnianej stacji produkcji i tankowania wodoru. Prócz budowy zajezdni, dzięki projektowi Niskoemisyjny Transport Publiczny w Subregionie Konińskim, MZK kupuje już także nowe autobusy zeroemisyjne. 22 i 23 maja przygotujcie się na występy artystyczne zdolnych dzieciaków i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury oraz ze szkół podstawowych i przedszkoli. Będą też stoiska gastronomiczne, atrakcje dla najmłodszych i zabawa przy disco podo dla tych trochę starszych, a wszystko podczas Dni Kramska. W czasie jednego z wieczorów wystąpi zespół znany wszystkim z anteny naszego radia.
11: Siemanku, tutaj Łobuzy. Piękne wieści, już 23 maja widzimy się w Kramsku na wspaniałym koncercie. Będzie wielu świetnych artystów, w tym wasz ulubiony zespół, oczywiście Łobuzy. Zagramy wasze ulubione hity, wręczymy mandaciki za przekroczenie piękności, oczywiście, także nie może was tam zabraknąć. Do zobaczenia.
0: Dodajmy, że podczas Dni Kramska wystąpi także Roni Ferrari, będą również Topki i Tymek. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Zatorza. We wtorek lokatorzy części budynków przy ulicach Moniuszki, Kurpińskiego, Szeligowskiego, Chopina, Różyckiego, Karłowicza i Wiechowicza nie będą mieć ciepłej wody, ostrzega koniński MPEC. Tymczasem 23 maja w gminie Olszówka odbędzie się festyn profilaktyczno-rekreacyjny połączony z lokalnym świętem ludowym. Wystąpi międzypokoleniowy zespół Kwiaty Jesieni. Będzie pokaz tańca, ćwiczenia z użyciem alkogogli, zapobieganie używkom i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a wieczorem zabawa z DJ-em. Ogłoszono nabór wniosków w ramach wsparcia inicjatyw lokalnych w gminie Golina. Jeśli ktoś ma pomysł na jakieś wydarzenie kulturalne, to do 20 maja może spróbować skorzystać z takiej możliwości. Pula środków to 20 tysięcy złotych. W ramach programu można uzyskać wsparcie m.in. na warsztaty, wydarzenia i spotkania, działania animacyjne czy na materiały potrzebne do realizacji takiego projektu. A takie przedsięwzięcia muszą odbyć się od lipca do połowy października. Szczegółowych informacji udziela Dom Kultury w Golinie. Tymczasem powiadam, powiatowe urzędy pracy z naszej okolicy, na przykład Koniński czy Słupecki, przekonują przedsiębiorców, by pracowników szukali właśnie na pośredniaku. Wystarczy chwila, żeby zgłosić ofertę pracy do urzędu. Nie ponosi się z tego tytułu żadnych kosztów, nie ma skomplikowanych procedur, a w zamian firma może liczyć na realne wsparcie. Warunek jest tylko jeden, nie można sobie robić żartów z rynku pracy, czyli nie mogą to być oferty na śmieciówkach, udające etat, albo tym bardziej na czarno. Nie mogą to też być oferty podchodzące pod groteskę, czyli znane z kabaretów typu zatrudnię ochroniarza z grupą inwalidzką. Ma to być uczciwa oferta, a nie oszukiwanie państwa na ZUS-ie i podatkach. Urzędy pracy w regionie czekają na oferty zatrudnienia ze strony rzetelnych pracodawców, którzy nie chcą wykorzystywać trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej. Zakończyła się budowa mostu na kanale Ślesińskim na łączniku między jeziorami. Od dziś kierowcy, zarówno mieszkańcy, jak i turyści, nie muszą już nadrabiać kilometrów, by przedostać się na drugą stronę miasta. To także ułatwienie dla autobusów. PKS Konin informuje, że przywrócony został standardowy rozkład jazdy. Od teraz kursy znów będą odbywać się przez sam środek Ślesina. Tymczasem dobre wieści płyną także z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, gdzie trwają przygotowania do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych. Podczas festiwalu Okwa będzie można wybrać się na spotkanie z Marianem Dziędzielem. Ten wybitny, znany i nagradzany aktor filmowy, telewizyjny, teatralny oraz dubbingowy zobaczy się z widzami tuż po projekcji filmu Zapiski śmiertelnika, w którym wcielił się w rolę ojca, a właściwie to ducha ojca, który próbuje odwieść swojego syna od popełnienia samobójstwa, chociaż sam właśnie w taki sposób zakończył własne życie. To 5 czerwca o 18.30 w Oskardzie. Tymczasem 7 czerwca festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Babiaku w powiecie Kolskim. W tym dniu od 15 na placu przy Szkole Podstawowej w Babiaku stanie dmuchany park rozrywki, na który wstęp będzie wolny, do tego sportowe rywalizacje rodzinne, spotkania ze służbami mundurowymi, występy artystyczne, pokaz koła modelarskiego Orlik i wielkie grillowanie.